0: Minęła 23. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Mieszkańcy Czerwionki i Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rytku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dzisiaj zakończone. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób i ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
0: Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. By było ważne, musi wziąć w nim udział 3/5 głosujących w drugiej turze wyborów na prezydenta i 3/5 głosujących w wyborach do Rady Miasta. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matiaszczyk ma postawione zarzuty korupcyjne, aktualnie ma też zakaz sprawowania funkcji i wchodzenia do urzędu. Mieszkańcy Czerwionki Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rynku. To część projektu partycypacyjne mikroplanowanie przestrzeni, w którym urbaniści wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami przygotują koncepcję zagospodarowania obszaru centrum. Przed nami seria warsztatów z mieszkańcami, mówi Hanna Piórecka-Nowak z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny.
3: To jest okazja do wymiany pomysłów, poznania potrzeb innych osób i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Efektem tych prac będzie koncepcja nowego rynku. Funkcjonalnego, estetycznego, dostępnego, zrównoważonego i spójnego z historycznym układem zabytkowego osiedla Familoków, które sąsiaduje z rynkiem.
0: Na warsztat obowiązują zapisy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 października. Sosnowieccy policjanci rozbili gang odpowiedzialny za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa narkotykowe. W sumie zatrzymali 7 osób. Policjanci pracowali przez kilka miesięcy, by zatrzymać podejrzanych. Jak mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji, gang działał przez kilka lat.
4: Grupa działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego od 2023 roku. Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych.
0: Część skradzionych rzeczy udało się odzyskać. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem możliwe przelotne opady deszczu, temperatura około 15 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Przy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Premier apeluje do prezydenta o zmianę zdania w sprawie ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jutro w Sejmie posłowie zagłosują nad trzecim już wetem Karola Nawrockiego tej ustawy. Zdaniem Donalda Tuska mogłaby ona utrudnić sabotażystom inspirowanym przez Rosję działania w Polsce.
7: Premier powiedział, że rynek kryptowalut bez nadzoru jest wykorzystywany między innymi przez zleceniodawców aktów sabotażu. W ten sposób Rosja opłaca terrorystów, bo jak mówił szef rządu, bez ustawy na tym rynku można bez ograniczeń buszować. Dlatego Donald Tusk ma nadzieję, że prezydent, który trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach, zdanie zmieni.
8: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta.
7: Premier powiedział, że w przypadku pożaru w Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, do aktu sabotażu. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie nie ma tego typu dowodów, ale ze względu na charakter produkcji, chodzi o produkcję elementów do budowy obiektów latających, nie można tego wykluczyć. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania zabójstwa usłyszał 19-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla. Jakub L. przyznał się do ataku na 49-letnią kobietę. Powiedział, że kazały mu to zrobić głosy w głowie. Mężczyzna stwierdził, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
9: Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5.
6: Podczas zatrzymania Jakub L. przyznał się też do ataku na mężczyznę na początku lipca w Opolu. Wtedy także narzędziem zbrodni był młotek. Dziś rano do sądu ma trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Grozi mu dożywotni pobyt w więzieniu. A w aktualnościach teraz kiepska informacja ze świata tenisa. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Polak przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem. Spotkanie trwało 3 godziny i 24 minuty. 29-letni Hurkacz jeszcze nigdy w karierze nie przebrnął drugiej rundy US Open.
10: To są aktualności jedynki.
6: Nie ma pełnej zgody Unii Europejskiej w sprawie przedłużenia unijnych sankcji indywidualnych o rok. Obecnie to 6 miesięcy. Dwukrotnemu zwiększeniu tego czasu sprzeciwiła się Słowacja. Sprawą wczoraj zajmowali się ambasadorowie unijnych krajów.
11: Unia Europejska już raz podjęła przełomową decyzję w sprawie sankcji. W czerwcu unijne kraje zgodziły się na przedłużanie restrykcji gospodarczych o rok, a nie 6 miesięcy. Było to możliwe, bo Węgry po zmianie władzy zniosły weto, a Słowacja sama nie odważyła się blokować tej decyzji. To wprowadziło nieco spokoju w pracę Unii, bo tylko raz w roku będzie musiała przechodzić przez całą procedurę. Teraz pojawił się postulat, by tak samo zrobić z sankcjami indywidualnymi, tym bardziej, że Unia jest w przededniu ich przedłużenia. Czarna unijna lista, na której jest prawie 3000 osób, firm oraz instytucji, obowiązuje do połowy tego miesiąca. Tym razem Słowacja jako jedyna zaprotestowała jednak przeciwko przedłużaniu sankcji o rok. Pożaru jeszcze nie ma, bo jest czas na uzgodnienia, jeszcze kilkanaście dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Na koniec nietypowa sytuacja na Podlasiu. Kobieta, która uszkodziła szlaban graniczny, została ukarana mandatem. Tłumaczyła, że pomyliła drogę, kiedy wjechała na pas drogi granicznej na wschodzie kraju, mówi Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
12: Kierująca osobowo Toyotą wjechała na pas drogi granicznej w rejonie ochranianym przez placówkę w Mielniku. Ukarana została mandatem w wysokości 1000 zł. Zatrzymany został również dowód rejestracyjny jej pojazdu.
6: Strażnicy przypominają, że wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej obowiązuje zakaz wchodzenia na pas drogi granicznej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
6: W nocy przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu Polski. Gdzieniegdzie popada też w ciągu dnia, a burze mogą występować na wybrzeżu oraz Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni w większości regionów, nieco chłodniej tylko do 19 nad morzem i na Suwalszczyźnie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna, niższy z ośrodkiem 1000 hektopaskali nad Szwecją, utrzymuje się. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i właśnie teraz Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, wzrastający pod koniec na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, pod koniec 3 do 4. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, w dzień możliwość burzy. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Tam wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5, w dzień wzrastający stopniowo na 4 do 5 i w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, w dzień możliwość burzy. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
10: Jedynka. Polskie Radio.
5: Auto. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie kilka razy, mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni, tak jak 21 South.

0: Wizytówka z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie...
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Mieszkańcy Czerwionki i Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dzisiaj zakończone. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób i ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
0: Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. By było ważne, musi wziąć w nim udział 3/5 głosujących w drugiej turze wyborów na prezydenta i 3/5 głosujących w wyborach do Rady Miasta. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matiaszczyk ma postawione zarzuty korupcyjne, aktualnie ma też zakaz sprawowania funkcji i wchodzenia do urzędu. Mieszkańcy Czerwionki Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rynku. To część projektu partycypacyjne mikroplanowanie przestrzeni, w którym urbaniści wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami przygotują koncepcję zagospodarowania obszaru centrum. Przed nami seria warsztatów z mieszkańcami, mówi Hanna Piórecka-Nowak z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny.
3: To jest okazja do wymiany pomysłów, poznania potrzeb innych osób i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Efektem tych prac będzie koncepcja nowego rynku, funkcjonalnego, estetycznego, dostępnego, zrównoważonego i spójnego z historycznym układem zabytkowego osiedla Familoków, które sąsiaduje z rynkiem.
0: Na warsztat obowiązują zapisy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 października. Sosnowieccy policjanci rozbili gang odpowiedzialny za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa narkotykowe. W sumie zatrzymali 7 osób. Policjanci pracowali przez kilka miesięcy, by zatrzymać podejrzanych. Jak mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji, gang działał przez kilka lat.
4: Grupa działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego od 2023 roku. Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych.
0: Część skradzionych rzeczy udało się odzyskać. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem możliwe przelotne opady deszczu, temperatura około 15 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od rządowej autopoprawki ustawy o najmie krótkoterminowym. Daje ona gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. Koalicji rządzącej zależy na czasie. Zmian przepisów w tym zakresie wymaga Unia Europejska.
7: Premier Donald Tusk powiedział, że wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo i elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa zacznie obowiązywać w całości dopiero od 2028 roku, ale jak dodał premier, są przepisy, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku. Donald Tusk zaznaczył, że prace nad projektem nie były łatwe. Inne spojrzenie w tej kwestii miało Ministerstwo Sportu, inne szefowa Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
8: Wspieraliście się, ale cieszę się, że nie pozostaliście głusi na mój apel i że znaleźliście wreszcie taki kształt ustawy, która uwzględniła te uwagi.
7: Przyjęta autopoprawka przyznaje gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania. Odbywać się to ma w drodze uchwały. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Posłowie mieli wczoraj pracowity dzień. W Sejmie zajmowano się m.in. rządowym projektem ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji, czyli w praktyce o likwidacji ubezwłasnowolnienia. Głos w tej sprawie podczas sejmowego wysłuchania zabrali eksperci, prawnicy i reprezentanci osób niepełnosprawnych. Ustawa ma służyć obywatelom, tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
9: Ta ustawa jest odpowiedzią na najważniejsze dzisiaj pytanie. Czy w XXI wieku w Polsce, w kraju, w którym tak bardzo dużą wagę przywiązujemy do każdego obywatela, czy jedynym narzędziem do ochrony jego praw majątkowych i ochrony jego interesów jest instytucja ubezwłasnowolnienia? W mojej ocenie nie.
6: Projekt zakłada zastąpienie ubezwłasnowolnienia przez 4 dopasowane formy pomocy: asystenta prawnego, kuratora wspierającego, kuratora reprezentującego i pełnomocnika rejestrowanego. Resort Sprawiedliwości ma nadzieję, że zmiany w prawie uda się uchwalić jesienią.
1: To są aktualności jedynki.
6: Zmiany klimatyczne mogły przyczynić się do powodzi w Nepalu w ubiegłym tygodniu. Takie przekonanie panuje w tym kraju. Komentatorzy nepalskich mediów podkreślają, że nie potrzeba im jałmużny, a odszkodowania. Szczegóły zna specjalny wysłannik Polskiego Radia do Katmandu, Tomasz Sajewicz.
10: Premier Nepalu Barendra Shah apeluje do społeczności międzynarodowej winą za kataklizm, obarczając zmiany klimatyczne. To poważny sygnał, że wraz ze zmianami klimatu rosną zagrożenia, którym musimy stawić czoła w regionie Himalajów. Musimy być tego świadomi. Nadszedł czas, abyśmy stanowczo przedstawili społeczności międzynarodowej katastrofy, których doświadczamy z powodu zmian klimatu. Zmiany klimatu są efektem wkładu całego świata, zatem łagodzenie i zarządzanie ich skutkami jest wspólną odpowiedzialnością globalnej społeczności. Mówił szef nepalskich władz. Media zwracają uwagę, że Nepal odpowiada za 1/10 emisji gazów cieplarnianych, a katastrofalne powodzie mogą być wynikiem zmian klimatycznych. Naukowcy badają przyczyny ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Doprowadziło do niej osunięcie się części lodowca, który następnie wyparł masy wody z jednego ze zbiorników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
6: W Wenecji rozpoczął się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Pierwszym ważnym wydarzeniem wieczoru było wręczenie George'owi Clooney'owi Złotego Lwa za całokształt twórczości.
11: Aktor, odbierając nagrodę, mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze, mówił aktor. A wieczór otwarcia zakończy pokaz filmu Ink Danego Boyle'a, opowiadającego o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Przez kolejnych 10 dni w Wenecji prezentowanych będzie ponad 100 filmów z całego świata. 21 powalczy w konkursie głównym o Złotego Lwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: To deszczowa noc w północnych, wschodnich i południowych regionach Polski. Lokalnie opady deszczu mogą pojawić się też w ciągu dnia na Wybrzeżu i Podkarpaciu, także zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 stopni nad morzem i Suwalszczyźnie i od 20 do 23 na przeważającym obszarze kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: nas prowadzi prostą drogą.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Mieszkańcy Czerwionki i Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dzisiaj zakończone. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób i ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
0: Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. By było ważne, musi wziąć w nim udział 3/5 głosujących w drugiej turze wyborów na prezydenta i 3/5 głosujących w wyborach do Rady Miasta. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk ma postawione zarzuty korupcyjne, aktualnie ma też zakaz sprawowania funkcji i wchodzenia do urzędu. Mieszkańcy Czerwionki Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rynku. To część projektu partycypacyjne mikroplanowanie przestrzeni, w którym urbaniści wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami przygotują koncepcję zagospodarowania obszaru centrum. Przed nami seria warsztatów z mieszkańcami, mówi Hanna Piórecka-Nowak z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny.
3: To jest okazja do wymiany pomysłów, poznania potrzeb innych osób i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Efektem tych prac będzie koncepcja nowego rynku. Funkcjonalnego, estetycznego, dostępnego, zrównoważonego i spójnego z historycznym układem zabytkowego osiedla Familoków, które sąsiaduje z rynkiem.
0: Na warsztat obowiązują zapisy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 października. Sosnowieccy policjanci rozbili gang odpowiedzialny za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa narkotykowe. W sumie zatrzymali 7 osób. Policjanci pracowali przez kilka miesięcy, by zatrzymać podejrzanych. Jak mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji, gang działał przez kilka lat.
4: Grupa działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego od 2023 roku. Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych.
0: Część skradzionych rzeczy udało się odzyskać. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem możliwe przelotne opady deszczu, temperatura około 15 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Czy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kolejne 3 zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze CBA przeszukali też siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
7: Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
8: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
7: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Są zarzuty dla kierowcy, który we wtorek wjechał w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową. Grozi mu do 8 lat więzienia, a prokuratura zabiega o areszt, mówi Krzysztof Słabikowski z Radio Opole.
9: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutrzejsze popołudnie.
6: We wtorek rano na A1 w Mykanowie ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy prowadzącej prace serwisowe. 4 z 12 pracowników zginęło, a kilku innych odniosło poważne obrażenia. W najbliższych tygodniach zostaną wydane kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze zbiorowych mogił Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińską powstańczą armię. To wynik prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, mówił w Radiu Lublin ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
10: Jest komunikacja bezpośrednia Instytutu Pamięci Narodowej z naszym Ministerstwem Kultury, które te zezwolenia wydają. W naszej stronie tutaj ograniczeń nie ma, jak tylko dokumenty będą złożone i w całości wypełnione wszystkie niezbędne formularze i tam inne rzeczy, to będziemy wydawali po kolei te zezwolenia.
11: Czyli na początku października?
10: Ja mam nadzieję, że tak, że powiedzmy kolejna ilość tych zezwoleń będzie wydana w najbliższych tygodniach.
6: Także Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez Ukrainę prac poszukiwawczych na terenie wsi Łasków na Chełmszczyźnie w miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zamordowanych przez polskich partyzantów w 1944 roku.
12: To są aktualności jedynki.
6: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia Jastrzębskiego. W Jastrzębiu-Zdroju zaplanowano uroczystości rocznicowe z udziałem Krajowej Solidarności z przewodniczącym Piotrem Dudą. Swoją obecność zapowiedzieli też członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a także władze państwowe i samorządowe.
13: Uroczystości rozpocznie msza święta, a po niej uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego. Tam zostaną złożone kwiaty. Ma być także odczytany list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, Porozumienie Jastrzębskie zawarto 3 września 1980 roku. Było ono trzecim z czterech porozumień społecznych podpisanych między ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. Potwierdzono w nim m.in. ustalenia z Porozumienia Gdańskiego, a także zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał de facto konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Wprowadzało ono także wolne soboty i niedziele. Rząd przystał również na postulaty socjalno-bytowe robotników.
6: Tematem zajęła się Joanna Opas z Radia Katowice. Tymczasem Rosja przygotowuje się na ukraińską blokadę nieba. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł spółki i organizacje lotnicze, że nad Rosją pojawi się tyle dronów, iż ruch lotniczy zostanie sparaliżowany. W odpowiedzi Władimir Putin nazwał wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego terroryzmem państwowym. Zapowiedział też, że Moskwa znajdzie właściwą odpowiedź na takie działania Kijowa. Rosyjska Agencja Ruchu Lotniczego wydała oświadczenie, w którym zapewnia o podjęciu odpowiednich działań ochronnych. Choć Władimir Putin zareagował na wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego groźbami, to jak zauważają rosyjskie media niezależne, przestraszył się. Wśród samochodów towarzyszących na co dzień dyktatorowi pojawił się pick-up z zamontowanym karabinem przeciwlotniczym. Zauważono też, że Putin zaczął korzystać przy wysiadaniu z samolotu z zadaszonego trapu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
6: Przed nami ciepły dzień, wciąż bardziej letni niż jesienny, na termometrach od 19 do 23 stopni. Lokalnie możliwe opady, deszczu i burze.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: Tu Radio Dźwięk.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

0: Minęła 23. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Mieszkańcy Czerwionki i Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dzisiaj zakończone. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób i ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
0: Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. By było ważne, musi wziąć w nim udział 3/5 głosujących w drugiej turze wyborów na prezydenta i 3/5 głosujących w wyborach do Rady Miasta. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matiaszczyk ma postawione zarzuty korupcyjne, aktualnie ma też zakaz sprawowania funkcji i wchodzenia do urzędu. Mieszkańcy Czerwionki Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rynku. To część projektu partycypacyjne mikroplanowanie przestrzeni, w którym urbaniści wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami przygotują koncepcję zagospodarowania obszaru centrum. Przed nami seria warsztatów z mieszkańcami, mówi Hanna Piórecka-Nowak z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny.
3: To jest okazja do wymiany pomysłów, poznania potrzeb innych osób i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Efektem tych prac będzie koncepcja nowego rynku. Funkcjonalnego, estetycznego, dostępnego, zrównoważonego i spójnego z historycznym układem zabytkowego osiedla Familoków, które sąsiaduje z rynkiem.
0: Na warsztat obowiązują zapisy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 października. Sosnowieccy policjanci rozbili gang odpowiedzialny za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa narkotykowe. W sumie zatrzymali 7 osób. Policjanci pracowali przez kilka miesięcy, by zatrzymać podejrzanych. Jak mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji, gang działał przez kilka lat.
4: Grupa działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego od 2023 roku. Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych.
0: Część skradzionych rzeczy udało się odzyskać. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem możliwe przelotne opady deszczu, temperatura około 15 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Przy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Premier Donald Tusk uważa, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale będą też dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Powodem są rosyjskie plany dotyczące destabilizacji. Otwierając posiedzenie rządu, mówił o ostatnich aktach sabotażu w Polsce. Premier Donald Tusk zaapelował do polityków opozycji, by zmienili zdanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta zaplanowano na piątek.
7: Premier powiedział, że w przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. Dodał, że choć w przypadku Lublina nie ma tego typu dowodów, to nie można wykluczyć, że tam również doszło do celowego podpalenia. Szef rządu zaapelował do posłów opozycji i do prezydenta Karola Nawrockiego o zmianę stanowiska w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak mówił, jej przyjęcie utrudni finansowanie wymierzonych w Polskę działań terrorystycznych.
8: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu. Tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
7: Premier przypomniał, że kiedy decydowano o kształcie ustawy, zwrócono się opinię do służb specjalnych. W czasie tych konsultacji ta opinia służby była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Tak mówił szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące nowych kierowców. Po 12 punktach karnych czeka ich obowiązkowe szkolenie, a utrata uprawnień grozi już za wykrycie nawet najmniejszego stężenia alkoholu w organizmie. Nowe przepisy wydłużają też okres próbny. Celem nowelizacji prawa jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, tłumaczy wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
9: W ten sposób przygotowujemy i szkolimy tych młodych kierowców do warunków drogowych. Wiemy, że nie zawsze te 30 godzin praktycznej nauki jest dla wielu na tyle wystarczające, żeby czuć się pewnie później samodzielnie na drodze.
6: Ponadto jeśli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limity 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin. W marcu weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić tylko pod nadzorem bardziej doświadczonych kierowców. Ponad 60 osób zostało wylegitymowanych przez policję po próbie zablokowania eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. To druga eksmisja na ogródkach działkowych, która wywołała gwałtowny sprzeciw mieszkańców i przyciągnęła dziesiątki protestujących.
10: Osiedle Maltańskie to teren, na którym znajduje się około 200 parceli. Na początku tego roku poznańska kuria sprzedała całą działkę deweloperowi. Druga, burzliwa eksmisja przeprowadzona na działkach zakończyła się interwencją policji, mówi Andrzej Borowiak.
11: Działania policyjne przede wszystkim polegały na usunięciu kilkudziesięciu osób, które w sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję.
10: Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że działania komornika były niezgodne z prawem.
12: Tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy.
10: Reprezentujący dewelopera mecenas Jacek Masiota wyjaśniał, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia się z mieszkanką parceli.
13: Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
10: Wiele działek na osiedlu maltańskim wciąż jest zamieszkanych. Niewykluczone są kolejne eksmisje. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
6: Polscy ratownicy pomogą Ukraińcom w przygotowaniu do jesiennych i zimowych chłodów. Misje humanitarne i medyczne dowiedzą się, jakie rzeczy będą najbardziej potrzebne. Wolontariusze z Polski chcą docierać nie tylko do miejscowości zachodniej Ukrainy, ale także w pobliże frontu.
14: Ukraińcy liczą na pomoc Polaków i innych zachodnich społeczeństw. Bez takiej pomocy będzie im trudno przetrwać mroźne miesiące, powiedział Polskiemu Radiu ratownik medyczny z Fundacji Humanosz Michał Łęczyński.
15: Martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. To są naprawdę trudne sytuacje.
14: Jesień i zima w sezonie 2026-2027 będzie ciężka dla Ukraińców. Władimir Putin już wydał rozkaz swojej armii, żeby codziennie przeprowadzała zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż monet dolarowych z wizerunkiem Donalda Trumpa. To kolejne miejsce, w którym prezydent umieścił swoje nazwisko lub podobiznę. Monety mają złoty kolor, ale złote nie są. Wykonano je ze stopu miedzi, cynku, niklu i manganu. Prawo federalne wprawdzie zakazuje umieszczania żyjących prezydentów na monetach obiegowych, ale resort skarbu twierdzi, że wobec monet okolicznościowych przepisy są łagodniejsze. Ostatni raz żyjący prezydent trafił na monetę 100 lat temu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Może nie mam mnie na żadnej monecie, ale mam dla Państwa dobre wiadomości pogodowe. Będzie dziś ciepło w całym kraju, maksymalnie od 19 do 23 stopni i tylko gdzieniegdzie lokalnie popada i zagrzmi.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: To już czwartek. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty po wtorkowym tragicznym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Wciąż nie można korzystać z piątej sekcji kanału Gliwickiego powodem złote algi. Nowe pociągi trafią do województwa śląskiego. Samorząd otrzymał na ten cel ponad 320 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty po wtorkowym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ludzi. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Zimek mówi, że zdaniem śledczych Dominik D. jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
2: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
0: Kierowca przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając wyjaśnienia, podkreślił jednak, że nie pamięta okoliczności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Decyzja sądu dzisiaj. Wciąż nie można korzystać z piątej sekcji kanału Gliwickiego, bo jest tam obecna złota alga. Wody Polskie monitorują sytuację. Jak wynika z badań, w litrze wody występuje ponad 200 milionów komórek tego oglonu. Jednocześnie stabilizuje się sytuacja w szóstej sekcji kanału Gliwickiego i od kilku dni można korzystać z tej drogi wodnej, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach.
3: Oznacza to, że na odcinku między śluzą Łabędy a portem Gliwice możliwe jest prowadzenie żeglugi. Nie zmienia to faktu, że śluzy Łabędy oraz Dzierżno na kanale Gliwickim pozostają w dalszym ciągu nieczynne do śluzowania, do żeglowania, co wynika z rekomendacji międzyresortowego zespołu do spraw rzeki Odry.
0: Od pewnego czasu z kanału Gliwickiego nie są już wyławiane śnięte ryby. Ostatni raz martwe zwierzęta wyłowiono 23 sierpnia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nowe pociągi trafią do województwa śląskiego. Samorząd otrzymał 326 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej. Na ten cel pozwoli to na zakup 15 nowych składów. Jak mówił w Radiu Katowice marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, efektem będzie większy komfort jazdy i częstsze kursowanie pociągów.
4: Otwarcie chociażby wczoraj połączenia Pszczyna-Rybnik też pokazuje, w jaką stronę zmierzamy. Przygotowujemy się do tego, żeby dojechać koleją do Jastrzębia, plus już niedalekie plany budowy całkiem nowej linii kolejowej w kierunku Ostrawy, która połączy Rybnik-Wodzisław-Żory w taki sposób, że będzie bardzo szybki dojazd do Katowic i wepniemy się w to, co zapowiada premier, 100 minut z Katowic do Warszawy.
0: Nowe pociągi z tego dofinansowania mają się pojawić do 2029 tego roku. Jednocześnie, jak już informowaliśmy, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia również otrzymała unijną dotację. Dzięki temu do regionu trafią łącznie 32 nowe pociągi. Władze województwa śląskiego twierdzą, że to historyczne zakupy. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem możliwy przelotny deszcz. Temperatura około 15 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Czy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Premier Donald Tusk uważa, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale będą też dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Powodem są rosyjskie plany dotyczące destabilizacji. Otwierając posiedzenie rządu, mówił o ostatnich aktach sabotażu w Polsce. Premier Donald Tusk zaapelował do polityków opozycji, by zmienili zdanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta zaplanowano na piątek.
7: Premier powiedział, że w przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. Dodał, że choć w przypadku Lublina nie ma tego typu dowodów, to nie można wykluczyć, że tam również doszło do celowego podpalenia. Szef rządu zaapelował do posłów opozycji i do prezydenta Karola Nawrockiego o zmianę stanowiska w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak mówił, jej przyjęcie utrudni finansowanie wymierzonych w Polskę działań terrorystycznych.
8: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
7: Premier przypomniał, że kiedy decydowano o kształcie ustawy, zwrócono się o opinię do służb specjalnych. W czasie tych konsultacji ta opinia służby była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Tak mówił szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące nowych kierowców. Po 12 punktach karnych czeka ich obowiązkowe szkolenie, a utratę uprawnień grozi już za wykrycie nawet najmniejszego stężenia alkoholu w organizmie. Nowe przepisy wydłużają też okres próbny. Celem nowelizacji prawa jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, tłumaczy wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
9: W ten sposób przygotowujemy i szkolimy tych młodych kierowców do warunków drogowych. Wiemy, że nie zawsze te 30 godzin praktycznej nauki jest dla wielu na tyle wystarczające, żeby czuć się pewnie później samodzielnie na drodze.
6: Ponadto, jeśli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienie i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin. W marcu weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić tylko pod nadzorem bardziej doświadczonych kierowców. Ponad 60 osób zostało wylegitymowanych przez policję po próbie zablokowania eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. To druga eksmisja na ogródkach działkowych, która wywołała gwałtowny sprzeciw mieszkańców i przyciągnęła dziesiątki protestujących.
10: Osiedle Maltańskie to teren, na którym znajduje się około 200 parceli. Na początku tego roku poznańska kuria sprzedała całą działkę deweloperowi. Druga, burzliwa eksmisja przeprowadzona na działkach zakończyła się interwencją policji, mówi Andrzej Borowiak.
11: Działania policyjne przede wszystkim polegały na usunięciu kilkudziesięciu osób, które w sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję.
10: Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że działania komornika były niezgodne z prawem.
12: Tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy.
10: Reprezentujący dewelopera mecenas Jacek Masiota wyjaśniał, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia się z mieszkanką parceli.
13: Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
10: Wiele działek na osiedlu maltańskim wciąż jest zamieszkanych. Niewykluczone są kolejne eksmisje. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
6: Polscy ratownicy pomogą Ukraińcom w przygotowaniu do jesiennych i zimowych chłodów. Misje humanitarne i medyczne dowiedzą się, jakie rzeczy będą najbardziej potrzebne. Wolontariusze z Polski chcą docierać nie tylko do miejscowości zachodniej Ukrainy, ale także w pobliże frontu.
14: Ukraińcy liczą na pomoc Polaków i innych zachodnich społeczeństw. Bez takiej pomocy będzie im trudno przetrwać mroźne miesiące, powiedział Polskiemu Radiu ratownik medyczny z Fundacji Humanosz Michał Łęczyński.
15: Martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. To są naprawdę trudne sytuacje.
14: Jesień i zima w sezonie 2026-2027 będzie ciężka dla Ukraińców. Władimir Putin już wydał rozkaz swojej armii, żeby codziennie przeprowadzała zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż monet dolarowych z wizerunkiem Donalda Trumpa. To kolejne miejsce, w którym prezydent umieścił swoje nazwisko lub podobiznę. Monety mają złoty kolor, ale złote nie są. Wykonano je ze stopu miedzi, cynku, niklu i manganu. Prawo federalne wprawdzie zakazuje umieszczania żyjących prezydentów na monetach obiegowych, ale resort skarbu twierdzi, że wobec monet okolicznościowych przepisy są łagodniejsze. Ostatni raz żyjący prezydent trafił na monetę 100 lat temu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Może nie mam nie na żadnej monecie, ale mam dla Państwa dobre wiadomości pogodowe. Będzie dziś ciepło w całym kraju, maksymalnie od 19 do 23 stopni i tylko gdzieniegdzie lokalnie popada i zagrzmi.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Katowice w skrócie, Karolina Michalik.
2: Zarzuty usłyszał wczoraj 32-letni kierowca ciężarówki, który doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku na A1. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez niezachowanie należytej ostrożności. Mężczyzna przyznał się do winy, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności wypadku. Grozi mu 8 lat więzienia. Policja zatrzymała 3 kolejne osoby w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Ponad 2000 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystało już z programu odejść na urlopy górnicze, a niemal 670 z jednorazowych odpraw pieniężnych, poinformowała o tym spółka. Program osłonowy ma objąć łącznie prawie 4250 pracowników JSW. Na terenie Nadleśnictwa i Mielin znaleziono duże ilości zużytych płyt bitumicznych po rozbiórce dachu. Materiały te zostały porzucone w dwóch miejscach, między Imielinem a Mysłowicami. Leśnicy proszą o kontakt osoby, które mogą wiedzieć, skąd pochodziły materiały lub kto je wyrzucił.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: domu tęsknię wciąż za tobą.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Czas na Autoradio w Radiu Katowice. Gabriela Kaczyńska.
3: Jak na razie w miarę spokojnie na drogach regionu. Korków teraz spodziewajmy się jedynie na południowym odcinku trasy S1. Tak jest pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Tam pracują drogowcy, ruch w obie strony jest ograniczony i w obie strony mamy korki. One narastają, bo samochodów cały czas przybywa bez korków, ale bardzo wolno. Podróżujemy nieco dalej przez Laliki, gdzie jezdnia też jest zwężona w obu kierunkach. Wolno jedziemy również przez Tychy drogą 44, tak jest w Urbanowicach na jezdni w kierunku Mikołowa. Spowolniony jest także przejazd drogą 86 przez Czułów w stronę Chorzowa. Od dziś zamknięty będzie wiadukt na ulicy Nowej w Chorzowie. To bardzo ważna informacja. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia, bo jest to jedna z ważnych ulic, którymi można objechać zamkniętą od ubiegłego roku estakadę nad chorzowskim rynkiem. Ma to w związek z planowaną rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego. Wytyczono oczywiście objazdy dla pojazdów o wysokości do 3,5 metra. Wjedzie on ulicą Legnicką. Wyższe samochody będą musiały objechać miasto, korzystając z ulic m.in. Katowickiej, 3 Maja, Żołnierzy Września, 75. Pułku Piechoty, Drogowej, Trasy Średnicowej, Górniczej i Racławickiej lub Gałeczki, Wojska Polskiego, Parkowej oraz ulicy Kościuszki. W związku z zamknięciem wiaduktu na ulicy Nowej zmieniona zostanie organizacja pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Katowickiej i ulicy Kościuszki. Do tej informacji będziemy oczywiście wracać w kolejnych raportach, a ten najbliższy za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy.
4: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Twój ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Katowice w skrócie, Karolina Michalik.
2: Zarzuty usłyszał wczoraj 32-letni kierowca ciężarówki, który doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku na A1. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez niezachowanie należytej ostrożności. Mężczyzna przyznał się do winy, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności wypadku. Grozi mu 8 lat więzienia. Policja zatrzymała 3 kolejne osoby w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Ponad 2000 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystało już z programu odejść na urlopy górnicze, a niemal 670 z jednorazowych odpraw pieniężnych, poinformowała o tym spółka. Program osłonowy ma objąć łącznie prawie 4250 pracowników JSW. Na terenie Nadleśnictwa Imielin znaleziono duże ilości zużytych płyt bitumicznych po rozbiórce dachu. Materiały te zostały porzucone w dwóch miejscach, między Imielinem a Mysłowicami. Leśnicy proszą o kontakt osoby, które mogą wiedzieć, skąd pochodziły materiały lub kto je wyrzucił.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Minęła już 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. O 7:00 czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski.
4: Najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne. Tak o wojnie na Ukrainie i nasilających się rosyjskich sabotażach mówi szef rządu. Mogą posiadać kluczowe informacje o Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości mówi o 3 osobach zatrzymanych wczoraj w związku z aferą wokół giełdy kryptowalut. Nowi kierowcy pojeżdżą najpierw na próbę. Od dzisiaj zmieniły się przepisy dla osób, które dopiero co zdały prawo jazdy. Premier Donald Tusk uważa, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również będą dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Powodem są rosyjskie plany destabilizacji. Otwierając posiedzenie rządu, premier odniósł się do ostatnich aktów sabotażu.
5: Premier powiedział, że w przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. Dodał, że choć w przypadku Lublina nie ma tego typu dowodów, to nie można wykluczyć, że tam również doszło do celowego podpalenia. Szef rządu zaapelował do posłów opozycji i do prezydenta Karola Nawrockiego o zmianę stanowiska w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak mówił, jej przyjęcie utrudni finansowanie wymierzonych w Polskę działań terrorystycznych.
6: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
5: Premier przypomniał, że kiedy decydowano o kształcie ustawy, zwrócono się opinię do służb specjalnych. W czasie tych konsultacji ta opinia służby była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Tak mówił szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury posiadają kluczowe informacje o Zonda Krypto. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o 3 zatrzymanych wczoraj osobach. To Rafał Z., znany inwestor i tak zwany trader na rynku kryptowalut. Według ustalenia ETU wśród zatrzymanych są także 2 kobiety, Jaromira W. i Anna P. Jaromira W. to żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, wcześniejszego właściciela giełdy kryptowalut. Anna P. to prawa ręka Mańka, wprowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych. Jednocześnie minister mówił, że majątek zabezpieczony przez śledczych przekracza 100 milionów złotych.
7: Priorytetem działania prokuratury w tej sprawie jest to, żeby zabezpieczyć jak największą liczbę środków, które mogą pochodzić z przestępstwa. Ma to w przyszłości na celu także spowodować realne zaspokojenie wszystkich osób, które lokując swoje środki, straciły te środki wraz z upadkiem tej giełdy.
4: 3 zatrzymane wczoraj osoby usłyszały zarzuty. O tym, co będzie się z nimi działo dalej, śledczy zdecydują dzisiaj. Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenie po wykryciu alkoholu podczas kierowania samochodem, utrata uprawnień. W życie wchodzą dzisiaj przepisy, które wprowadzają okres próbny dla wszystkich nowych kierowców.
8: Za nowelizację prawa odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wiceszef resortu Stanisław Bukowiec powiedział, że jest to forma przygotowania kierowców do bezpiecznej jazdy.
9: Nie zawsze te 30 godzin praktycznej nauki jest dla wielu na tyle wystarczające, żeby czuć się pewnie później.
8: Jeżeli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński powiedział, że zaostrzone limity punktów karnych to dobry kierunek.
10: Okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki i budowania prawidłowych nawyków.
8: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą oni jednak to robić jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: I na koniec jeszcze muzyczna podróż przez PRL. Muzeum Historii Polski przygotowało wystawę, za czym kolejka ta stoi, PRL w muzycznym zwierciadle. Ekspozycja opowiada o czterech dekadach polskiej muzyki. Od powojennej odbudowy życia kulturalnego przez jazz, big beat, festiwale w Opolu i Sopocie, aż po rok punk i Jarocin.
11: Muzyka przez cały okres PRL-u była polem walki, przestrzenią, w której toczyła się wojna o rząd dusz i to był taki wyścig. Władza najpierw próbowała pewne gatunki wyrugować, potem próbowała je przejąć i tworzyć koncesjonowane podróbki, ale słuchacze, zwłaszcza ci młodzi, najbardziej kontestatorscy, zawsze byli o krok do przodu, uciekali we wciąż nowe gatunki, wciąż nowe rytmy, wciąż nowe pomysły.
4: Mówił dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski. Dzisiaj wieczorem wernisaż, a ekspozycja będzie otwarta od jutra. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5:05 to czas na sport w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Niestety porażki polskich tenisistów i tenisistek w US Open. W turnieju singlistek nie grają już Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz, Linet z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. Linet wystąpi w Nowym Jorku jeszcze w deblu razem z Mają Chwalińską. Z kolei Kamil Majchrzak podzielił los Huberta Hurkacza i odpadł w drugiej rundzie. Polski tenisista przegrał z reprezentującym Monako Valentin Vachereau 4-6, 6-4, 6-7. Hurkacz też nie poradził sobie z Amerykaninem Benem Sheltonem, przegrywając 3-6, 7-5, 6-7, 5-7. Polskie siatkarki przygotowują się do ćwierćfinałowego meczu Mistrzostw Europy. Dziś w Stambule zagrają z Holenderkami. Libero Klaudia Łyduch przyznaje, że w miarę zbliżania się decydującej fazy turnieju rośnie poziom adrenaliny w zespole.
14: Na pewno czuć, że to już jest poważna sprawa i że teraz już nie ma miejsca na trochę potknięcie, ale myślę, że możemy być dobrej myśli. Znamy też swoją wartość, swoje umiejętności. Jeśli pokażemy to jutro na boisku, to możemy być spokojne. Podchodzimy do tego zadaniowo, że to jest po prostu kolejny mecz. Chcemy go zagrać dobrze i myślę, że jeśli tak będzie, to wynik sam przyjdzie.
13: A mecz Polska-Holandia dziś o 15:00. Na koniec piłka i Puchar Polski. Wisła Płock zameldowała się w drugiej rundzie. Wisła wygrała na wyjeździe z występującym na czwartym poziomie rozgrywkowym weekendem Luzino 3-2. Co ciekawe, od 74 minuty Wisła grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Olafa Kobackiego. Z awansu cieszyła się również drugoligowa Arka Gdynia, która pokonała na wyjeździe Resowie z trzeciej ligi 4-0. W spotkaniu zespołów z ekstraklasy Korona pokonała w Łodzi tamtejszy Widzew 1-0.
3: Tak będzie dzisiaj zmiennie, jeśli chodzi o zachmurzenie, umiarkowane, ale okresami też duże. Może przelotnie popadać w różnych regionach. Precyzyjnie to nawet trudno określić gdzie, ale lokalnie na Wybrzeżu i Podkarpaciu możliwe będą burze. I na nie proszę uważać. A termometry pokażą dziś na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni. Nieco chłodniej na Pomorzu, a nieco cieplej, bo do 25 na południu, między innymi w Krakowie i Rzeszowie.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zakorkowaną i to mocno mamy drogową trasę średnicową pomiędzy Chorzowem a Świętochłowicami. Tam rozpoczęły się prace drogowe. Jeden pas w kierunku Gliwic jest zamknięty. Mocno korkuje się także pobliska droga 94 w Bytomiu. Tam stoimy w kierunku Piekar Śląskich. W samych Piekarach prowadzone są prace remontowe i tam ruch odbywa się wahadłowo i też mamy korek, tyle tylko, że w obie strony. W Katowicach mocno spowolniony jest wjazd do miasta od zjazdu z DTS-ki od strony Chorzowa, ale i drogą 86 od strony Sosnowca i od strony Tychów. W korkach stoją też kierowcy przy pętli Brynowskiej. Jeden mamy od strony Giszowca, a drugi od strony Mikołowa. Droga 81 korkuje się także przed skrzyżowaniem z ulicą Owsianą w stronę centrum miasta. W Gliwicach zatory mamy na ulicy Orlińskiego i Wyspiańskiego. Tam też prowadzone są prace drogowe. Poza tym przeciążona jest droga 88 i trasa 78. 78 korkuje się również w Rybniku z każdej strony, o czym informują kierowcy, podobnie jak i trasa 925. Drogą 78 jedziemy na Jurę do Pradeł, bo tam też mamy chwilowy postój. On spowodowany jest pracami związanymi z budową obwodnicy. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy prace drogowe generują korki w Blachowni na drodze 46 i na pobliskiej trasie 492. Podróżujący na południe utkną w Kobiurze na Krajowej Jedynce. Tam drogowcy zajmują jeden pas w kierunku Bielska Białej. Prace drogowe prowadzone są także w Kozach na drodze 52, gdzie mamy wahadło, oraz na trasie S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam ruch poprowadzono wahadłowo i korki, na szczęście o tej porze już chwilowe, mamy po obu stronach. I na koniec jeszcze Chorzów, bo dziś zamknięty będzie wiadukt na ulicy Nowej. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia, bo jest to jedna z ważnych ulic, którymi można było objechać zamkniętą od ubiegłego roku estakadę nad Chorzowskim Rynkiem. Zmiany w organizacji ruchu będą od godziny 12. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

by złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: Jest 8. 46 lat temu podpisano porozumienie jastrzębskie. Za godzinę rozpoczną się oficjalne uroczystości rocznicowe. Czwartoklasiści z Cieszyna i czeskiego Cieszyna będą wspólnie uczyć się, jak bezpiecznie poruszać się rowerem po Polsce i Czechach. Podpowiemy też zdolnej młodzieży z Mysłowic, jak zadbać o swoje finanse.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mija 46 lat od podpisania porozumienia jastrzębskiego. W Jastrzębiu-Zdroju zaplanowano uroczystości rocznicowe z udziałem Solidarności z przewodniczącym Piotrem Dudą. Swoją obecność zapowiedzieli także członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz władze państwowe i samorządowe.
2: Uroczystości rozpocznie msza święta, a po niej uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik porozumienia jastrzębskiego. Tam zostaną złożone kwiaty. Ma być także odczytany list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, porozumienie jastrzębskie zawarto 3 września 1980 roku. Było ono trzecim z czterech porozumień społecznych podpisanych między ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. Potwierdzono w nim m.in. ustalenia z porozumienia gdańskiego, a także zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał de facto konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Wprowadzało ono także wolne soboty i niedziele. Rząd przystał również na postulaty socjalno-bytowe robotników.
0: O czym informowała dziennikarka Radia Katowice Joanna Opas. Mieszkańcy województwa śląskiego mogą czuć się bezpiecznie w obliczu potencjalnych zagrożeń zza wschodniej granicy. Tak uspokajał w porannej rozmowie w Radiu Katowice wojewoda śląski Marek Wójcik. Jak dodał, w regionie powstają nowe magazyny ze sprzętem kryzysowym, a Straż Pożarna zweryfikowała i przygotowała do użytku już 8,5 tysiąca bezpiecznych miejsc schronienia. Wojewoda wypowiedział się także w kwestii estakady w Chorzowie. Wyjaśnił, że nadzór budowlany uznał konstrukcję za stabilną i umorzył postępowanie dotyczące bezpieczeństwa obiektu. W związku z tym zaapelował do władz miasta o jak najszybsze otwarcie estakady dla samochodów do 3,5 tony. Pod koniec ubiegłego miesiąca estakada została już częściowo udostępniona i ponownie przejeżdżają przez nią tramwaje. Całej rozmowy można posłuchać na stronie internetowej Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dwa miasta po obu stronach granicy, a wraz z nią dwa różne kodeksy drogowe. Czwartoklasiści z Cieszyna i czeskiego Cieszyna będą wspólnie uczyć się, jak bezpiecznie poruszać się rowerem po Polsce i Czechach. Ruszył transgraniczny projekt Karta Rowerowa Prukas Cyklisty. Weźmie w nim udział grupa 400 dzieci z każdego miasta po połowie. Uczniowie będą poznawać przepisy obowiązujące po obu stronach granicy. Zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w miasteczku ruchu drogowego w czeskim Cieszynie, mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
3: Cieszyn i czeski Cieszyn jest jednym miastem połączonym rzeką. Jeździmy na rowerze i tutaj, i tutaj. Przepisy są ciutkę inne, wymogi są ciutkę inne, więc my wykorzystaliśmy tą różnicę do tego, żeby zbudować kolejny most.
0: Zajęcia prowadzą wspólnie Straże Miejskie Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Wykorzystywane będzie także mobilne miasteczko ruchu drogowego. Projekt potrwa przez cały rok szkolny, a jego finałem mają być egzaminy na kartę rowerową zorganizowane na cieszyńskim rynku. Młodzież z Mysłowic może ubiegać się o stypendia za swoje osiągnięcia. Mogą je otrzymać uczniowie, którzy mają wysokie oceny lub odnoszą sukcesy w nauce, kulturze albo sporcie. Wymagana jest też co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca. Formularze są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz Wydziale Edukacji. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. informacje o ocenach i opinię dyrektora szkoły. Dokumenty można składać do 10 października. W Mysłowickim Urzędzie Miasta. Jak przewidują synoptycy, czeka nas umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające dziś do dużego. I wtedy miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie dziś od 22 do 24 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zakorkowaną i to mocno mamy drogową trasę średnicową pomiędzy Chorzowem a Świętochłowicami. Tam rozpoczęły się prace drogowe. Jeden pas w kierunku Gliwic jest zamknięty. Mocno korkuje się także pobliska droga 94 w Bytomiu. Tam stoimy w kierunku Piekar Śląskich. W samych Piekarach prowadzone są prace remontowe i tam ruch odbywa się wahadłowo i też mamy korek, tyle tylko, że w obie strony. W Katowicach mocno spowolniony jest wjazd do miasta od zjazdu z DTS-ki od strony Chorzowa, ale i drogą 86 od strony Sosnowca i od strony Tychów. W korkach stoją też kierowcy przy pętli Brynowskiej. Jeden mamy od strony Giszowca, a drugi od strony Mikołowa. Droga 81 korkuje się także przed skrzyżowaniem z ulicą Owsianą w stronę centrum miasta. W Gliwicach zatory mamy na ulicy Orlińskiego i Wyspiańskiego. Tam też prowadzone są prace drogowe. Poza tym przeciążona jest droga 88 i trasa 78. 78 korkuje się również w Rybniku z każdej strony, o czym informują kierowcy, podobnie jak i trasa 925. Drogą 78 jedziemy na Jurę do Pradeł, bo tam też mamy chwilowy postój. On spowodowany jest pracami związanymi z budową obwodnicy. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy prace drogowe generują korki w Blachowni na drodze 46 i na pobliskiej trasie 492. Podróżujący na południe utkną w Kobiurze na Krajowej Jedynce. Tam drogowcy zajmują jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Prace drogowe prowadzone są także w Kozach na drodze 52, gdzie mamy wahadło, oraz na trasie S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam ruch poprowadzono wahadłowo i korki, na szczęście o tej porze już chwilowe, mamy po obu stronach. I na koniec jeszcze Chorzów, bo dziś zamknięty będzie wiadukt na ulicy Nowej. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia, bo jest to jedna z ważnych ulic, którymi można było objechać zamkniętą od ubiegłego roku estakadę nad Chorzowskim Rynkiem. Zmiany w organizacji ruchu będą od godziny 12. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
5: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 3 września, jest 8. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski.
7: Są zarzuty dla trzech osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Mogą one mieć informacje o zaginięciu byłego szefa giełdy kryptowalut. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia. Niewykluczone, że w Lublinie też, tak mówił szef rządu i ostrzegał przed rosyjskim sabotażem. Ostatni dzień zbierania podpisów poparcia dla kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Czas mija o 16. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w aferze Zonda Krypto, dowiedział się nasz reporter. Według doniesień medialnych zatrzymano znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z, a także dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Prokuratura ujawni dzisiaj treść zarzutów i zdecyduje, co z wnioskiem o tymczasowy areszt. Tym tematem zajmuje się Michał Makowski.
8: Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P., czyli była żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, oraz prawa ręka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych.
9: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
8: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek zatrzymanych, gotówkę, drogą biżuterię i zegarki oraz luksusowe samochody. Prokuratura zgromadziła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń klientów pokrzywdzonych przez upadłą giełdę kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia, powiedział o tym premier Donald Tusk. Mówił również, że pożar w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
10: W przypadku Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
7: W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów, a w Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Premier ostrzegał, że akty sabotażu mogą się nasilać, a najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne, nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wczoraj na dworcu w niemieckim Augsburgu doszło do wybuchu. Sprawa jest badana. Wcześniej niemieckie służby potwierdziły, że to Rosjanie przeprowadzili akcję z dronem, który miał być zdetonowany przy ukraińskim samolocie transportowym. transportowym. Dron ostatecznie nie eksplodował. Kampania zbierania podpisów przed wyborami na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. 24 zgłoszone komitety mają ostatnie godziny na dostarczenie 3000 podpisów poparcia. Komisja czeka na dokumenty do 16. Kampanię w Krakowie obserwuje nasz reporter Paweł Pawlica.
11: Wyścig z czasem trwał między innymi w sztabie Łukasza Gibały. Miejski radny jest faworytem przedterminowych wyborów w Krakowie, ale błąd formalny spowodował, że jego sztab musiał zebrać większość podpisów jeszcze raz. W wielu wypadkach na kartach zabrakło pełnego adresu, w którym pada nazwa miasta Kraków.
12: Te przepisy są po prostu takie, jakie są i komisja musiała tak zrobić. Nie chciałbym tutaj snuć jakichś spiskowych teorii, że jest to specjalnie, żeby wyeliminować jednego z ważnych kandydatów.
11: Mówi Łukasz Gibała. Podobny problem mieli też pozostali kandydaci. Senator Monika Piątkowska dostarczyła do Miejskiej Komisji Wyborczej prawie 7 tysięcy podpisów. Komisja Wyborcza zatwierdziła już podpisy zebrane przez kandydatkę Razem Aleksandrę Owce oraz kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Drewnickiego. Na weryfikację czekają listy dostarczone przez Jana Hoffmana, to inicjator kampanii referendalnej, oraz przez senator Monikę Piątkowską. Oficjalna lista kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa będzie znana za 2 tygodnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
7: Polacy czytają etykiety na produktach spożywczych, ale w sklepie gubią się w gąszczu oznaczeń i gramatury składników. Takie wnioski wyłaniają się z nowego raportu na ten temat. 93% Polaków twierdzi, że przegląda informacje na opakowaniach. Regularnie robi to jednak 17% z nich.
13: Mamy coraz więcej dobrej jakości produktów w sklepach dostępnych. Możemy stać nas na produkty z lepszym składem. A biorąc pod uwagę fakt, że ta świadomość co do tego, co powinno być w dobrym posiłku, rośnie, no to pozwala żywić nadzieję, że mimo, że bardzo często jakby ulegamy różnym pokusom, to jednak będziemy iść w dobrą stronę.
7: Mówił ekonomista Jacek Grzeszczak z Minds and Roses, agencji, która przygotowała raport. 88% badanych przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z zakupu po przeczytaniu etykiety. Najczęściej z powodu obecności konserwantów oraz zbyt dużej zawartości cukru. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 5:05, to czas na sport. Norbert Michalak.
14: Hubert Hurkacz nie ma szczęścia do wielkosztemowego US Open. Polak przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem i tym samym zakończył swój udział na tenisowych kortach w Nowym Jorku. Porażka z Amerykaninem oznacza, że Hurkacz po raz 6 z rzędu odpadł z nowojorskiego wielkiego szlema na etapie drugiej rundy.
15: Myślę, że miałem kilka okazji w czwartym secie na przełamanie, gdzieś jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie. Ja też powiedzmy troszeczkę wolniej zacząłem, trochę też przyzwyczajenie się do warunków panujących na tym korcie, do jego gry. Na pewno to też nie pomogło.
14: Porażkę w drugiej rundzie poniósł też Kamil Majchrzak. To nie koniec, bo z turnieju już na etapie pierwszej rundy odpadły Magdalena Fręch i Magda Linet. Dziś na kort w Nowym Jorku wyjdzie za to Iga Świątek. Polka w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską, która w kwietniu wróciła do gry po ponad rocznej przerwie. Świątek grała z nią wcześniej tylko raz. Pokonała ją w półfinale French Open w 2020 roku. Na korcie zaprezentują się też w deblu Maja Chwalińska i Magda Linet oraz Katarzyna Piter, której partneruje Czeszka Anna Siskowa. Na koniec jeszcze o tym, że Federacja Argentyńska przygotowała specjalny hołd dla Lionela Messiego. Wszystkie mecze w Argentynie zaplanowano na najbliższy weekend zostaną przerwane w 10 minucie, aby podziękować Messiemu za występy w drużynie narodowej. W poniedziałek ogłosił on zakończenie kariery reprezentacyjnej. Ponadto na stadionowych telebimach wyświetlany będzie film upamiętniający 39-latka, który nadal występuje w amerykańskim zespole Inter Miami w lidze MLS.
6: Dziś będzie maksymalnie 18 stopni w Koszalinie i Słupsku, 23 w Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu i tak dalej, aż do Krakowa i Rzeszowa, tam 25. Zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, może przelotnie popadać w różnych regionach. Jest 8:07, a my szukamy...
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dynam z nawozu krowiego, potem różnych żółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak przy ten spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.

0: Jest 8. 46 lat temu podpisano porozumienie jastrzębskie. Za godzinę rozpoczną się oficjalne uroczystości rocznicowe. Czwartoklasiści z Cieszyna i czeskiego Cieszyna będą wspólnie uczyć się, jak bezpiecznie poruszać się rowerem po Polsce i Czechach. Podpowiemy też zdolnej młodzieży z Mysłowic, jak zadbać o swoje finanse.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mija 46 lat od podpisania porozumienia jastrzębskiego. W Jastrzębiu-Zdroju zaplanowano uroczystości rocznicowe z udziałem Solidarności z przewodniczącym Piotrem Dudą. Swoją obecność zapowiedzieli także członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz władze państwowe i samorządowe.
2: Uroczystości rozpocznie msza święta, a po niej uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik porozumienia jastrzębskiego. Tam zostaną złożone kwiaty. Ma być także odczytany list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, porozumienie jastrzębskie zawarto 3 września 1980 roku. Było ono trzecim z czterech porozumień społecznych podpisanych między ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. Potwierdzono w nim m.in. ustalenia z porozumienia gdańskiego, a także zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał de facto konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Wprowadzało ono także wolne soboty i niedziele. Rząd przystał również na postulaty socjalno-bytowe robotników.
0: O czym informowała dziennikarka Radia Katowice Joanna Opas. Mieszkańcy województwa śląskiego mogą czuć się bezpiecznie w obliczu potencjalnych zagrożeń zza wschodniej granicy. Tak uspokajał w porannej rozmowie w Radiu Katowice wojewoda śląski Marek Wójcik. Jak dodał, w regionie powstają nowe magazyny ze sprzętem kryzysowym, a Straż Pożarna zweryfikowała i przygotowała do użytku już 8,5 tysiąca bezpiecznych miejsc schronienia. Wojewoda wypowiedział się także w kwestii estakady w Chorzowie. Wyjaśnił, że nadzór budowlany uznał konstrukcję za stabilną i umorzył postępowanie dotyczące bezpieczeństwa obiektu. W związku z tym zaapelował do władz miasta o jak najszybsze otwarcie estakady dla samochodów do 3,5 tony. Pod koniec ubiegłego miesiąca estakada została już częściowo udostępniona i ponownie przejeżdżają przez nią tramwaje. Całej rozmowy można posłuchać na stronie internetowej Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dwa miasta po obu stronach granicy, a wraz z nią dwa różne kodeksy drogowe. Czwartoklasiści z Cieszyna i czeskiego Cieszyna będą wspólnie uczyć się, jak bezpiecznie poruszać się rowerem po Polsce i Czechach. Ruszył transgraniczny projekt Karta Rowerowa Pruka z Cyklisty. Weźmie w nim udział grupa 400 dzieci z każdego miasta po połowie. Uczniowie będą poznawać przepisy obowiązujące po obu stronach granicy. Zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w miasteczku ruchu drogowego w czeskim Cieszynie, mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
3: Cieszyn i czeski Cieszyn jest jednym miastem połączonym rzeką. Jeździmy na rowerze i tutaj, i tutaj. Przepisy są ciutkę inne, wymogi są ciutkę inne, więc my wykorzystaliśmy tą różnicę do tego, żeby zbudować kolejny most.
0: Zajęcia prowadzą wspólnie Straże Miejskie Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Wykorzystywane będzie także mobilne miasteczko ruchu drogowego. Projekt potrwa przez cały rok szkolny, a jego finałem mają być egzaminy na kartę rowerową zorganizowane na cieszyńskim rynku. Młodzież z Mysłowic może ubiegać się o stypendia za swoje osiągnięcia. Mogą je otrzymać uczniowie, którzy mają wysokie oceny lub odnoszą sukcesy w nauce, kulturze albo sporcie. Wymagana jest też co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca. Formularze są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz Wydziale Edukacji. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. informacje o ocenach i opinię dyrektora szkoły. Dokumenty można składać do 10 października. W Mysłowickim Urzędzie Miasta. Jak przewidują synoptycy, czeka nas umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające dziś do dużego. I wtedy miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie dziś od 22 do 24 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 9:00. Dziś czwartek, 3 września. Na serwis zaprasza Artur Ewertowski.
8: Trzeba wiedzieć, w czyim interesie podnosi się rękę. Tak o głosowaniu nad wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach mówił w Trójce szef Kancelarii Sejmu. W Brukseli presja na ograniczenie wiz dla Rosjan. Pomysł wraca po próbie ataku hybrydowego w Lipsku. Policja będzie wysyłać wnioski do sądu o ukaranie. Chodzi o osoby, które blokowały wczoraj eksmisję w Poznaniu. Głosowanie w sprawie odrzucenia weta prezydenta dotyczącego kryptowalut musi być przemyślaną, osobistą decyzją każdego posła. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Głosowanie zaplanowano na piątek. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów.
9: Ja bym chciał, żeby każdy pań posłanek i panów posłów odbyli taki wewnętrzny rachunek. W czyim interesie podnoszę rękę i w czyim interesie, niezależnie od tego, co będę mówił, co będą mówili moi przywódcy, szefowie klubu, co będzie mówił prezydent, w czyim interesie ten głos jest na tak lub na nie, bo to jest bardzo osobiste.
8: Ustawa ma regulować działanie giełd kryptowalut, takich jak Zonda Krypto, która oszukała tysiące klientów. Dodatkowo, jak mówił wczoraj premier, rynek kryptowalut musi zostać uregulowany, bo najczęściej w ten sposób opłacani są zagraniczni agenci przeprowadzający w Polsce akcje sabotażu. Całej rozmowy z Markiem Siwcem można posłuchać na naszej stronie internetowej na YouTube. Po rosyjskim ataku hybrydowym w Lipsku powraca presja na zaostrzenie zasad wydawania wiz turystycznych Rosjanom. Według niemieckich mediów jeden z podejrzanych o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy uzbrojonym dronem wjechał do Niemiec na włoskiej wizie turystycznej wystawionej w konsulacie na Białorusi. Grupa krajów, w tym Polska, forsowała kilka miesięcy temu w Unii pomysł ograniczenia wiz turystycznych dla Rosjan, ale nie było na to zgody.
10: Informacje z Niemiec, tak komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jeśli to prawda, to pokazuje, że ci, którzy szkodzą Unii Europejskiej, wykorzystują wizy jako narzędzie, by dostać się do Unii. O zaostrzenie wydawania wiz turystycznych Rosjanom apelowało w czerwcu 11 krajów, w tym Polska. Argumentowały one, że rośnie liczba rosyjskich turystów w europejskich kurortach w czasie, gdy rakiety bombardują Ukrainę. Ale na ograniczenia nie chciały się zgodzić Francja, Włochy, Hiszpania. Mam nadzieję, że to przekona państwa, które sprzeciwiają się dalszym ograniczeniom wizowym, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Z ostatnich danych wynika, że najwięcej wiz turystycznych Rosjanom przyznają Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Polska i kraje bałtyckie prawie w ogóle. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: Kijów przygotowuje się do trudnej zimy. Rosjanie intensyfikują uderzenia w ukraińską stolicę za pomocą dronów i rakiet. Mer spodziewa się ataków na elektrociepłownię. Witalij Kliczko zapowiada jednak, że miasto buduje alternatywny system ogrzewania. Liczy także na pomoc Zachodu. Z merem Kijowa rozmawiał nasz wysłannik na Ukrainę Paweł Buszko.
11: Witalij Kliczko zaznaczył, że Kijowianie pamiętają, że to Polacy wyciągnęli wobec nich pomocną dłoń, kiedy zeszłej zimy w okresie największych mrozów w wyniku rosyjskich ataków w mieście nie było ogrzewania i prądu.
12: Dziękuję się naszym partnerom.
11: Dziękuję za pomoc humanitarną i wsparcie, które otrzymaliśmy od Polski. Tegoroczna zima, jak podkreśla Witalij Kliczko, też może być bardzo trudna. Zakupiliśmy już dużą liczbę generatorów, różnego rodzaju sprzętu, mobilnych kotłowni, systemów ogrzewania i również będziemy wdzięczni, jeśli w razie potrzeby otrzymamy pomoc. Prognozy nie są najlepsze, bo Rosjanie intensyfikują ostrzały miasta. Od tygodnia trwa wyraźne wzmożenie ataków. W tym czasie było ich ponad 100. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Będą wnioski do sądu o ukaranie wobec osób, które wczoraj utrudniały egzekucję komorniczą na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja wylegitymowała ponad 60 osób.
13: Część osób oczywiście posłuchała próśb i poleceń dodawanych przez policjantów. Natomiast część osób, która tych poleceń i tych próśb nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak wspomniałem. Na teraz mam informację o 62 osobach. Te osoby, które w czynny i bierny sposób utrudniały wykonanie wyroku sądu, będą wobec tych osób skierowane wnioski o ukaranie.
8: Mówił Andrzej Borowiak z policji. To druga taka eksmisja przeprowadzana na osiedlu maltańskim. Właścicielem terenu była kuria, ale zdecydowała się sprzedać działkę deweloperowi.
14: Klimat.
8: Jakość powietrza w prawie całym kraju jest bardzo dobra. Jedynie miejscami w centrum i w województwie śląskim jakość jest dostateczna. 1/3 energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 9:05, czas na sport, Norbert Michalak.
12: Oczy polskich kibiców siatkówki dziś będą zwrócone na Stambuł. Tam polskie siatkarki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Holenderki. Środkowa Maja Koput zapewnia, że mimo zmęczenia Polki są bardzo zdeterminowane, by osiągnąć w Turcji zamierzone cele.
15: Takie mecze już zaczynają nakręcać, że no, tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa. Umiemy naprawdę dobrze grać, tylko czasami gdzieś się dekoncentrujemy. No i dużo cierpliwości i no, miejmy nadzieję, że pokażemy naszą siatkówkę i dojdziemy do półfinału.
12: Mecz Polska-Holandia o 15:00. To nie była dobra noc dla polskich tenisistów na US Open. W turnieju singlistek nie grają już Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz, Linet z Brytyjką Franceską Jones, a Kamil Majszak, tak jak Hubert Hurkacz, odpadł w drugiej rundzie. Polski tenisista przegrał z reprezentującym Monako Valentę Waszero. Na koniec piłka nożna w kobiecym wydaniu. Piłkarki Czarnych Sosnowiec niestety odpadły z kwalifikacji Ligi Mistrzyń. W decydującej o awansie trzeciej rundzie zespół Czarnych przegrał na wyjeździe z belgijskim Levon 1-2. Pierwszy mecz drużyna Czarnych przegrała 1-4.
7: Dziś będzie maksymalnie 18 stopni w Koszalinie i Słupsku, 23 w Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu i tak dalej. W Krakowie i Rzeszowie najcieplej, tam 25. Zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże i może też przelotnie popadać w różnych regionach. Przede wszystkim deszczu należy się spodziewać na Pomorzu i na Lubelszczyźnie.
16: Trójka.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow.

0: Jest 10. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek deklaruje: mamy taśmę w prokuraturze w sprawie zonda krypto. Dziś weszły w życie kolejne zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Za chwilę powiemy o ich szczegółach. Powiemy też o nowym utrudnieniu dla kierowców i pieszych w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura dysponuje nagraniami w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Szef resortu odmówił ujawnienia, kogo dokładnie dotyczą zarejestrowane materiały, zapewniając jednocześnie, że śledczy tępią wszelkie próby wynoszenia informacji z postępowania. Żurek przekazał również, że prokuratura posiada hipotezę dotyczącą losów założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 2022 roku. Zgromadzony materiał oraz sytuacja rodzinna wskazują na prawdopodobieństwo popełnienia zabójstwa. Postępowanie w sprawie oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. W ramach tego samego śledztwa sąd zdecydował niedawno o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, a w ostatnich dniach zatrzymano 3 kolejne osoby, w tym inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz osoby powiązane z głównym podejrzanym w wątku zaginięcia Suszka. Dziś weszły w życie kolejne zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Pełnoletnie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będzie obowiązywać 2-letni okres próbny. Okres ten będzie dłuższy o rok dla 17-latków. W czasie jego trwania obowiązywać będą zaostrzone zasady, mówi Radiu Katowice aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji.
2: Przede wszystkim zero tolerancji dla alkoholu. Młody kierowca nie może prowadzić pojazdu, jeśli stężenie alkoholu w organizmie przekracza 0,0 promila. Kierowcy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą mogli przewodzić osoby poniżej 18 roku życia bez obecności odpowiedniego doświadczonego pasażera. Nie będą mogli także wykonywać transportu drogowego, rzeczy ani przewozu osób taksówką czy w ramach przewozu okazjonalnego.
0: Kierowców, którzy naruszą warunki okresu próbnego, muszą się o nich liczyć nawet z utratą prawa jazdy.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Od dziś nowe ustale utrudnienia dla kierowców i pieszych w Chorzowie. Wiadukt przy ulicy Nowej i Marii Skłodowskiej-Curie zostanie zamknięty. Jak przekazał nam kierownik budowy Konrad Wrona, ruch na wiadukcie zostanie wstrzymany w samo południe.
3: Dzisiaj o 12 będziemy wprowadzać tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczną się praktycznie od razu. Jutro frezujemy masę na obiekcie i bierzemy się za jego wyburzenie. O 12 obiekt będzie zamknięty.
0: Już po południu kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, m.in. przez tunel na ulicy Legnickiej. Na miejsce udał się reporter Radia Katowice Adam Dąbrowski, który spotkał spotkanych pieszych i kierowców, pytał, czy liczą się z utrudnieniami, które czekają ich już za 2 godziny.
4: To będzie duże utrudnienie moim zdaniem.
5: Dodatkowe 15 minut od jutra.
4: Tak. Jakie to uczucie, biec ostatni raz przez wiadukt.
6: Można powiedzieć, takie pożegnanie. Będę musiał jest 2 kilometry dalej gdzieś tam, pobiegając to wszystko.
4: Ile minut będzie dłużej?
6: Myślę, że z 15 może być, 20.
0: Po ubiegłorocznej awarii estakady i wyłączeniu jej z użytku, trasa przez wiadukt przy ulicy Nowej była objazdem centrum Chorzowa. Ruszył remont zabytkowego budynku dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, wymienione będą instalacje elektryczne czy sanitarne. Budynek zostanie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną wiaty rowerowe, a także nowe miejsca parkingowe. Inwestycja prowadzona będzie pod okiem konserwatora zabytków. Miasto deklaruje, że wynajmie część powierzchni w budynku dworca. Pierwsze piętro przeznaczone będzie dla usług publicznych, ma też być przestrzenią dla dzieci i młodzieży. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to otwarcie odnowionego dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach odbędzie się w 2028 roku. Maksymalnie 24 stopnie na termometrach dziś w regionie. W nocy minimalnie słupki rtęci spadną do 11 kreski. Przez cały ten czas możliwe będą słabe, lokalne opady deszczu.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Za godzinę zamknięty będzie wiadukt na ulicy Nowej w Chorzowie. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia, bo jest to jedna z ważnych ulic, którą można było objechać zamkniętą od ubiegłego roku estakadę nad chorzowskim rynkiem. Ma to związek z planowaną rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego. Trzeba będzie korzystać z objazdów. Teraz utrudnień spodziewajmy się na autostradzie 4 w Rudzińcu. Tam w rejonie prac drogowych doszło do stłuczki. Jezdnia w stronę Gliwic, w stronę stronę Opola jest przyblokowana i tworzą się spore korki, ale mamy informację, że po drugiej stronie, czyli na pasach w stronę Gliwic, doszło do pożaru ciężarówki. To na wysokości miejscowości Zimna Wódka i tam też mamy problemy ze swobodnym przejazdem. Prace drogowe generują zatory na DTS-ce pomiędzy Chorzowem a Świętochłowicami. Tam ruch w stronę Gliwic odbywa się tylko jednym pasem. Duży ruch i bardzo wolną jazdę mają kierowcy na drodze 94 w Bytomiu i w Piekarach Śląskich, też w miejscu prowadzonych prac drogowych. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 września. Minęła godzina 10. Serwis przygotowała i przedstawi Karolina Kuzińska.
10: Kolejni ranni pielgrzymi w wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. To ci najciężej ranni. Od dziś zakaz importu do Unii skażonego antybiotykami mięsa z Brazylii. Była głosem współczesnego jazzu odeszła Cassandra Wilson. Dwoje najciężej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło do kraju, dowiedziało się Polskie Radio. Oboje byli leczeni w szpitalu w Mieszkolcu, teraz będą pod opieką lekarzy w Warszawie. Aktualnie w szpitalu na Węgrzech pozostaje jeden najciężej ranny Polak. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do kraju, ponieważ jego stan nadal jest bardzo ciężki. Do katastrofy doszło w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie, gdy pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Specjalnie powołana grupa pracuje nad złapaniem podpalacza ze Skarżyska Kamiennej, poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Służby poszukują również sprawcy pożaru w Lublinie. W obu przypadkach ogień podłożono w firmach związanych z przemysłem zbrojeniowym.
11: Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą Skarżyska, mamy wizerunek tej osoby, ale zamaskowanej. Natomiast w układzie Lublina tego nie ma, więc toczy się śledztwo, każdy materiał jest zebrany, analizowany.
10: Obie sprawy są badane pod kątem sabotażu dokonanego przez służbę ze wschodu. Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wyrzucenie ładunków zapalających z samochodu w monachijskiej dzielnicy Berg al-Alaim, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych, powiadomił dziennik Süddeutsche Zeitung. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. Doniesienia o incydencie napłynęły po odnotowanych we wtorek i środę próbach sabotażu w pobliżu elektrowni na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Od dziś zakaz importu do Unii mięsa z Brazylii. To efekt embarga nałożonego w maju. Brazylia nie gwarantuje europejskich standardów, bo do produkcji stosuje hormony wzrostu i antybiotyki. Embargo na mięso z Brazylii powinno dać oddech polskim producentom i ustabilizować ceny, mówi Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.
12: Da to nam chwilę wytchnienia, ale przede wszystkim powinniśmy wymagać od komisji tego, żeby bardzo ostro przeprowadzała to, co zapowiadała. Wzmożone kontrole produktów, które wjeżdżają do Unii Europejskiej z krajów Mercosur i nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
10: Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. To jeden z czterech krajów Mercosuru, który stanowi tańszą konkurencję dla europejskich producentów, w tym z Polski. Koniec z polowaniami blisko domów i używaniem noktowizji. Autorzy obywatelskiego projektu Uwaga Polowanie złożą dziś w Sejmie listy poparcia dla nowej ustawy, która ma wprowadzić znaczące zmiany w prawie łowieckim.
13: Autorzy nie podali jeszcze konkretnej liczby, ale są zadowoleni z zainteresowania projektem.
14: Wygląda na to, że Sejm będzie musiał zająć się naszą nowelizacją, bo taka jest wola przynajmniej 100 tysięcy Polek i Polaków.
13: Powiedział lider Zielonych Michał Suchora. Przeciwnicy polowań do ostatniego dnia podpisywali listy poparcia.
15: Dlaczego przyszłem podpisać? To, co się dzieje w tej chwili, nie godzi nam w tym momencie, w którym jesteśmy, żyjemy na świecie.
16: Mamy część rodziny na Warmii, chodzenie po lasach, odkąd się rozpoczęli. Myśliwi. Jest bardzo stresujące.
13: Projekt zmian w prawie łowieckim zakłada wprowadzenie obowiązkowych badań.
14: Panowie i panie, którzy pozwolenie na broń uzyskali 30-40 lat temu, takich badań aktualnych nie mają. To jest pierwszy z postulatów. Drugi, odsunięcie polowań na więcej niż 150 metrów od zabudowań.
13: Ustawa ma zakazać komercyjnych polowań oraz wykorzystywania noktowizji czy nęcenia zwierząt. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
10: Na koniec smutna informacja ze świata muzyki. Odeszła Cassandra Wilson, wokalistka i producentka jazzowa, dwukrotna laureatka nagrody Grammy, miała 70 lat. Wilson była znana ze swojego głosu kontraltu, który przesuwał granice między gatunkami muzycznymi, jazzem, bluesem, folkiem, R&B i country. Jak podkreślił znany amerykański muzyk John Batiste, Wilson brzmiała jak amerykańskie południe. W 2015 roku wydała swój ostatni album Coming Forth by Day. Czterokrotnie gościła w Polsce. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na czwartek przeważnie pochmurny, ale w wielu miejscach są także szanse na chwilę ze słońcem. Na wybrzeżu i południowym wschodzie możliwe burze, na termometrach od 20 do 23 stopni. Cieplej tylko na Podkarpaciu 26. Trójka.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Jest 10. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek deklaruje: mamy taśmę w prokuraturze w sprawie zonda krypto. Dziś weszły w życie kolejne zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Za chwilę powiemy o ich szczegółach. Powiemy też o nowym utrudnieniu dla kierowców i pieszych w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura dysponuje nagraniami w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Szef resortu odmówił ujawnienia, kogo dokładnie dotyczą zarejestrowane materiały, zapewniając jednocześnie, że śledczy tępią wszelkie próby wynoszenia informacji z postępowania. Żurek przekazał również, że prokuratura posiada hipotezę dotyczącą losów założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 2022 roku. Zgromadzony materiał oraz sytuacja rodzinna wskazują na prawdopodobieństwo popełnienia zabójstwa. Postępowanie w sprawie oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. W ramach tego samego śledztwa sąd zdecydował niedawno o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. A w ostatnich dniach zatrzymano 3 kolejne osoby, w tym inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz osoby powiązane z głównym podejrzanym w wątku zaginięcia Suszka. Dziś weszły w życie kolejne zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Pełnoletnie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będzie obowiązywać 2-letni okres próbny. Okres ten będzie dłuższy o rok dla 17-latków. W czasie jego trwania obowiązywać będą zaostrzone zasady, mówi Radiu Katowice aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji.
2: Przede wszystkim zero tolerancji dla alkoholu. Młody kierowca nie może prowadzić pojazdu, jeśli stężenie alkoholu w organizmie przekracza 0,0 promila. Kierowcy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą mogli przewodzić osoby poniżej 18 roku życia bez obecności odpowiedniego doświadczonego pasażera. Nie będą mogli także wykonywać transportu drogowego, rzeczy ani przewozu osób taksówką czy w ramach przewozu okazjonalnego.
0: Kierowców, którzy naruszą warunki okresu próbnego, muszą się o nich liczyć nawet z utratą prawa jazdy.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Od dziś nowe utrudnienia dla kierowców i pieszych w Chorzowie. Wiadukt przy ulicy Nowej i Marii Skłodowskiej-Curie zostanie zamknięty. Jak przekazał nam kierownik budowy Konrad Wrona, ruch na wiadukcie zostanie wstrzymany w samo południe.
3: Dzisiaj o 12 będziemy wprowadzać tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczną się praktycznie od razu. Jutro frezujemy masę na obiekcie i bierzemy się za jego wyburzenie. O 12 obiekt będzie zamknięty.
0: Już po południu kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, m.in. przez tunel na ulicy Legnickiej. Na miejsce udał się reporter Radia Katowice Adam Dąbrowski, który spotkał spotkanych pieszych i kierowców, pytał, czy liczą się z utrudnieniami, które czekają ich już za 2 godziny.
4: To będzie duże utrudnienie moim zdaniem.
5: Dodatkowe 15 minut od jutra.
6: Tak. Jakie to uczucie, biec ostatni raz przez wiadukt?
7: Można powiedzieć, takie pożegnanie. Będę musiał jest 2 kilometry dalej gdzieś tam, pobiegając to wszystko.
6: Ile minut będzie dłużej?
7: Myślę, że 15 może być, 20.
0: Po ubiegłorocznej awarii estakady i wyłączeniu jej z użytku, trasa przez wiadukt przy ulicy Nowej była objazdem centrum Chorzowa. Ruszył remont zabytkowego budynku dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, wymienione będą instalacje elektryczne czy sanitarne. Budynek zostanie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną wiaty rowerowe, a także nowe miejsca parkingowe. Inwestycja prowadzona będzie pod okiem konserwatora zabytków. Miasto deklaruje, że wynajmie część powierzchni w budynku dworca. Pierwsze piętro przeznaczone będzie dla usług publicznych, ma też być przestrzenią dla dzieci i młodzieży. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to otwarcie odnowionego dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach odbędzie się w 2028 roku. Maksymalnie 24 stopnie na termometrach dziś w regionie. W nocy minimalnie słupki rtęci spadną do 11 kreski. Przez cały ten czas możliwe będą słabe, lokalne opady deszczu.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Za godzinę zamknięty będzie wiadukt na ulicy Nowej w Chorzowie. Dla kierowców oznacza to sporo utrudnienia, bo jest to jedna z ważnych ulic, którą można było objechać zamkniętą od ubiegłego roku estakadę nad chorzowskim rynkiem. Ma to związek z planowaną rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego. Trzeba będzie korzystać z objazdów. Teraz utrudnień spodziewajmy się na autostradzie 4 w Rudzińcu. Tam w rejonie prac drogowych doszło do stłuczki. Jezdnia w stronę Gliwic, w stronę Opola jest przyblokowana i tworzą się spore korki, ale mamy informację, że po drugiej stronie, czyli na pasach w stronę Gliwic, doszło do pożaru ciężarówki. To na wysokości miejscowości Zimna Wódka i tam też mamy problemy ze swobodnym przejazdem. Prace drogowe generują zatory na DTS pomiędzy Chorzowem a Świętochłowicami. Tam ruch w stronę Gliwic odbywa się tylko jednym pasem. Duży ruch i bardzo wolną jazdę mają kierowcy na drodze 94 w Bytomiu i w Piekarach Śląskich, też w miejscu prowadzonych prac drogowych. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
10: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Reklamy.
11: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 września, minęła godzina 11. Serwis przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
12: Są nagrania i nowi świadkowie w sprawie afery Zonda Krypto, ujawnia minister sprawiedliwości. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała Macieja Berka na kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Od dziś nowe zasady dla młodych kierowców, niższy limit punktów i okres próbny. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w sprawie Zonda Krypto, a śledczy mają również taśmę z nagraniami dotyczącymi tej afery, ujawnił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
13: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie osoby też są.
12: Minister Żurek nie ujawnia jednak, czego dotyczą nagrania, którymi dysponuje prokuratura. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie odniosła się do kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sam kandydat podczas posiedzenia próbował rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące swoich kompetencji.
14: Mówiłem o tym, że przez 28 lat pracowałem dla państwa polskiego na różnych stanowiskach urzędniczych, także na takich, którymi związane jest orzekanie. Przez 3 lata miałem zaszczyt być członkiem Rady Ministrów jako osoba, która koordynowała procesy legislacyjne. I tę kompetencję, to doświadczenie oddaję Sejmowi do dyspozycji, jeśli zdecyduje się, żebym ja mógł być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
12: Nowego sędziego Trybunału Sejm wybierze jutro. Wakat na tym stanowisku pojawi się 18 września. Wówczas dobiega końca kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Kobieta eksmitowana wczoraj z osiedla maltańskiego w Poznaniu nie zamierza skorzystać z pomocy kurii dewelopera. Zarządca terenu oferował jej sfinansowanie najmu mieszkania przez rok. Jej pełnomocnik Marcin Czachor powiedział, że pani Sandra ma gdzie mieszkać, przeprowadziła się do rodziny.
15: Ona do tej sprawy podchodzi bardzo pryncypialnie. Ja jej będę pomagał złożyć wniosek o mieszkanie do ZKZL-u. Na ten moment ma gdzie mieszkać, a z osobami, które, no, mówiąc kolokwialnie, wchodzą z butami w jej życie prywatne, ona nie chce mieć w tym momencie nic do czynienia.
12: Marcin Czachor pomaga również mieszkańcom osiedla maltańskiego. Pro bono zapowiedział, że będzie również bronił osób, które wczoraj blokowały przeprowadzenie eksmisji. I informacja z ostatniej chwili. Rosyjski ambasador Georgi Michno został wezwany na dziś do MSZ-u, przekazał rzecznik placówki Maciej Wewiór. Strona polska przekaże mu swój zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji. Tragedia na Atlantyku. Ponad 80 migrantów zginęło w drodze z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Łódź z migrantami wyruszyła 26 dni temu. Na pokładzie było 128 osób, w tym dzieci. Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem, gdy dryfowała na południe od Wysp Kanaryjskich. Na pokładzie pozostawało już tylko 45 ocalałych. Polityczny miesiąc miodowy nowego brytyjskiego premiera dobiega końca. Andy Burnham musi stawić czoła rosnącym kosztom państwowego długu i ewentualną koniecznością podniesienia podatków.
16: Na początek pieniądze i to właśnie one mogą okazać się największym problemem Andy'ego Burnhama. Koszty zaciągania długu przez Wielką Brytanię są najwyższe od 2008 roku. Brytyjskie media zwracają uwagę, że przed październikowym budżetem rząd nie ma już miejsca na kosztowne obietnice. Na stole są dwa trudne rozwiązania – podwyżki podatków albo ograniczenie wydatków. Burnham zapewnia, że finanse państwa pozostaną pod kontrolą. Zapowiada też większą rolę państwa w energetyce i wodociągach. Pomoc dla rodzin przytłoczonych rachunkami, więcej pieniędzy dla regionów. regionów oraz zwiększenie wydatków na obronność. Opozycja studzi entuzjazm premiera. Zdaniem konserwatystów nie jest to odważny plan na przyszłość, ale przepis na powrót do gospodarczych realiów lat 70. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
9: Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenie po wykryciu alkoholu, utrata prawa jazdy. Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla świeżo upieczonych kierowców. Jeśli podczas okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci prawo jazdy. Te zmiany to krok w dobrą stronę, ocenia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
17: Okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki budowania prawidłowych nawyków, no bo jeżeli ktoś w krótkim czasie popełnia dwa, więcej wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu, to trudno uznać w takim scenariuszu, że ten proces przebiega prawidłowo, a to wydłużenie okresu próbnego nadaje taki dodatkowy czas na zmianę zachowania.
9: Równolegle przygotowywana jest także reforma egzaminów na prawo jazdy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na dziś przeważnie pochmurno, w wielu miejscach będą jednak chwile ze słońcem, zagrzmieć może na wybrzeżu, a na termometrach od 20 do 26 stopni. Trójka.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: wybiło południe. Wojewoda śląski Marek Wójcik o poranku w Radiu Katowice przekonywał, że samochody mogą wrócić na chorzowską estakadę. Miasto wciąż zwleka z podjęciem decyzji w tej sprawie. Dwójka małych, nagich dzieci samotnie spacerowała ulicami Zawiercia. Mieszkańcy w porę zareagowali i wezwali policję. Ponad 112 tysięcy uczestników treningu alarmowego. Wysoka frekwencja weekendowego wydarzenia odnotowana została m.in. na Śląsku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nie ma żadnych przeszkód, aby korzystać z chorzowskiej estakady przy wprowadzeniu ograniczenia pojazdów do 3,5 tony. Ocenił w Radiu Katowice wojewoda śląski Marek Wójcik. Miasto nadal nie podjęło decyzji, czy przywrócić ruch w tej formie. Po obiekcie kursują teraz tylko tramwaje. Wojewoda śląski dodał, że wszystkie postępowania przed nadzorem budowlanym w tej sprawie zostały już zakończone.
2: Postępowanie, które dotyczyło bezpieczeństwa estakady, zostało w ostatnich dniach umorzone, dlatego że po weryfikacji tej ostatniej ekspertyzy, po przeprowadzeniu różnego rodzaju rozpraw administracyjnych, wyjaśnień ze strony autorów tej ekspertyzy, nadzór budowlany doszedł do wniosku, że estakada nie zagraża bezpieczeństwu, w związku z czym może być użytkowana. Wprawdzie pan Frey, który jest autorem tej ostatniej ekspertyzy, wskazuje na pewnego rodzaju ograniczenia w ruchu, czyli ograniczenie do 3,5 tony.
0: Przypomnijmy, estakada w Chorzowie została zamknięta na początku czerwca ubiegłego roku. Powodem była ekspertyza, która wskazywała, że obiekt jest w fatalnym stanie technicznym i w każdej chwili może ulec awarii lub katastrofie. Dopiero ekspertyza uzupełniająca dopuściła przywrócenie ruchu z ograniczeniami. Skrajna nieodpowiedzialność rodziców z Zawiercia. Dwoje nagich dzieci biegało samotnie przy ruchliwej ulicy Krajowej nr 78. Dwulatka i trzylatka w porę zauważyli przechodnie, którzy okryli maluchy i wezwali policję. Jak ustalili funkcjonariusze, dzieci wyszły przez otwarte okno jednego z mieszkań. Lokatorzy nie reagowali na pukanie do drzwi, więc mundurowi również wykorzystali okno, aby dostać się do środka. Wewnątrz zastali pijanych rodziców. Matka miała w organizmie blisko 2 promila alkoholu, ojciec pół. W tym stanie opiekowali się trójką dzieci. Najmłodsze miało rok. Maluchy zostały oddane pod opiekę babci, natomiast rodziców zatrzymała policja. Grozi im do 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nieco ponad tydzień, w sobotę, częstochowski Hufiec rozpocznie nowy rok harcerski. Inauguracja zaplanowana jest na lotnisku w Rudnikach, gdzie przygotowano szereg atrakcji. Harcerze zachęcają do wstąpienia w swoje szeregi. Właśnie w harcerstwie zdobywamy umiejętności, z których korzystamy potem przez całe życie, przekonuje Matylda Szymczyk z częstochowskiego Hufca ZHP.
3: Przyjaźnie i umiejętności zostaną z nami na zawsze. Ja widzę już pewne zachowania, naleciałości, umiejętności, które są takie typowe dla naszej organizacji. I to, że gdzieś tam takie w dziecku zaangażowanie i ogarnięcie życiowe i taka samodzielność po prostu zostają, nawet jeżeli ktoś w pewnym momencie decyduje się nie zostawać w tej organizacji na dłużej.
0: W Częstochowie, aby zostać harcerzem, wystarczy wypełnić formularz dostępny w internecie. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze zorganizowanym w blisko 1500 punktach na terenie całego kraju. Podczas bezpłatnych ćwiczeń przygotowanych przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej mieszkańcy pod okiem ekspertów przećwiczyli weryfikację informacji pod presją czasu, zasad zachowania w miejscach schronienia oraz prawidłowe kompletowanie plecaka ewakuacyjnego. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwach lubelskim, śląskim oraz mazowieckim i dolnośląskim. Dwudniowe przedsięwzięcie realizowane w miniony weekend stanowiło element budowania odporności społecznej na potencjalne kryzysy. Łącznie w ramach inicjatywy Akademii od początku tego roku przeszkolono już blisko 400 tysięcy osób, z czego ponad 100 tysięcy wzięło udział w czerwcowej edycji poświęconej udzielaniu pierwszej pomocy. Trochę słońca, trochę chmur, tak będzie dziś przez cały dzień i w nocy także. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiejszego popołudnia to 24 stopnie.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: I zdrowie. drogowym raportem w Radiu Katowice przed godziną 13 Wojciech Pacula. Mamy ponad 70 zdarzeń, tyle właśnie wpisano w meldunek śląskiej drogówki do tej pory. Ostatnie zgłoszenia o różnych zdarzeniach drogowych to Racibórz. Tutaj pieszy został potrącony, ale przytomny. Zdaje się, nie ma tu groźby utraty życia poszkodowanego. Częstochowa, ulica Armii Krajowej, tu Stłuczka i podobna sytuacja w Sosnowcu, w Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Na warunki jazdy na pewno te wynikające wprost z pogody nie narzekamy. Ponarzekamy oczywiście na remontowe zwężenia, a sporo ich na drogach regionu, no bo aura sprzyja też właśnie takim pracom. Kolizję mamy tu chyba najświeższą w tej chwili, to jest pogoń przed Środulą, jezdnia w stronę Dąbrowy Górniczej. Względna stabilizacja ruchu, tu aglomeracja, Katowice, ale oczywiście odcinki, gdzie prace drogowe wymuszą jednak postój w zatorach, są to dłuższe zatory. 94 w Dąbrowie Górniczej, akurat w obie strony problemy z przejazdem płynnym, poważna przebudowa układu drogowego, warto skorzystać z objazdów, to dotyczy fragmentu DTS-ki w Chorzowie, także Świętochłowic i uwaga, jeszcze mamy Stuczkę najnowszą, Pławniowice, węzeł Łany na zachód od Gliwic, także korek nam się tutaj formuje. Szerokości i cierpliwości za kierownicą.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach, dealer Suzuki Swift.
7: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie ma zgody na rosyjskie akty terroru na terytorium Polski. Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u. Prywatny sektor zbrojeniowy może liczyć na wsparcie ze strony państwa, deklaruje minister obrony. Czarna seria w Tybecie po katastrofalnej powodzi, teraz trzęsienie ziemi. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce wezwany do MSZ-u. Polska przekaże mu swój zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań nazywanych przez szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego aktami terroryzmu państwowego.
9: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
8: Polska nie ustanie w dążeniu, by terrorystyczne działania rosyjskie spotkały się z adekwatną odpowiedzią ze strony NATO i Unii Europejskiej, podkreślił polski MSZ. Prywatny sektor zbrojeniowy może liczyć na wsparcie ze strony państwa w zakresie bezpieczeństwa. Taką deklarację złożył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zapewnił, że prywatne firmy są w stałym kontakcie ze służbami.
10: Te firmy też dostają od nas informacje, muszą składać swoje plany ochrony, które są zatwierdzane i muszą te plany ochrony realizować. Wiem, że i ten temat kilkukrotnie poruszałem w ostatnich miesiącach na Komitecie Bezpieczeństwa. Inwestycje w bezpieczeństwo to jest coś, co jest dzisiaj dużo bardziej potrzebne niż jakakolwiek umowa sponsoringowa.
8: W ostatnim czasie doszło do dwóch pożarów w firmach produkujących sprzęt zbrojeniowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Skarżysku Kamiennej, a w niedzielę w Lublinie. Obie sprawy są badane pod kątem sabotażu dokonanego przez służbę ze wschodu. Polska na razie nie uruchomi klauzul chroniących rynek w związku z importem mięsa z Brazylii. Od dziś obowiązuje unijny zakaz importu mięsa z tego kraju skażonego antybiotykami. Polski rząd na razie przygląda się sytuacji na rynku, mówi Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii.
11: Po to wynegocjowaliśmy klauzulę, żeby je móc w razie czego uruchomić. W tym momencie byłoby przedwczesne mówienie o tym, że jesteśmy gotowi, aby tę klauzulę użyć, bo to nie jest ten moment.
8: Klauzule chroniące europejski rynek zostały dołączone do umowy z Mercosurem dzięki zabiegom polskich europosłów. W Tybecie, który w ubiegłym tygodniu nawiedziła powódź błyskawiczna, doszło do trzęsienia ziemi. Niemieckie Centrum Badań Geologicznych podaje, że wstrząs główny miał magnitudę 5 stopni w skali Richtera. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach.
12: Wstrząs odnotowano na głębokości 10 km. Tydzień temu na granicy Tybetu i Nepalu doszło do katastrofalnej powodzi błyskawicznej. Z powierzchni ziemi zniknęło m.in. przejście graniczne w Girong. Za zaginione po chińskiej stronie granicy uznaje się ponad 500 osób. Do tej pory odnaleziono 20 ciał. Na miejscu prowadzona jest akcja poszukiwawcza, ale rząd w Pekinie nie pozwolił na udział w relacjonowaniu skutków kataklizmu zagranicznych dziennikarzy. Władze cenzurują też informacje o przebiegu operacji. Tymczasem chińskie MSZ pod naporem krytyki po raz kolejny oświadczyło, że na czas przekazuje informacje meteorologiczne i geologiczne partnerom w Nepalu. Pojawiły się bowiem zarzuty o brak współpracy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
8: 24-latek z Wielkopolski postanowił zarobić na systemie kaucyjnym, tyle że nielegalnie, dokonując oszustwa. O szczegółach opowie Grzegorz Ługawiak z Radia Poznań.
13: 24-latek wykonywał nieuprawnione operacje, mimo że żadnych butelek faktycznie nie zwracano. Pieniądze ze zwrotów trafiały na jego konto za pomocą kodów BLIK. Powtarzając manewr kilka razy w ciągu jednego dnia, miał w ten sposób wyprowadzić ze sklepu ponad 15 tysięcy złotych. Uznał najwyraźniej, że interes jest zamknięty. Zrezygnował z pracy i zniknął. Sklep nie dał za wygraną. Kierownik nabrał podejrzeń, przejrzał nagrania monitoringu i zawiadomił policję. 24-latek oficjalnie nie figurował jako mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, ale policjanci ustalili, gdzie przebywa, i go zatrzymali. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów w kradzieży z włamaniem. Za to, co zrobił, grozi nawet 10 lat więzienia. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
14: Klimat.
8: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Mosina w Wielkopolsce, gdzie powietrze jest umiarkowane. Aktualnie ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Przeważnie pochmurno dziś, ale w wielu miejscach są także szanse na przejaśnienia, tak jak u nas przy Myśliwieckiej. Na Wybrzeżu i południowym wschodzie może zagrzmieć, a na termometrach od 20 do 23 stopni. Cieplej tylko na Podkarpaciu, tam do 26.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 14. Kilka lat za kratami może spędzić para z Zawiercia, która kompletnie pijana opiekowała się dziećmi. Przez ich nieuwagę z domu przez okno wyszła dwójka dzieci. Tramwajom śląskim udało się odblokować 287 milionów złotych dofinansowania z unijnego programu Feniks. Za chwilę powiemy, na co te pieniądze będą przeznaczone. Dziś przypada 46. rocznica podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Uroczystym obchodom przyglądał się reporter Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Nawet 5 lat więzienia grozi rodzicom dwójki dzieci, które nagie biegały przy drodze krajowej numer 78 w Zawierciu. Dwulatkę i trzylatka w porę zauważyli jednak przechodnie, którzy okryli maluchy i wezwali policję. Funkcjonariusze ustalili, że dzieci wyszły przez otwarte okno jednego z mieszkań, relacjonuje młodszy aspirant Konrad Kluza z zawierciańskiej komendy.
2: Policjanci próbowali dostać się do mieszkania przez drzwi, niestety nikt nie odpowiadał. Bez chwili zawahania weszli przez otwarte okno do mieszkania, w którym znajdowało się roczne dziecko oraz dwójka pijanych rodziców. Na miejscu obecne były służby, takie jak MOPS Zawiercie, PCPR Zawiercie oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
0: Matka miała w organizmie prawie 2 promila alkoholu, a ojciec 0,5 promila. Dzieci trafiły pod opiekę babci, a ich rodziców zatrzymano. Tramwaje śląskie mogą wykorzystać 287 milionów złotych unijnego wsparcia. Spółka odblokowała właśnie środki z programu Feniks, które wcześniej zamrożono z powodu afery korupcyjnej. Unijne dotacje wstrzymano po śledztwie Prokuratury Europejskiej. Służby badały sprawę oszustw i ustawiania przetargów na modernizację infrastruktury tramwajowej w metropolii. W czerwcu zarzuty korupcyjne usłyszeli m.in. były prezes spółki i członek jej zarządu. Aby odzyskać zaufanie i odblokować fundusze, nowe władze tramwajów śląskich musiały wdrożyć plan naprawczy. Odzyskane wsparcie finansowe jest kluczowe dla startu dwóch ważnych inwestycji. W Katowicach ma powstać tramwaj na południe, który połączy dzielnice Brynów i Kostuchna, a w Sosnowcu z kolei wybudowana zostanie nowa trasa wzdłuż ulicy 11 listopada. Dziś przypada 46. rocznica podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Było to trzecie z czterech porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy w Jastrzębiu Zdroju wywalczyli wówczas m.in. zniesienie czterobrygadowego systemu pracy, a także wprowadzenie wolnych sobót i niedziel. Przed pomnikiem porozumienia Jastrzębskiego odbyły się uroczystości upamiętniające te ważne wydarzenia. To historia, której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, przekonuje jeden z sygnatariuszy, Grzegorz Stawski.
3: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. Więc my raczej, stare dziadki, za przeproszeniem, już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły to jest przecież nasza bardzo ważna historia. Lokalna, tu w Jastrzębiu, to jest lokalna historia niezwykle ważna. To jest porozumienie, które, nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
0: W uroczystościach oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli także m.in. samorządowcy, przedstawiciele rządu, parlamentu i prezydenta RP.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Ambasador Rosji wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma usłyszeć potępienie aktów sabotażu, a także zapowiedź kolejnych restrykcji i sankcji.
4: Radosław Sikorski stanowczo potępił ostatnie działania przypisywane rosyjskim służbom.
5: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
4: Dlatego rosyjski ambasador został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
6: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji.
4: Nowy unijny pakiet sankcji ma objąć ponad 1600 osób i firm związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku.
0: Te informacje zebrał dla Państwa Jan Oleński. Jeszcze informacje pogodowe. Po południu zachmurzenie w Śląskiem będzie umiarkowane, miejscami duże. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry wskazują teraz do 23-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie spada i wynosi aktualnie 1017 hektopaskali. A więcej o tym, co przyniosą w pogodzie kolejne dni, powiemy Państwu w Radiu Katowice kwadrans po 14.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: O szczegółach Wojciech Pacula. Pogorszyła się sytuacja drogowa, jeśli chodzi o aglomerację. Przede wszystkim Chorzów przywołuje. Zamknięty został właśnie wiadukt. To jest fragment ulicy Nowej, jedna z ważniejszych przelotowych przez miasto, kiedy po prostu te objazdy obowiązują już od pewnego czasu. Korzystamy z kolejnego objazdu. W związku z tym rozbiórka tego wiaduktu ma się rozpocząć. Przywołujemy, że ulica Legnicka jest wytypowana właśnie jako kierunek objazdu. Trzeba się będzie przez najbliższe godziny, może dni, nauczyć nowej drogowej sytuacji. To Chorzów. Centrum urazowe teraz Sosnowiec i przejazd 94 w stronę Katowic z problemami tam tłoczno. Problemy z płynną jazdą także gdzie indziej na 94. Chodzi o fragment Czelacki. Tutaj obustronnie mamy zwężenie i spory korek akurat na tę porę. DTS-ka z problemami na fragmencie konkretnie na jezdni w stronę Świętochłowic, to już za Chorzowem. Tłoczno teraz na jedynce nam się zrobiło. Chodzi o węzeł jedynki z krajową 44, a więc Tychy przywołane i ten fragment drogi 44 w stronę Oświęcimia od Tychów. Korzystamy tam po prostu z postojów. Jeśli trzeba, to drogowcy nawet kierują ręcznie ruchem. Ci, którzy jadą A1, powinni mieć świadomość, że uciążliwe zwężenie i korki obustronne od pewnego czasu. To okolice dojazdu też do węzła Pyrzowice, tego ogólnie powiem. Z miejsc, gdzie na tę porę dłuższy sznur i ślimacze tempo przejazdu S1 kosztowy, czyli nieco bardziej na południe od węzła Brzęczkowice, kierunek Bielsko-Biała. Tyle od Autoradia na tę porę.
9: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nad Bałtykiem kolejny incydent z rosyjskim samolotem, tym razem niedaleko Ustki. Prezydent ma zeznawać jako świadek w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwu- i trzylatka bez ubrań biegały przy ruchliwej drodze, w tym czasie rodzice pijani spali w domu. Rosja nie przestaje prowokować. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu IU-20. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły samolot 40 km na północ od Ustki. Maszyna nie miała włączonych urządzeń identyfikacyjnych, ale nie stwarzała zagrożenia dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło też do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dziś do MSZ-u został wezwany rosyjski ambasador. Strona polska chce przekazać zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji na terenie Polski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie odebrał ślubowania od czworga sędziów. Z tego powodu nie są oni dopuszczani przez prezesa Trybunału do orzekania.
12: Prokurator zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania prezydenta w charakterze świadka. Śledztwo prokuratury dotyczy ułatwienia prezydentowi RP niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczone zostały również istotne dokumenty. W ocenie prokuratury przesłuchanie prezydenta Nawrockiego jest konieczne, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tej sprawy. Michał Makowski, Polskie Radio.
11: Brytyjskie media oceniają, że wypowiedź Władimira Putina o rzekomej możliwości zaatakowania zakładów zbrojeniowych na Wyspach ma zastraszyć Londyn i osłabić jego poparcie dla Kijowa. Wielka Brytania nie zapowiada jednak ograniczenia pomocy. Nie ma też informacji o bezpośrednim zagrożeniu atakiem.
13: Brytyjskie władze odrzucają rosyjską narrację, według której dostawy broni dla Kijowa oznaczają bezpośredni udział Londynu w wojnie. Przypominają, że to Rosja rozpoczęła tę wojnę, a Ukraina ma prawo korzystać z pomocy sojuszników. Ewentualne uderzenie na Wielką Brytanię oznaczałoby atak na członka NATO i mogłoby doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji Rosji z sojuszem. Wypowiedź, która wywołała reakcję na Wyspach, padła podczas konferencji prasowej w Biszkeku. Putin został zapytany, czy brytyjskie zakłady produkujące uzbrojenie dla Ukrainy mogłyby stać się celem Rosji. Odpowiedział: to tajemnica, tajemnica wojskowa. Nie przedstawił żadnych informacji wskazujących na przygotowania do takiego ataku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
11: Nowy jadłospis w szkołach ma promować lokalne produkty. Od nowego roku szkolnego w stołówkach ma być więcej warzyw, owoców i mniej cukru. Zaniepokojeni rodzice pytają, co z mięsem. Ministra edukacji Barbara Nowacka tłumaczy, że ograniczenie potraw mięsnych do 2 dni w tygodniu dotyczy mięsa smażonego.
14: co nie oznacza, że inne rodzaje mięsa dla mięsożerców, a to jest informacja, są absolutnie wykluczone. A bardzo ważne jest, że jest jeden dzień z rybą i jeden dzień z dietą strączkową, co najmniej. Mówimy też o posiłku w szkole, więc rodzice oczywiście w domu mogą żywić czym chcą, ale namawiałabym, żeby żywili zdrowo.
15: Dodatkowo w sklepikach szkolnych wprowadzono zamknięty katalog produktów dopuszczonych do sprzedaży. Dwoje dzieci bez ubrań biegało samotnie przy drodze krajowej w Zawierciu. Na szczęście dwulatka i trzylatka w porę zauważyli przechodnie, którzy okryli maluchy i wezwali policję. Jak ustalili funkcjonariusze, dzieci wyszły przez otwarte okno jednego z mieszkań, mówi młodszy aspirant Konrad Kluza z policji w Zawierciu.
2: Policjanci próbowali dostać się do mieszkania przez drzwi, niestety nikt nie odpowiadał. Bez chwili zawahania weszli przez otwarte okno do mieszkania, w którym znajdowały się roczne dziecko oraz dwójka pijanych rodziców. Na miejscu obecne były służby takie jak MOPS Zawiercie, PCPR Zawiercie oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
15: Rodzice zostali zatrzymani przez policję, dzieci trafiły pod opiekę babci. Kawosze mają powody do radości, jest szansa na tańszą kawę. Za to za czekolady zapłacimy więcej, bo ceny kakao poszybowały w górę. Mała czarna tańsza, a o ile?
16: Po dwóch latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
15: Mówił analityk rynku Paweł Majtkowski. Niższe ceny kawy w polskich sklepach są widoczne od lipca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: A w czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze na wybrzeżu i na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam do 26.
17: Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

rękawice.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Prawie 15.30, czas na informacje w skrócie. Zaprasza Łukasz Łaskawiec.
2: 3 miesiące spędzi w areszcie Dominik D., który we wtorek wjechał w ludzi na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy. Tak zdecydował dziś sąd. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne w stanie ciężkim przebywają w szpitalu. Dominikowi D. przedstawiono zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie niedopuszczania sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prezydent ma wybrać odpowiadające mu termin i miejsce. W rozmowie z dziennikarzami Karol Nawrocki zadeklarował, że podda się przesłuchaniu. W Bytomiu otwarto nowy miejski żłobek. Placówka powstała na osiedlu Ziętka, w części budynku przedszkola miejskiego przy ulicy Strzelców Bytomskich. Przyjmie 48 dzieci. Drugi żłobek przy ulicy Smolenia ma być gotowy jeszcze w tym roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie podpisało umowę na zakup 4 nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Pojazdy mają się pojawić na ulicach w ciągu 15 miesięcy.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Klefedron w organizmie kierowcy ciężarówki. W wypadku na A1 zginęły 4 osoby. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 770 schodów i pełne wyposażenie. Strażacy w Gdańsku stanęli do rywalizacji. Kierowca ciężarówki zatrzymany w sprawie wypadku na A1 był pod wpływem klefedronu. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 zostały ranne. Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie potwierdził, że obecność substancji odurzającej potwierdziły badania toksykologiczne.
4: Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
3: Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, a sąd rozpatruje wniosek o areszt. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. W związku z tym sędziowie wybrani przez Sejm w marcu nie mogą orzekać. Przedmiotem postępowania są zachowania, które można określić jako przestępstwa urzędnicze, powiedziała w TVP Info rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prokurator zwrócił się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania w charakterze świadka.
5: Pan prezydent, jak każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek skontaktowania się, stawienia się w prokuraturze. Jednakże oczywiście prokurator ma na względzie, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pełni ważną funkcję, ma swój harmonogram odpowiedzialnych, ważnych zadań. Dlatego też w takiej sytuacji prokurator nie wysyła wezwania do stawiennictwa, tak jak w przypadku każdego innego polskiego obywatela.
3: Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Klub PiS zagłosuje przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Jesteśmy w tej sprawie konsekwentni, powiedziała posłanka Barbara Bartuś. Głosowanie odbędzie się jutro. Jak mówił gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, kolejna próba obalenia prezydenckiego weta jest potrzebna, ponieważ w tej kwestii pojawiły się nowe wątki. Dodał, że każdy poseł powinien rozważyć swój głos pod kątem korzyści dla jego wyborców.
6: Za pierwszym razem można powiedzieć, ach, mówiono o wolnym rynku, o nowym sposobie inwestowania, oszczędności. Dzisiaj ten kontekst jest inny, dlatego że mamy do czynienia z aferą, z sytuacjami mocno kryminalnymi. I trzeci wątek z tym związany, wykorzystania kryptowalut w przestępczych płatnościach, które związane są z działalnością agenturalną, powiedzmy wprost.
3: Przepisy zawetowane 3-krotnie przez Karola Nawrockiego dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Ambasador Rosji został wezwany do polskiego MSZ-u. Ma usłyszeć potępienie aktów sabotażu oraz zapowiedź kolejnych restrykcji i sankcji.
7: Radosław Sikorski stanowczo potępił ostatnie działania przypisywane rosyjskim służbom.
8: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
7: Dlatego rosyjski ambasador został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także
9: kolejnych pakietów sankcji.
7: Nowy unijny pakiet sankcji ma objąć ponad 1600 osób i firm związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Oleński, Polskie Radio.
3: Der Spiegel napisał, że śledczy łączą jednego z podejrzanych o atak dronowy w Lipsku z podpaleniem w Łodzi w 2024 roku. Chodzi o pożar marketu budowlanego. Prawie 770 schodów trzeba było pokonać w czwartym pomorskim biegu strażaków. Zawody odbyły się w budynku Oliwia Star w Gdańsku. 184 strażaków wraz z pełnym wyposażeniem musiało dostać się na 34 piętro.
10: Jak się przejdzie 20 piętro, to już jest z górki, mimo że pod górkę.
11: Chcemy zarazić też innych do tego sportu, coś innego. Też nie ukrywam, tutaj wchodzimy w kwestię uczczenia ofiar tragedii World Trade Center. Oddajemy w jakiś sposób też hołd, nie?
12: Cel tej akcji to przede wszystkim, można powiedzieć, doskonalenie sprawności fizycznej strażaków. Po drugie, sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie tej sprawności fizycznej, ale zarówno mentalnej, bo ponieważ głowa robi tutaj bardzo dużą pracę.
3: Powiedział organizator zawodów Mirosław Cyrson z Komendy Wojewódzkiej Straży w Gdańsku. Ubiegłoroczną edycję wygrała drużyna z Komendy Powiatowej w Wejherowie.
13: Klimat.
3: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra i bardzo dobra. Jedynie w Belsku Dużym koło Grójca stan powietrza jest umiarkowany. Ponad 50% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 19 a 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Popołudnie w większości regionów pochmurne, choć są też chwilowe przejaśnienia. Lokalnie na wybrzeżu i południowym wschodzie możliwe burze. W tej chwili najchłodniej w Ustce 17 stopni, najcieplej w Tarnowie 23.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: I w Polskim Radiu Katowice przed godziną 16 z drogowym raportem Wojciech Pacula. Policyjny najświeższy meldunek o zdarzeniach drogowych mamy z DTS-ki. Tutaj na wysokości Świętochłowic doszło do kolizji. Tych zgłoszonych formalnie zdarzeń 105, właśnie z przewagą ogromną stłuczek. Kolejne tutaj zgłoszenia nieco wcześniejsze. Aleja Murskowska, Katowice, jezdnia w stronę Sosnowca dla nadjeżdżających tutaj od Murcy i Tychów. Problem oczywiście z przejazdem. Autostrada A4 za węzłem Murskowska, jezdnia w stronę Krakowa. Także kolizja. Ostatnie zgłoszenie o stłuczce doszło z Gliwic i dotyczy ulicy Rybnickiej. No sporo tych zdarzeń, jak Państwo słyszą. Odcinek średnicówki w Chorzowie i problemy od kilku godzin, jeśli chodzi o przejazd, bo mamy zamknięty również jeden z wiaduktów właśnie. Równoległa do DTS-ki autostrada A4 za Kochłowicami, jadąc do węzła Sośnica, czyli kierunek Gliwice-Wrocław. Także niestety ze sporym korkiem na odcinku Rudy Śląskiej, gdzie trzeba hamować wcześniej. Wszystko za sprawą oczywiście prac remontowych. Utkniemy również na wysokości Chochłowic. Jadąc na zachód, zakorkowane mocniej ulice Chorzowa. Przypomnę, powtarzając od paru godzin, przejazd wiaduktem w Chorzowie. Dotyczy to ulicy Nowej. Już jest niemożliwy, trzeba dostosować się do wytyczonych objazdów. Kolizje zgłoszone, przypomnę, A4, węzeł Murskowska to chyba najbardziej dokuczliwa teraz. I hamujemy odpowiednio zbliżając się do Chorzowa, do węzła Murskowska.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Czasami czuj się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 31. Zatem informacje w skrócie. Zaprasza Łukasz Łaskawiec.
2: Politechnika Śląska wraz z Uniwersytetem Śląskim rozpoczęła projekt CyberEDU, którego celem jest podniesienie kompetencji kadr uczelni i instytutów naukowych w zakresie cyberbezpieczeństwa. W kilkumiesięcznym cyklu szkoleń ma wziąć udział 300 osób z całego kraju. Po pierwszym spotkaniu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach kolejne odbędą się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku. W Sosnowcu ruszyło maluszkowe. Do tej pory jednak nikt nie zgłosił się, aby skorzystać z programu dla młodych rodziców. Władze miasta podkreślają, że to dopiero początek projektu i nie zrażają się początkowym brakiem zgłoszeń. Dzięki programowi mieszkańcy Sosnowca, którym rodzi się trzecie i kolejne dziecko, otrzymają 10 tysięcy złotych. Od początku tego miesiąca można już zdobywać koronę gór Brennej. Trwające miesiąc wyzwanie polega na wejściu na 20 szczytów położonych w granicach gminy. Od Zebrzydki po Trzy Kopce. Na każdym wierzchołku trzeba zrobić zdjęcie z tabliczką wysokościową. W 46. rocznicę podpisania porozumienia Jastrzębskiego Muzeum w Gliwicach organizuje debatę z udziałem ówczesnych opozycjonistów Andrzeja Jarczewskiego, Janusza Steinhoffa i Marka Kępskiego. Spotkanie rozpocznie się za niespełna pół godziny. Można w nim uczestniczyć poprzez transmisję internetową.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 i 3 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
5: Prezydent stanie przed prokuratorem. Karol Nawrocki mówi, że będzie zeznawać w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ciężarówka zdarzyła się z pociągiem, a w Gdańsku są duże utrudnienia dla pasażerów. Ponad 200 tysięcy podpisów pod zmianą prawa łowieckiego. Obywatelski projekt trafił do Sejmu. Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów wybranych przez Sejm. Karol Nawrocki podkreśla, że jego zdaniem przesłuchiwanie go w tej sprawie obciąża koalicję rządzącą.
6: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
5: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi niczego złego w tym, że Karol Nawrocki został wezwany jako świadek.
7: Normalne czynności, chyba wcześniej zapowiadane zresztą, że każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć z tym, że wymiar sprawiedliwości będzie działał. Są prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie wykonuje swojej funkcji konstytucyjnej. No i jak rozumiem, to są czynności, które podjęła prokuratura.
5: Prezydent nie odebrał ślubowania od wybranych w marcu sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. Wstrzymany ruch pociągów i 4 osoby poszkodowane w zdarzeniu ciężarówki z pociągiem dalekobieżnym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. O szczegółach mówi Przemysław Zieliński z PKP Polskie Linie Kolejowe.
8: Około godziny 16.20 na przejeździe kolejowo-drogowym pod pociąg dalekobieżny relacji Gdynia Główna - Zielona Góra wjechał samochód ciężarowy. Ruch pociągu został wstrzymany. Część pociągów kierowana jest objazdem przez stację Gdańsk-Olszynka. Szacujemy, że zmiany w ruchu mogą powstać do kilku godzin.
5: Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod zmianą prawa łowieckiego. Projekt nowelizacji trafił dziś do Kancelarii Sejmu. Przez 4 miesiące podpisy zbierał Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Ambasadorką inicjatywy jest aktorka Maja Ostaszewska. Włączyła się w akcję, ponieważ uważa, że przepisy sprzed ponad 30 lat są przestarzałe.
9: Nie ma konsultacji i kontroli naukowców, przyrodników, którzy mogą realnie ocenić, czy w tym momencie odstrzały rzeczywiście są potrzebne. Myśliwi mogą polować w odległości 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. Ludzie się boją często siedzieć przed domem, kiedy słyszą wystrzały. Podstawowa rzecz to są regularne badania psychologiczne i wzroku, ponieważ jest to grupa, która ma dostęp do broni palnej.
5: Proponowana nowelizacja prawa łowieckiego zniszczy gospodarkę łowiecką, mówi Polskiemu Radiu Przemysław Malec, myśliwy z 30-letnim stażem.
10: To spowoduje, że gospodarka łowiecka w Polsce zostanie wyłączona całkowicie. W sensie takim, że dzisiejsza zabudowa, która znajduje się w większości terenów Polski, jeżeli 750 metrów od jakiegokolwiek zabudowania będziemy mogli polować, to wyłączymy sobie około 80% powierzchni Polski z możliwości polowania. Dzisiaj mamy 150 metrów i tak naprawdę cały ten teren w promieniu 150 metrów jest bezpieczny.
5: Myśliwy dodaje, że zgadza się z postulatem dożywotniego pozbawiania prawa do posiadania broni i tych, którzy polują pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających. W Bari ostatnie przygotowania do jutrzejszej politycznej fety partii premier Giorgi Meloni. Politycy będą świętować rekord długości rządów. Jutro jej gabinet oficjalnie stanie się najdłużej urzędującym rządem w historii Republiki Włoskiej. Trwa od 1413 dni.
11: Świętowanie rekordowego wyniku odbędzie się w porcie w Bari. Dlaczego w tym mieście, wyjaśnia Marcello Gemmato z Fratelli d'Italia. Chodzi o opowiedzenie, ile pozytywnych rzeczy zrobił nasz rząd dla południa. Chcę przypomnieć, że po raz pierwszy w historii Republiki PKB południa wzrosło o 0,2% więcej niż na północy. Organizatorzy spodziewają się około 10 tysięcy osób. Najważniejszym punktem będzie przemówienie Giorgi Meloni. Równocześnie w centrum Bari odbędzie się antyrządowy protest. Organizatorzy zapowiadają demonstracje m.in. przeciwko wydatkom na zbrojenia, polityce migracyjnej, cenom paliw i cięciom w usługach publicznych. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 po 16 w Trójce serwis i Dariusz Urbanowicz.
12: Dzień dobry. Ciekawie dziś w sporcie. Grają właśnie siatkarki. W zasadzie nie grają, bo jest przerwa po pierwszym secie. Wygranym przez nasze do 16. W drugim niestety nie wytrzymały tempa narzuconego i świetnej obrony Holenderek. 20 do 25. Mamy 1 do 1. O 18. drugi z dzisiejszych meczów ćwierćfinałowych. Turcja, Niemcy. Grają też zawzięcie w piłkę nożną. W programie nie tylko Puchar Polski, ale i nadrabianie zaległości ekstraklasowych. W Pucharze Polski trwa spotkanie Awi Świdnik z Wieczystą Kraków. Na razie ekstraklasowa Wieczysta w Opałach jest 2 do 1. 10 minut do regulaminowego końca regulaminowego czasu gry. Ekstraklasowicze pod Jasną Górą wybiegną na boisko o 18. Raków Częstochowa podejmie Górnika Zabrze. O 20.30 Lech Poznań kontra Jagiellonia Białystok. O 18 również rozpocznie się sezon Ligi Mistrzów Hokejowej. GKS Tychy pierwszy mecz zagra. Mistrzowie Polski zmierzą się z Dynamem Pardubice. Jeszcze wróćmy do nieszczęsnych wydarzeń z nocy z Nowego Jorku na US Open. Mimo, że był to polski dzień, nie skończył się powodzeniem żadnego z czwórki naszych tenisistów.
13: Los sprawił, że gdyby Magda Linette i Magdalena Fręch wygrały swoje spotkania pierwszej rundy, to rywalizowałyby ze sobą w kolejnej. Tak niestety się nie stało. Magda Linette.
14: W trzecim secie dalej miałam dużo okazji, zwłaszcza na samym początku. Nie wzięłam ich tak naprawdę dwa razy, bo przy tym gemie po 1.40.15 i w tym kolejnym to zdecydowanie były dwa gemy do domknięcia.
13: Magda Linette w Nowym Jorku rywalizować będzie jeszcze w grze deblowej z Mają Chwalińską. Hubert Hurkacz niestety nie przełamał swojej nowojorskiej klątwy i nie przebrnął przez drugą rundę. Choć z faworytem gospodarzy Benem Sheltonem Polak zaprezentował się bardzo dobrze.
15: Myślę, że miałem kilka okazji w czwartym secie na przełamanie. Gdzieś jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie.
13: Jako ostatni z naszych reprezentantów z rywalizacji w środowych zmaganiach odpadł w drugiej rundzie po czterosetowej batalii Kamil Majszak. Iga Świątek w drugiej rundzie US Open zagra dzisiaj z Argentynką o ukraińskich korzeniach Nadią Podorowską. Obie tenisistki dotychczas rywalizowały ze sobą tylko raz. 6 lat temu i górą była wówczas Polka. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
12: Sport w Trójce wróci za godzinę.
4: W nocy przelotnie popada, na północy będą przechodzić burze, a temperatura minimalna wyniesie od 10 na północnym wschodzie do 17 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia od 18 do 26 dużo chmur, ale w południowej części Polski przejaśnienie i rozpogodzenia.
0: Zapraszamy. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: I w Polskim Radiu Katowice przed godziną 16 z drogowym raportem Wojciech Pacula. Policyjny najświeższy meldunek o zdarzeniach drogowych mamy z DTS-ki. Tutaj na wysokości Świętochłowic doszło do kolizji. Tych zgłoszonych formalnie zdarzeń 105, właśnie z przewagą ogromną stłuczek. Kolejne tutaj zgłoszenia nieco wcześniejsze, ale Jamurskowska, Katowice, jezdnia w stronę Sosnowca dla nadjeżdżających tutaj od Murcek i Tychów. Problem oczywiście z przejazdem. Autostrada A4 za węzłem Murckowska, jezdnia w stronę Krakowa. Tu także kolizja. Ostatnie zgłoszenie o stłuczce doszło z Gliwic i dotyczy ulicy Rybnickiej. No sporo tych zdarzeń, jak Państwo słyszą. Odcinek średnicówki w Chorzowie i problemy od kilku godzin, jeśli chodzi o przejazd, bo mamy zamknięty również jeden z wiaduktów właśnie. Równoległa do DTS-ki autostrada A4 za Kochłowicami, jadąc do węzła Sośnica, czyli kierunek Gliwice-Wrocław. Także niestety ze sporym korkiem na odcinku Rudy Śląskiej, gdzie trzeba hamować wcześniej. Wszystko za sprawą oczywiście prac remontowych. Utkniemy również na wysokości Chochłowic. Jadąc na zachód, zakorkowane mocniej ulice Chorzowa. Przypomnę, powtarzając od paru godzin, przejazd wiaduktem w Chorzowie. Dotyczy to ulicy Nowej. Już jest niemożliwy, trzeba dostosować się do wytyczonych objazdów. Kolizje zgłoszone, przypomnę, A4, węzeł Murckowska to chyba najbardziej dokuczliwa teraz. I hamujemy odpowiednio zbliżając się do Chorzowa, do węzła Murckowska.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 131, zatem informacje w skrócie. Zaprasza Łukasz Łaskawiec.
2: Politechnika Śląska wraz z Uniwersytetem Śląskim rozpoczęła projekt CyberEDU, którego celem jest podniesienie kompetencji kadr uczelni i instytutów naukowych w zakresie cyberbezpieczeństwa. W kilkumiesięcznym cyklu szkoleń ma wziąć udział 300 osób z całego kraju. Po pierwszym spotkaniu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach kolejne odbędą się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku. W Sosnowcu ruszyło maluszkowe. Do tej pory jednak nikt nie zgłosił się, aby skorzystać z programu dla młodych rodziców. Władze miasta podkreślają, że to dopiero początek projektu i nie zrażają się początkowym brakiem zgłoszeń. Dzięki programowi mieszkańcy Sosnowca, którym rodzi się trzech, organizuje debatę z udziałem, rozpocznie się za niespełna pół godziny.
3: Podejmuję osobiście.
4: Śledztwo prokuratury dotyczy czynności, które można określić jako przestępstwa urzędnicze, tłumaczyła w TVP Info prokurator Anna Adamiak.
5: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od czterech sędziów.
4: Prezydent nie zmienił zdania w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. W jego ocenie osoby, które składały ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a później przekazały oświadczenia o ślubowaniu do Kancelarii Prezydenta, nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących wyjątkowej wiedzy prawniczej. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Taśmy w sprawie kryptoafery w prokuraturze. Minister Sprawiedliwości poinformował, że śledczy dysponują nagraniami, które pomogą w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Pytany o tę sprawę Roman Giertych, obrońca Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy kryptowalut, nie ujawnia szczegółów. Mówi, że prokuratura nie informuje go o swoich działaniach.
7: Nie wiem, o których taśmach mówił pan minister Żurek.
8: Czyli jest ich kilka.
7: Natomiast wiem, że w tym postępowaniu są różne dowody, zarówno wyjaśnienia, jak i zeznania, jak i również dowody o charakterze audiowizualnym.
6: Do najnowszych doniesień dotyczących śledztwa zonda krypto odniósł się także przewodniczący klubu Polska 2050 Paweł Ślis.
9: Nie wiemy, czy to są taśmy nagrywane przez pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe w świetle tych licznych spotkań, czy to na Ibizie, czy w innych miejscach świata, przez różnych polityków, ale nie tylko, też niektórych właścicieli stacji telewizyjnych jeżdżących do pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe. No, jak widzimy, to śledztwo jest bardzo dynamiczne, nabrało teraz rozpędu. Myślę, że na pewno znaczenie miało tutaj rozpoczęcie współpracy przez pana Krala z organami ścigania.
6: Wczoraj prokuratura przedstawiła zarzuty trzem kolejnym osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Wśród nich jest m.in. znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z. Przed warszawskim sądem rozpoczął się proces w sprawie ataku maczetą na przechodnia. Doszło do tego w grudniu ubiegłego roku w Legionowie. Na ławie oskarżonych zasiada żołnierz Rafał R., którego wojskowy prokurator Michał Zduńczyk oskarżył o usiłowanie zabójstwa.
10: Oskarżam kaprala o to, że działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, uderzył pokrzywdzonego tylną częścią maczety o długości 48,5 cm w szyję oraz zadał mu cios ostrą częścią maczety w głowę, powodując u pokrzywdzonego masywne krwawienie zewnętrzne.
6: Oskarżony tłumaczył przed sądem, że użył maczety, aby bronić się przed agresywnym zachowaniem pokrzywdzonego Kamila G. i jego wuja Pawła G.
11: Ja działałem tylko i wyłącznie w obronie koniecznej. Odpierałem tylko i wyłącznie ataki bardzo agresywnych napastników. Ja tą maczetę wyciągnąłem tylko i wyłącznie po to, żeby oni przestali mnie atakować. Ja tylko zdążyłem się cofnąć i machnąłem tą maczetą przed siebie. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, w jaką część ciała trafiłem, ale po tym uderzeniu on padł przede mną.
6: Za usiłowanie zabójstwa grozi do dożywocia. Ostatnie miesiące we Francji przejdą do historii. Tegoroczne lato nad Sekwaną było najcieplejsze od początku pomiarów. Przez niemal całe wakacje ponad 40-stopniowe upały nawiedzały cały kraj, przynosząc dramatyczne konsekwencje.
12: Sytuację podsumowała francuska minister do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbu. Przeżyliśmy najcieplejsze lato, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 1900 roku. Poinformowała, podkreślając również bezprecedensową falę pożarów i suszę. Do końca sierpnia pożary objęły powierzchnię sześciokrotnie większą niż średnia z ostatnich 20 lat. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokiego poziomu wysuszenia gleby. Zaznaczyła, o dramatycznym bilansie lata minister mówiła podczas wizyty we francuskim Instytucie Meteorologicznym Météo France. Tamtejsi eksperci podkreślali, że od początku lata temperatury były średnio o 5 stopni Celsjusza wyższe niż średnia letnich temperatur notowanych od końca XIX wieku. Synoptycy oceniają, że mniej więcej połowa tego wzrostu jest związana z globalnym ociepleniem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 17:05 i sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
8: Zaglądamy na tablicę wyników w Stambule. W ćwierćfinale Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet, Mistrzostw Europy oczywiście, w siatkówce kobiet Polska gra z Holandią, jest 2-1.

0: Trwa czwarty set. Bardzo zacięty jest, te 17 do 14. Nasze odskoczyły na 3 punkty, ale tak różowo to nie wyglądało przez cały czas. Była walka punkt za punkt. No, miejmy nadzieję, że to już będzie ostatni set tego spotkania. Na razie 17 do 14. Kolejna ekstraklasowa drużyna wyleciała z hukiem z Pucharu Polski. Do Legii, Krakowi Zagłębia i Wisły Kraków dołączyła właśnie Wieczysta z dawnej stolicy kraju. Beniaminek Ekstraklasy uległ w Świdniku Awii 1-3. O 17.30 GKS Tychy zagra z ŁKS-em Łódź, a o 20.30 znów ekstraklasowicz jakiś wyleci. Śląsk Wrocław bowiem zmierzy się z Pogonią Szczecin, która marzy o pierwszym trofeum w historii klubu, mówi pomocnik Patryk Dziczek.
1: Jesteśmy dobrą drużyną, że gdy przygotujemy się naprawdę dobrze do meczu, to jesteśmy w stanie grać w fajny futbol. Na pewno jedziemy po to, żeby ten mecz wygrać. Wiem, jak kibice też pragną, żeby coś tutaj w tym klubie osiągnąć i ja też zdaję sobie z tego sprawę i wiem, jak wyglądały wcześniejsze mecze, czy z Wisłą, czy później z Legią, więc myślę, że też marzą o tym Pucharze Polski. Wiem, że to dla miasta i dla kibiców, również dla nas na pewno ważna rzecz, żeby coś fajnego tutaj osiągnąć.
0: Tymczasem w Szczecinie jeszcze gablota pusta, ale może się to zmienić. Dziś nie tylko Puchar Polski, ale i Ekstraklasa. O 18.00 pierwszy gwizdek w Częstochowie, Raków podejmie Górnika Zabrze. O 20.30 Lech Poznań zagra z Jagiellonią Białystok. To zaległe mecze przełożone pierwotnie z powodu europejskich pucharów. O 18.00 również oficjalnie ruszy sezon hokeja na lodzie. Mistrzowie Polski, czyli hokeiści GKS-u Tychy, rozpoczną walkę w Lidze Mistrzów, a pierwszym rywalem Czesi z utytułowanego Dynama Pardubice. W turniejach singlowych US Open mamy już tylko jedną przedstawicielkę. Zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, że to Iga Świątek pozostaje sama na placu boju. Iga Świątek zagra z argentyńską sąsiadką Lionela Messiego z Rosario, Nadią Podorowską. Dotąd panie grały tylko raz. W półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku wygrała wtedy Polka. Jak pamiętamy, wygrała cały turniej, a był on szczególny. Jesienny French Open przeprowadzony na przełomie września i października z powodu pandemii COVID-19. I jeszcze rzut oka na to, co się dzieje na Vuelta a España. Ostatni podjazd, grupka ucieka. W niej w tej chwili już 4 osoby, 5 zostało, a lider Enric Mas, Primoz Roglic tracą do tych z przodu około 5 minut. Sprawdzę jeszcze wynik naszych siatkarek. 17 do 17, ależ tam jest ciasno.
2: Noc ma być pochmurna, z deszczem na północy przede wszystkim. Tam mogą pojawić się też burze, a temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 10 do 17 stopni. Jutro dużo chmur, ale w południowej części Polski przejaśnienia. Na wybrzeżu deszcz i burza, a temperatura od 18 do 26. Najcieplej na południu.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Szczegóły przekaże Wojciech Pacura.
5: Powiedziałbym, że dość dobre także wieści z dróg regionu na teraz, zwłaszcza tej aglomeracyjnej części to dotyczy. Mamy tylko jedno utrudnienie, właściwie to już chyba kończące się. Na Murckowskiej doszło do kolizji. Wedle naszej wiedzy ruch się już unormował, w związku z tym chyba domniemujemy, że tych aut uczestniczących w stuczce nie ma. Na tej jezdni korki, spiętrzenia, oczywiście tam, gdzie remontowe zwężenia, akumulacja pojazdów wcześniej. No trzeba odczekać swoje na kilku takich ważnych fragmentach. Jeśli chodzi o drogi w aglomeracji, przede wszystkim 94 w Będzinie, niedaleko zjazdu w stronę Czeladzi i Bytomia. Tutaj odstoimy, no bo zwężenie dotyczy obu kierunków jazdy. Obwodnica Gopu, czyli trasa S1 w stronę Dąbrowy Górniczej, korek w stronę węzła Sulno, gdy się mija tutaj od Jaworzna węzeł Jęzor. Uciążliwe zwężenie remontowe utrudni przejazd 94 w Będzinie w okolicy rozjazdu w stronę Czeladzi dalej do Bytomia. W aglomeracji od pewnego czasu spory problem z przejazdem mamy na fragmencie A1, konkretnie między Bobrownikami a Siemonią. Spowolnienie jazdy dotyczy także teraz obu kierunków. Od dziś problemów więcej z płynnym przejazdem DTS-ką w Chorzowie w stronę Gliwic. Wyłączony bowiem z ruchu został kolejny wiadukt w ciągu ulicy Nowej. A4 z korkiem jeszcze za Rudą Śląską, gdy zbliżamy się do Gliwic, do węzła Sośnica. A meldunek śląskiej drogówki opiewa teraz na 120 zdarzeń. Są to przede wszystkim kolizje. Nikt nie zginął, co istotne. Szerokiej drogi zatem dla wszystkich, którzy w trasie.
4: Na zegarach 17.30. Informacje w skrócie i Łukasz Łaskawiec.
6: W Jastrzębiu-Zdroju upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumienia jastrzębskiego. Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówił, że współcześnie brakuje solidarności międzyludzkiej, która była jednym z najważniejszych doświadczeń protestów z 1980 roku. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zabrać głos w sprawie rewitalizacji terenu dawnej kopalni Pokój. Do wygaszenia zakładu doszło w 2021 roku. Działał ponad 120 lat i wpisywał się w miejski krajobraz. Teraz miasto szuka sposobu na zagospodarowanie tego terenu. Do końca września potrwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Ponad 112 tysięcy ludzi wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Wydarzenie odbyło się w prawie 1500 punktach w całym kraju. Najwięcej osób uczestniczyło w treningach w województwach lubelskim, śląskim i dolnośląskim. Przy 8 przejściach dla pieszych w Piekarach Śląskich pojawiły się napisy ostrzegające przechodniów. Mają zwrócić ich uwagę na niebezpieczeństwo i skłonić do większej czujności przy przechodzeniu przez pasy. Przy okazji napisy promują także język śląski.
7: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: To jest popołudnie z Radiem Katowice. Modernizacja linii kolejowej E65 Zabrzeg Zebrzydowice od wielu miesięcy znacząco utrudnia życie mieszkańcom gminy Chybie. Po zamknięciu głównego przejazdu kolejowego ruch samochodowy przeniesiono na nowy wiadukt, ale potężne korki generowała budowa nowego ronda w centrum. Dziś zostało otwarte. Swojej radości nie kryje wójt Janusz Żydek.
1: Centrum Chybia za 20:10 o 10:00 ma być otwarte. Na razie wahadło światła z każdej strony. Trawa przed chwilą posiana, podlana, będą malować pasy. Nie wiem, czy zdążą. Żadnej wstęgi nie widzę. Czy to coś zmieni w tym koszmarze mieszkańców i nie tylko? Poczekamy do 10:00.
2: Pan mieszka w Chybiu? Wie pan, tu za chwilę mają otworzyć to nowe rondo. Co pan sądzi w ogóle o tej sytuacji komunikacyjnej w Chybiu?
3: No mam nadzieję, że odczujemy znaczną poprawę.
2: Ale na rowerze pan nie przejedzie na razie przejściem podziemnym.
3: Jeszcze nie.
2: Ale jest jeszcze inny problem, bo przejazd pod Dudnią w Mnichu zamknięty, w Drogomyślu zamknięty.
3: Tak.
2: To jak wyście sobie radzili?
3: Obecnie jest duże utrudnienie. No, jakoś trzeba było się przyzwyczaić do tego, że trzeba przewidzieć dłuższy czas na przejazd. Zwłaszcza dla starszych osób może to być duże utrudnienie. No, przedtem było łatwiej. Coś za coś. No, jeżeli chcemy iść z postępem, czyli szybciej jeździć pociągami i tak dalej, dalej, to trzeba z czegoś zrezygnować. No.
2: Jak wam się żyło do tej pory w Chybiu przed tym otwarciem? Nie wiem, czy zdążą, bo jeszcze pasy nie namalowane, a 10:00 się zbliża.
4: Trzeba to było przeżyć.
2: Ale ludzie narzekali na wójta, że to tak długo trwa. No,
4: wiadomo, to u nas to tak jest niestety. No, trochę czasu trzeba. Kolej też ma swoje prawa. Tu chyba to zlikwidują, nie? Tak mi się wydaje.
2: No właśnie, nie wiem, czekamy.
4: No, nie wiem, czy przyjedzie jakiś celebryta. Jeszcze chyba nie ma 10:00, nie?
2: Nie, no ale zdążą, przed chwilą trawę posiali i podlali.
4: Kiedyś malowali liście na drzewach.
5: Widać, że coś się tu dzieje, chyba będzie otwarcie.
2: Na miejscu jeszcze przed 10:00 wójt Chybia Janusz Żydek. Zdążą?
6: Zdążą, już są na czasie. Za chwilę puszczamy ruch na rondzie. Cieszymy się, bo to wreszcie oczekiwany moment dla mieszkańców i no oczywiście dotrzymanie terminu PKP i to, co obiecał wójt.
2: To jest jedna część. A co po drugiej stronie torów? Tam będą jeszcze światła.
6: Do końca października tam jest ruch wahadłowy, ale on z końca października zniknie, także udrożnimy całkowicie. To jest kolejny etap, puszczenie ronda. Najpierw puściliśmy wiadukt, teraz rondo, a po rondzie ta druga końcówka wjazdu na wiadukt i myślę, że wtedy już będzie ruch przebiegał zgodnie z oczekiwaniami.
2: Mówi się o Chybiu mały Pekin, rowerzyści, piesi, wiecznie zamknięty przejazd. No a co z przejściem pieszo-rowerowym pod torami?
6: Ona jest w trakcie budowy, no niestety w tym przypadku musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ale to już też niedługo. W śladzie ulicy Bielskiej to przejście podziemne powstanie jako pierwsze, potem drugie w śladzie oczywiście dworca PKP z windą i potem trzecie przejście w rejonie istniejącej teraz dotychczas składki przy Reja. I tam też dzieci, mieszkańcy, wszyscy goście będą mogli przechodzić i korzystać z przejścia podziemnego. Są trzy przejazdy, natomiast my to będziemy robić tak, że jeden z nich zawsze będzie funkcjonował i to też nie potrwa dłużej niż 2-3 miesiące.
2: A kiedy ta szybka kolej tak przemknie przez Chybię?
6: 2027 to już u nas wszystkie prace się zakończą, a potem to już damy im rok, żeby oni po górze jeździli i to szybko. Ta inwestycja nas nic nie kosztuje, ponieważ robi to PKP ze środków unijnych. Myślę, że dla nas tylko plus, chociaż wiem, że u nas w Chybiu się narzeka bez przerwy na to.
2: Podobno jakiś pociąg pośpieszny będzie się zatrzymywał w Chybiu, to prawda?
6: Tak, ale to są takie plany dalekosiężne. Mówimy o linii do Wiednia, łącznie tutaj, także kwestia roku, dwóch i uda się nam to wywalczyć, to na pewno i to obiecuję.
2: Za 20:00 światła jeszcze działają. Tutaj pasy już są naklejone, bo teraz się już nie maluje. Latarnie będą świecić w nocy?
6: Czy to tak? Będą świecić w nocy, a oczywiście w okresie świątecznym na rondzie powstanie piękna ozdoba.
2: Jakieś imię nadacie temu rondu?
6: No chyba Janusza, nie no, żartuję.
2: Pan tu ma warsztat szklarski, to pan tu przeżył swoje, co?
7: No przeżyłem, no. Ciężko było wjechać czasami, ale... No ale jakoś przeżyliśmy to i teraz będzie lepiej chyba, tak. No.
2: Teraz pan ma elegancki wjazd.
7: No elegancki, asfalt wybrukowany, nie? No.
2: Dobra ekipa tu była? Bo ja widziałem nawet, że w niedzielę pracowali.
7: Też pracowali w niedzielę, no. ogólnie tak. Na 90% ekipa dobra.
2: No. Zawsze coś musi być. No. Jest po 10, no. No. A światła jeszcze działają?
7: Światło czerwone jeszcze.
2: Tyle, żeście wytrzymali, to tę godzinkę no, po ślizgu.
7: Tak. A to o 10 miało być otwarcie, tak? Aha, to nie wiedziałem nawet.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam przy szklaneczce whisky albo butelek.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Mianowego. Autoradio życzy szerokiej drogi.
2: Jest 18. Dwa z prawie 19 milionów polskich obywateli sprawdziło dotychczas, czy ich dane wyciekły wraz z bazą danych firmy MyDoctor, z której usług korzystają m.in. przychodnie. Sprawcy wciąż są nieznani. Kilka nowych autobusów elektrycznych trafiło do przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Jaworzni. Więcej o tym powiemy za chwilę. A w Sosnowcu brakuje chętnych do skorzystania z programu wsparcia rodziców co najmniej trójki dzieci.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ponad 2 miliony obywateli sprawdziło dotychczas swoje dane w rządowym serwisie bezpieczne-dane.gov.pl. Ma to związek z wyciekiem danych medycznych prawie 19 milionów osób z bazy MyDoctor, do którego doszło na początku miesiąca. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Cyfryzacji wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka podkreślał, że sprawa jest stale monitorowana.
4: Prowadzony jest stały monitoring tych rubieży internetu, które są wykorzystywane przez przestępców na okoliczność tego, czy te dane w jakikolwiek sposób są udostępnione. Czy ktoś na przykład składa ofertę handlu tymi danymi, czy też te dane gdzieś pojawiają się w darknecie, w undernecie, we wszystkich tych przestrzeniach. Ten monitoring daje wynik negatywny.
2: Przestępstwem związanym z wyciekiem danych zajmuje się prokuratura. Sprawców cyberataku wciąż nie ujęto.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
2: 7 nowych autobusów elektrycznych trafiło do przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Jaworznie. Łącznie ulicami tego miasta kursuje już 56 takich pojazdów, co stanowi ponad 70% całej floty. Nowe autobusy są pod nas skrojone, podkreśla wiceprezes zarządu PKM-u Marcin Długosz.
5: Siedzenia są przygotowane z ekoskóry, które są łatwe w utrzymaniu czystości. Podłoga jest przygotowana też w takich specjalnych barwach imitujących drewno. Komfort kierowców również jest poprawiony przez nawigację i systemy elektroniczne.
2: Chcemy zachęcać ludzi, aby częściej korzystali z komunikacji miejskiej, dodaje marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Powtarzam to ciągle, to nie miliony są ważne, ale tysiące drobnych podróży, codziennych podróży do sklepu, do pracy, do szkoły, wygodnych, cichych, ekologicznych, klimatyzowanych, co ważne latem, autobusach.
2: Na emeryturę odszedł dziś symbolicznie jeden z autobusów spalinowych, przez lata przejechał 1 000 000 kilometrów. W Sosnowcu 1 września ruszyło maluszkowe. Do tej pory jednak nikt nie zgłosił się, aby skorzystać z programu dla młodych rodziców. Władze miasta podkreślają, że to dopiero początek projektu i nie zrażają się początkowym brakiem zgłoszeń. Chcemy pomóc godnie przyjąć na świat nowego mieszkańca Sosnowca, mówi prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
7: My uznaliśmy, że narodziny dziecka, zwłaszcza czym tych dzieci jest więcej, tym ten problem jest większy, bo mówię problem nie o urodzenie dziecka, bo to radość i wszystko co najlepsze dla rodziny, ale zdajemy sobie sprawę, że w tym momencie możliwości zarobkowe są niższe, wydatkowe są wyższe. Jako miasto chcemy rodzinę w tym ważnym momencie wesprzeć.
2: Rodzice mogą liczyć na wsparcie miasta, wyjaśnia przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jedynak-Rykała.
8: Mamy w mieście coraz więcej żłobków. Otworzyliśmy na Kukułek nowy oddział żłobkowy. Są wolne miejsca. Będzie jedna sobota w żłobku sobotą pracującą, ale też możliwe, że będzie może tam dzieci dać do opieki dla profesjonalnych opiekunek. Warunki są takie, że musi być minimum 5 dzieci, dla oczywiście rodziców chętnych. Więc to jest taka elastyczność żłobków i też pracowników, którzy się zgłosili, żeby pomóc rodzicom w decyzjach, w tych pracach zmianowych.
2: Dzięki programowi mieszkańcy Sosnowca, którym rodzi się trzecie i kolejne dziecko, otrzymają 10 tysięcy złotych wsparcia. Politechnika Śląska wraz z Uniwersytetem Śląskim rozpoczęła projekt CyberEDU, którego celem jest podniesienie kompetencji kadr uczelni oraz instytutów naukowych w zakresie cyberbezpieczeństwa. W kilkumiesięcznym cyklu szkoleń ma wziąć udział około 300 osób z całego kraju. Po pierwszym spotkaniu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach kolejne odbędą się w Krakowie, Poznaniu, w Warszawie i w Gdańsku. 4 minuty po 18 mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. Spada już temperatura, teraz około 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, a biometr jest obojętny. W najbliższych godzinach mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Jutro więcej chmur i też ze słabymi opadami. I to wszystko teraz. O 19 informacje Radia Katowice przedstawi Agnieszka Tatarczyk. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Łukasz Łaskawiec. Do usłyszenia jutro.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Szczegóły przekaże Wojciech Macura.
1: Powiedziałbym, że dość dobre także wieści z dróg regionu na teraz, zwłaszcza tej aglomeracyjnej części to dotyczy. Mamy tylko jedno utrudnienie, właściwie to już chyba kończące się na Murckowskiej doszło do kolizji. Wedle naszej wiedzy ruch się już unormował, w związku z tym chyba domniemujemy, że tych aut uczestniczących w sztuczce nie ma. Na tej jezdni korki, spiętrzenia, oczywiście tam, gdzie remontowe zwężenia, akumulacja pojazdów wcześniej, no trzeba odczekać swoje na kilku takich ważnych fragmentach, jeśli chodzi o drogi w aglomeracji. Przede wszystkim 94 w Będzinie, niedaleko zjazdu w stronę Czyladzi i Bytomia. Tutaj odstoimy, no bo zwężenie dotyczy obu kierunków jazdy. Obwodnica Gopu, czyli trasa S1 w stronę Dąbrowy Górniczej, korek w stronę węzła Sulno, gdy się mija tutaj od Jaworzna węzeł Jęzor. Uciążliwe zwężenie remontowe utrudni przejazd 94 w Będzinie w okolicy rozjazdu w stronę Czeladzi, dalej do Bytomia. W aglomeracji od pewnego czasu spory problem z przejazdem mamy na fragmencie A1, konkretnie między Bobrownikami a Siemonią. Spowolnienie jazdy dotyczy także teraz obu kierunków. Od dziś problemów więcej z płynnym przejazdem DTS-ką w Chorzowie w stronę Gliwic. Wyłączony bowiem z ruchu został kolejny wiadukt w ciągu ulicy Nowej. A4 z korkiem jeszcze za Rudą Śląską, gdy zbliżamy się do Gliwic, do węzła Sośnica. A meldunek śląskiej drogówki opiewa teraz na 120 zdarzeń. Są to przede wszystkim kolizje. Nikt nie zginął, co istotne. Szerokiej drogi zatem dla wszystkich, którzy w trasie.
0: Na zegarach 17.30. Informacje w skrócie i Łukasz Łaskawiec.
2: W Jastrzębiu-Zdroju upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumienia jastrzębskiego. Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówił, że współcześnie brakuje solidarności międzyludzkiej, która była jednym z najważniejszych doświadczeń protestów z 1980 roku. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zabrać głos w sprawie rewitalizacji terenu dawnej kopalni Pokój. Do wygaszenia zakładu doszło w 2021 roku. Działał ponad 120 lat i wpisywał się w miejski krajobraz. Teraz miasto szuka sposobu na zagospodarowanie tego terenu. Do końca września potrwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Ponad 112 tysięcy ludzi wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Wydarzenie odbyło się w prawie 1500 punktach w całym kraju. Najwięcej osób uczestniczyło w treningach w województwach lubelskim, śląskim i dolnośląskim. Przy 8 przejściach dla pieszych w Piekarach Śląskich pojawiły się napisy ostrzegające przechodniów. Mają zwrócić ich uwagę na niebezpieczeństwo i skłonić do większej czujności przy przechodzeniu przez pasy. Przy okazji napisy promują także język śląski.
3: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: To jest popołudnie z Radiem Katowice.
1: Modernizacja linii kolejowej E65 Zabrzeg - Zebrzydowice od wielu miesięcy znacząco utrudnia życie mieszkańcom gminy Chybie. Po zamknięciu głównego przejazdu kolejowego ruch samochodowy przeniesiono na nowy wiadukt, ale potężne korki generowała budowa nowego ronda w centrum. Dziś zostało otwarte. Swojej radości nie kryje wójt Janusz Żydek.
2: Centrum Chybia za 20:10 o 10:00 ma być otwarte. Na razie wahadło, światło z każdej strony. Trawa przed chwilą posiana, podlana, będą malować pasy. Nie wiem, czy zdążą. Żadnej wstęgi nie widzę. Czy to coś zmieni w tym koszmarze mieszkańców i nie tylko? Poczekamy do 10:00.
3: Pan mieszka w Chybiu? Wie pan, tu za chwilę mają otworzyć to nowe rondo. Co pan sądzi w ogóle o tej sytuacji komunikacyjnej w Chybiu?
4: No mam nadzieję, że odczujemy znaczną poprawę.
3: Ale na rowerze pan nie przejedzie na razie przejściem podziemnym.
4: Jeszcze nie.
3: Ale jest jeszcze inny problem, bo przejazd pod Dudnią w Mnichu zamknięty, w Drogomyślu zamknięty.
4: Tak.
3: To jak wyście sobie radzili?
4: Obecnie jest duże utrudnienie. No, jakoś trzeba było się przyzwyczaić do tego, że trzeba przewidzieć dłuższy czas na przejazd. Zwłaszcza dla starszych osób może to być duże utrudnienie. No, przedtem było łatwiej. Coś za coś, no, jeżeli chcemy iść z postępem, czyli szybciej jeździć pociągami i tak dalej. Ale to trzeba z czegoś zrezygnować. No.
3: Jak wam się żyło do tej pory w Chybiu przed tym otwarciem? Nie wiem, czy zdążą, bo jeszcze pasy nie namalowane, a 10:00 się zbliża.
5: Trzeba to było przeżyć.
3: Ale ludzie narzekali na wójta, że to tak długo trwa. No,
5: wiadomo, to u nas to tak jest niestety. No. Trochę czasu trzeba. Kolej też ma swoje prawa. Tu chyba to zlikwidują, nie? Tak mi się wydaje.
3: No właśnie, nie wiem, czekamy.
5: No, nie wiem, czy przyjedzie jakiś celebryta. Jeszcze chyba nie ma 10:00, nie?
3: Nie, no ale zdążą, przed chwilą trawę posiali i podlali.
5: Kiedyś malowali liście na drzewach.
6: Widać, że coś się tu dzieje, chyba będzie otwarcie.
3: Na miejscu jeszcze przed 10:00 wójt Chybia Janusz Żydek. Zdążą?
7: Zdążą, już są na czasie. Za chwilę puszczamy ruch na rondzie. Cieszymy się, bo to wreszcie oczekiwany moment dla mieszkańców. No oczywiście dotrzymanie terminu PKP i to, co obiecał wójt.
3: To jest jedna część. A co po drugiej stronie torów? Tam będą jeszcze światła.
7: Do końca października tam jest ruch wahadłowy, ale on z końcem października zniknie, także udrożnimy całkowicie. To jest kolejny etap, puszczanie ronda. Najpierw puściliśmy wiadukt, teraz rondo, a po rondzie ta druga końcówka wjazdu na wiadukt i myślę, że wtedy już będzie ruch przebiegał zgodnie z oczekiwaniami.
3: Mówi się o Chybiu mały Pekin, rowerzyści, piesi, wiecznie zamknięty przejazd. No a co z przejściem pieszo-rowerowym pod torami?
7: Ono jest w trakcie budowy, no niestety w tym przypadku musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ale to już też niedługo. W śladzie ulicy Bielskiej to przejście podziemne powstanie jako pierwsze, potem drugie w śladzie oczywiście dworca PKP z windą i potem trzecie przejście w rejonie istniejącej teraz dotychczas kładki przy Reja. I tam też dzieci, mieszkańcy, wszyscy goście będą mogli przechodzić i korzystać z przejścia podziemnego. Są trzy przejazdy, natomiast my to będziemy robić tak, że jeden z nich zawsze będzie funkcjonował i to też nie potrwa dłużej niż 2-3 miesiące.
3: A kiedy ta szybka kolej tak przemknie przez Chybię?
7: 2027 to już u nas wszystkie prace się zakończą, a potem to już damy im rok, żeby oni po górze jeździli i to szybko. Ta inwestycja nas nic nie kosztuje, ponieważ robi to PKP ze środków unijnych. Myślę, że dla nas tylko im plus, chociaż wiem, że u nas w Chybiu się narzeka bez przerwy na to.
3: Podobno jakiś pociąg pośpieszny będzie się zatrzymywał w Chybiu, to prawda?
7: Tak, ale to są takie plany dalekosiężne. Mówimy o linii do Wiednia, łącznie tutaj, także kwestia roku, dwóch i uda się nam to wywalczyć, to na pewno i to obiecuję.
3: Za 20:00 światła jeszcze działają. Tutaj pasy już są naklejone, bo teraz się już nie maluje. Latarnie będą świecić w nocy?
7: Będą świecić w nocy, a oczywiście w okresie świątecznym na rondzie powstanie piękna ozdoba.
3: Jakieś imię nadacie temu rondu?
7: No chyba Janusza, nie no, żartuję.
3: Pan tu ma warsztat szklarski, to pan tu przeżył swoje, co?
8: No przeżyłem, no. Ciężko było wjechać czasami, ale... No ale jakoś przeżyliśmy to i teraz będzie lepiej chyba, tak. No.
3: Teraz pan ma elegancki wjazd.
8: No elegancki, asfalt wybrukowany, nie? No.
3: Dobra ekipa tu była? Bo ja widział nawet, że w niedzielę pracowali.
8: Też pracowali w niedzielę, no. Ogólnie tak na 90% ekipa dobra.
3: No. Zawsze coś musi być. No. Jest po 10, no. A światła jeszcze działają?
8: Światło czerwone jeszcze.
3: Tyle, żeście wytrzymali, to tę godzinkę no, po ślizgu.
8: Tak. A to o 10 miało być otwarcie, tak? Aha, to nie wiedziałem nawet.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.03 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
12: Zonda krypto i spór o prezydenckie weto. W Sejmie debata o kryptowalutach, którą obserwuje nasz reporter. 3 miesiące aresztu dla kierowcy po tragedii na A1. Był pod wpływem narkotyków. Po zdarzeniu ciężarówki z pociągiem są duże utrudnienia w ruchu kolejowym w Gdańsku. Kto jest winny afery z zonda krypto? O to spierają się posłowie podczas debaty w Sejmie. Politycy mają na tym posiedzeniu zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy regulującej rynek kryptowalut. Debatę w tej sprawie obserwuje w Sejmie Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jakie argumenty padają.
13: Debata to trzecie podejście do tego samego tematu i sami politycy mówią, że znają już wszystkie argumenty, ale zdania nie zmieniają. Za to przerzucają się winą za niejasne kontakty z sektorem kryptoaktywów. Jako pierwszy przemawiał prezydencki minister Zbigniew Bogucki, który zarzucał rządzącym biznesowe wracanie do tego samego projektu zamiast przyjąć prezydencki. Mówił, że kolejne rozpatrywanie tej samej ustawy ma odwrócić uwagę od innych spraw.
14: Tylko państwo w ławach rządowych próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do powodzian, żeby nie mówić o wielu innych aferach.
13: Zbigniew Bogucki wskazał też na kilka konferencji z udziałem polityków rządzącej koalicji sponsorowanych przez Zonda Krypto, ale sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z KO mówił, że nie chodzi o to, jakie konferencje były sponsorowane przez Zonda Krypto, ale o przelewy dla prawicowych polityków.
15: Przelewy na konta firm i fundacji związanych z politykami PiS-u i Konfederacji. Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
13: Politycy obu obozów mówili, że odpowiedzialni za nielegalny lobbying na rzecz kryptowalut zostaną ukarani.
12: A o tym wszystkim z Sejmu Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za relację. Prezydent krytycznie ocenia kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Był już minister w rządzie Donalda Tuska, jest kandydatem na sędziego Trybunału. Karol Nawrocki powiedział, że proponowanie Berka na sędziego jest złamaniem zasad dotyczących obsady tych stanowisk.
16: Myślę, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jest kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym, no a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego.
12: Dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału. Jutro głosowanie w Sejmie. 3 miesiące spędzi w areszcie kierowca ciężarówki, który wjechał w pracowników drogowych na autostradzie A1. Zginęły 4 osoby. Dziś okazało się także, że mężczyzna był pod wpływem środków odurzających.
17: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Dominika D. na 3 miesiące. Decyzja argumentuje grożącą podejrzanemu wysoką karą oraz obawą ucieczki z kraju i matactwa. Tuż po posiedzeniu sądu prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych, z których wynika, że 32-latek w chwili wypadku był pod wpływem środka odurzającego, klefedronu. Według ubiegłych jego stężenie w organizmie kierowcy miało wpływ na zdolność kierowania pojazdem mechanicznym. Prokuratura zapowiada, że ta opinia będzie miała wpływ na zmianę zarzutów wobec Dominika D. Do wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne.
12: Krzysztof Słabikowski z częstochowskiej redakcji Radia Katowice zajął się tym tematem. Co najmniej do 21 potrwają utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Po 13 przy przystanku Gdańsk-Lipce samochód ciężarowy wjechał na przejazd. Chwilę później w naczepę uderzył pociąg Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Za wypadek odpowiada zawodowy kierowca z Bośni.
18: Co szczególnie istotne, znajdujący się w pobliżu świadkowie mieli sygnalizować kierowcy, aby w sytuacji zagrożenia wyłamał rogatkę i opuścił przejazd. Kierowca nie podjął takiej próby, narażając podróżnych na ogromne niebezpieczeństwo. W wyniku zdarzenia maszynista pociągu został przewieziony do szpitala. Pasażerowie pociągu oraz kierowca samochodu nie odnieśli obrażeń.
12: Powiedziała Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Uszkodzony jest jeden z torów, który wymaga naprawy.
19: Klimat.
12: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, a w kilku miejscach na północy bardzo dobra. Prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
20: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 5:30 po 18:00 sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
21: I przynoszę wspaniałe wieści z Turcji. Polki wygrały ćwierćfinał Mistrzostw Europy z Holenderkami 3-1 i awansowały do półfinału, a to oznacza, że w kolejnym meczu zagrają z aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami o tę strefę finałową, czyli o złoto lub srebro. To w sobotę o 15:00. W innych ćwierćfinałach Serbia wygrała z Grecją 3-0, Włochy pokonały Szwecję 3-1, a w ostatnim meczu tej rundy Turczynki właśnie grają z Niemkami. Ten mecz wyłoni półfinałowe rywalki Serbek. Dzisiejsze sety z Holandią kończyły się do 16, potem przegrana 20-25, a potem dwie partie wygrane do 20 i 23. Piękna, choć niełatwa walka. Brawo, drogie panie. A w Nowym Jorku Iga Świątek gra w drugiej rundzie US Open. Jej rywalką Argentynka Nadia Podoroska z piątej setki rankingu WTA. Polka właśnie przełamała na 4-1 w drugim secie. Pierwszy wygrany do 3, więc dobra nasza. Właśnie zabrzmiał pierwszy gwizdek pod Jasną Górą. Raków Częstochowa w ramach odrabiania zaległości ekstraklasowych podejmuje Górnika Zabrze i właśnie Górnik, szósta minuta, wyszedł na prowadzenie. Antiste autorem gola. O 20:30 z zaległych meczów, drugi z zaległych meczów, mistrz Polski Lech Poznań zagra z Jagiellonią Białystok. W wyścigu dookoła Hiszpanii znów do głosu doszli górale. 12 etap był wymagający, sporo podjazdów, a ostatni na 166-kilometrowej trasie pod Calar Alto stanowił prawdziwą selekcję i był ozdobą rywalizacji kolarskiej. Wiele ataków, kryzysów, współpracy i solowych akcji, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Wygrał Jakob Omrzeł z grupy Bahrain Victorious. Słoweniec o prawie 2 minuty wyprzedził Baska Urko Berade. Trzeci dojechał Santiago Buitrago. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Drugi jest Słoweniec Primož Roglič, były skoczek narciarski, traci do lidera minutę i 45 sekundy. Trzeci jest Austriak Felix Gall, ponad 2 minuty straty. Kolejna federacja sportowa zdejmuje embargo na udział Rosjan i Białorusinów w rywalizacji międzynarodowej. Tym razem to Międzynarodowa Federacja Jeździecka, która łagodzi przepisy. Po 5 października przestaną obowiązywać wszelkie sankcje nałożone na przedstawicieli tych krajów. Wcześniej restrykcje wobec sportowców z Rosji i Białorusi zniosły już Federacje Pływacka, Szermiercza, Sporty Motorowe, Pięciobój Nowoczesny, Zapasy oraz Gimnastyka. Całkowite wykluczenie tych zawodników na szczęście podtrzymuje. Zajmuje jeszcze lekkoatletyka, ale narciarska federacja wciąż nie pozwala im na używanie barw i hymnów narodowych.
11: Temperatura w nocy wyniesie od 10 do 17 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie, najchłodniej na północnym wschodzie. Jutro może popadać na wybrzeżu przede wszystkim. Tam nawet burze mogą się pojawić. Będzie dużo chmur, ale w południowej części Polski mają być momenty ze słońcem. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 26, najcieplej na południu.
9: Tu Radio Dźwięk.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 19. Są wnioski do katowickiego sądu o areszt wobec trzech osób zatrzymanych w związku z Zonda Krypto. Tramwajom śląskim udało się odblokować 287 milionów złotych dofinansowania na ważne inwestycje. Powodem ich wstrzymania była afera korupcyjna. W tym serwisie także o ważnej kolejowej i drogowej inwestycji w Chybiu na południu regionu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Są zarzuty dla Jaromiry W. w sprawie Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała, że kobieta usłyszała m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie majątku prezesa BitBay, późniejszej Zonda Krypto, Sylwestra Suszka, który zaginął w Czeladzi w niewyjaśnionych okolicznościach, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz działania na szkodę firmy BB Trade Estonia poprzez przyjęcie kilku milionów wbrew jej interesowi.
2: Około 8 milionów złotych. Działania te nie miały żadnego uzasadnienia gospodarczego, jak również nie uwzględniały sytuacji finansowej tej instytucji. Również pani Jaromira W. uzyskała potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 miliona euro, której w rzeczywistości nie spłaciła, jak również przyjęła nieruchomość położoną w Katowicach.
0: Zarzuty usłyszały też dwie pozostałe zatrzymane wczoraj osoby, Anna P. i Rafał Z. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec wszystkich zatrzymanych osób. W sprawie Zonda Krypto wcześniej zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji otrzymał Radosław Piesiewicz. Prezes PKOL-u został tymczasowo aresztowany. Feniks uratowany. Tramwajom śląskim udało się odblokować 287 milionów złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko. Środki te były wcześniej zamrożone z powodu afery korupcyjnej. To bardzo dobra wiadomość, bo dzięki tym funduszom można już rozpocząć realizację projektu Tramwaj na południe Katowic oraz budowę nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Modernizacja linii kolejowej Zabrzeg - Zebrzydowice od wielu miesięcy znacząco utrudnia życie mieszkańcom gminy Chybie. Po zamknięciu głównego przejazdu kolejowego ruch samochodowy przeniesiono na nowy wiadukt, ale potężne korki generowała budowa nowego ronda w centrum miejscowości. Dziś zostało ono otwarte, a swej radości nie kryje wójt Janusz Żydek.
3: Cieszymy się, bo to wreszcie oczekiwany moment dla mieszkańców i no oczywiście dotrzymanie terminu PKP i to, co obiecał wójt. To jest kolejny etap puszczenia ronda. Najpierw puściliśmy wiadukt, teraz rondo, a po rondzie ta druga końcówka wjazdu na wiadukt i myślę, że wtedy już będzie ruch przebiegał zgodnie z oczekiwaniami. Są trzy przejazdy, jeden z nich zawsze będzie funkcjonował i to też nie potrwa dłużej niż 2-3 miesiące.
0: Kierowcy do października muszą się jednak liczyć z ruchem wahadłowym przy wjeździe na wiadukt od strony Rudzicy. Specjalna winda została zainstalowana w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach. Siedziba stowarzyszenia to budynek z początku XX wieku i do tej pory nie był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Jak mówi Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, teraz siedziba pozbawiona jest barier architektonicznych.
4: Dokładnie rok temu zaczynaliśmy zbiórkę pieniędzy na ten cel, żeby taką windę można było zainstalować, żeby czy dzieciaki, które gdzieś tam się poruszają na wózkach, czy mają jakieś inne niesprawności, czy rodzice, też tak się zdarza, że nie są zupełnie sprawni, żeby ten dom był dostępny, żeby był otwarty dla każdego.
0: By zainstalować windę, trzeba było wykonać także prace ziemne przy fundamentach. W nocy przelotny deszcz i temperatura do 16 stopni. Jutro sporo chmur, ale padać nie powinno. Będzie ciepło nawet do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjska presja i operacje hybrydowe. Polska przekazała rosyjskiemu ambasadorowi kategoryczny protest. Tragiczny finał akcji na Zatoce Puckiej. Znaleziono ciało poszukiwanego od wtorku mężczyzny. Internet satelitarny w pociągach PKP Intercity coraz bliżej. Trwają testy. Zakończyło się spotkanie ambasadora Rosji w MSZ-cie. Polska przekazała dyplomacie kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych zarówno w naszym kraju, jak i w innych suwerennych państwach, w tym w Niemczech. Te informacje po spotkaniu przekazał rzecznik MSZ-u. Będą wnioski o areszt dla trójki zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto. Prokurator postawił zarzuty Annie P., Jaromirze W. i Rafałowi Z., mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak.
7: Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego. Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
6: Według prokuratora zachodzi również obawa ucieczki przez oskarżonych. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Zakończyła się rejestracja kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do 16 mieli czas na dostarczenie do komisji list z co najmniej 3000 podpisów poparcia. Kto będzie walczył o fotel prezydenta Krakowa? O tym Paweł Pawlica.
8: Komisja zweryfikowała już listy poparcia czterech kandydatów. To Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL oraz inicjator zwołania referendum w Krakowie Jan Hoffman. Na weryfikację czekają listy poparcia od 8 kandydatów, w tym między innymi szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały, byłego prezesa NIK Mariana Banasia, posła Konfederacji Bartosza Bochańczaka czy posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek.
9: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji. Wtedy będzie można powiedzieć, kto jest kandydatem, tak oficjalnie.
8: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Okazało się, że zebranie co najmniej 3000 podpisów poparcia pod listami nie jest łatwe. Z 24 zgłoszonych komitetów wyborczych tylko 12 dostarczyło do komisji listy z podpisami od mieszkańców. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Na Pomorzu służby ratunkowe odnalazły ciało poszukiwanego od wtorku 31-letniego mężczyzny. Znajdowało się pomiędzy Osłoninem a Kuźnicą.
10: Około godziny 12.55 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie z Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, że około 4 kable od wejścia portu do Kuźnicy dryfuje ciało. Po weryfikacji okazało się, że jest to ciało zaginionego 31-letniego mężczyzny, który w parę dni wcześniej zaginął po incydencie na skuterze wodnym.
6: Informuje dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Informacje o zaginięciu dwóch osób w rejonie Zatoki Puckiej służby otrzymały we wtorek późnym wieczorem. W środę rano załoga helikoptera zlokalizowała popsuty skuter wodny, a na nim jednego z mężczyzn z objawami wychłodzenia został przewieziony do szpitala. W Niemczech zaczęła się masowa produkcja dronów dla Ukrainy na zamówienie rządu Friedricha Merca. Bojowe bezzałogowce powstają w nieujawnionym miejscu na południu kraju.
11: Zamówienie niemieckiego rządu realizują amerykańsko-niemiecka firma zbrojeniowa Auterion i ukraiński Airlogix. W okolicach Monachium powstają drony średniego i dalekiego zasięgu, nawet do 1500 kilometrów. Spółka Joint Venture powstała w lutym i oprócz fabryki w utajnionej lokalizacji w Bawarii uruchamia produkcję bliżej polskiej granicy, również nie wiadomo gdzie dokładnie. Komunikat firmy mówi o tym, że pierwsze bezzałogowce są już gotowe. Celem jest zbudowanie 5000 maszyn do połowy przyszłego roku. Międzynarodowa spółka liczy, że będą kolejne zamówienia. Z Berlina Adam Górczewski i Polskie Radio.
6: PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z dostępem do sieci w pociągach. Pytany o to przez Polskie Radio minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nowe rozwiązanie może zacząć działać w przyszłym roku.
12: Nawet najdoskonalszy system LTE w tych warunkach, gdzie jeżdżą pociągi przez lasy i tak dalej, nie jest idealny. Nawet jeżeli są stacje bazowe ustawione bardzo często, czasem następują przerwy w ciągłości internetu. Dla osób, które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw. Dlatego rozpoczęliśmy jakiś czas temu testy internetu satelitarnego.
6: W ubiegłym roku spółka PKP Intercity przewiozła prawie 90 milionów pasażerów. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro sporo chmur i przelotnego deszczu, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Będzie od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu do 22 w centrum i 26 na południowym, na południu i południowym zachodzie.
13: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że

dwutonowy pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Po historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

po czym mówi won. Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią

0: portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej,
1: to... Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba. Jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?

Próbuję się wyleczyć z ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi

0: Jest 20. Kierowca, który spowodował wypadek na autostradzie pod Częstochową i doprowadził do śmierci 4 osób, był pod wpływem dopalaczy. A dziś przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zabrać głos w sprawie rewitalizacji terenu dawnej kopalni Pokój.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kierowca ciężarówki, która we wtorek wjechała w pracowników drogowych na autostradzie A1 pod Częstochową, trafił do aresztu. Dziś okazało się także, że był pod wpływem środków odurzających.
2: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Dominika D. na 3 miesiące. Decyzję argumentuje grożącą podejrzanemu wysoką karą oraz obawą ucieczki z kraju i matactwa. Tuż po posiedzeniu sądu prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych, z których wynika, że 32-latek w chwili wypadku był pod wpływem środka odurzającego, klefedronu. Według ubiegłych jego stężenie w organizmie kierowcy miało wpływ na zdolność kierowania pojazdem mechanicznym. Prokuratura zapowiada, że ta opinia będzie miała wpływ na zmianę zarzutów wobec Dominika D. Do wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne.
0: Relacjonował Krzysztof Słabikowski. Dziś przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Było to trzecie z 4 porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy w Jastrzębiu wywalczyli wtedy m.in. zniesienie 4-brygadowego systemu pracy oraz wprowadzenie wolnych sobot i niedziel. Pod pomnikiem porozumienia jastrzębskiego odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. To historia, której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy porozumienia jastrzębskiego, Grzegorz Stawski.
3: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. Więc my raczej, stare dziadki, za przeproszeniem, już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły, to jest przecież nasza bardzo ważna historia. Lokalna, tu w Jastrzębiu, to jest lokalna historia, niezwykle ważna. To jest porozumienie, które, nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
0: W uroczystościach oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli też samorządowcy, reprezentanci rządu, parlamentu i kancelarii prezydenta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Bielski Ratusz dofinansował szkolenia strzeleckie dla mieszkańców. Przygotowało je i zrealizuje Stowarzyszenie Polska Świat, które prowadzi szkołę kadetów. Jak powiedział Radiu Katowice Maciej Brzezicki ze stowarzyszenia, będą to szkolenia w małych, 8-osobowych grupach prowadzone przez kilka miesięcy.
4: To jest 48 szkoleń, ale na jednym szkoleniu jest tylko 8 uczestników tego szkolenia, a więc to nie jest jakiś tutaj spęd i do tych 8 uczestników jest przypisanych 2 instruktorów. To są szkolenia z broni pneumatycznej. To są podstawy strzelectwa, można powiedzieć. Tutaj bardziej chodzi o takie przygotowanie, o pozycje strzeleckie, ale rzeczywiście te podstawy są bardzo ważne.
0: Pierwsze zajęcia już w najbliższą sobotę. Nauka jest darmowa. Chętni mogą zgłaszać swój udział poprzez stronę stowarzyszenia. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zabrać głos w sprawie rewitalizacji terenu dawnej kopalni Pokój. Do wygaszenia zakładu doszło w 2021 roku. Kopalnia działała ponad 120 lat. Teraz miasto chce znaleźć sposób na zagospodarowanie tego terenu i nadania mu nowych funkcji, na przykład mieszkaniowych. Do końca września potrwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Otwarte spotkanie dla mieszkańców odbędzie się 15 września, a dzień później dyżur projektanta. Senator Piotr Masłowski otrzymał dzisiaj nominację na sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Piotr Masłowski to polityk, politolog i samorządowiec. W latach 2014-2023 był wiceprezydentem Rybnika. W nocy przelotny deszcz i temperatura do 16 stopni. Jutro sporo chmur, ale padać już nie powinno. Będzie ciepło do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 6 osób rannych w ataku na Kijów. Rosjanie wysłali drony nad ukraińską stolicę. Polska poszerza ochronę przestrzeni powietrznej. To reakcja na ostatnie rosyjskie prowokacje. Areszt dla 19-latka z Kędzierzyna Koźla. Śledczy zarzucają mu zabójstwo kobiety i próbę zabicia mężczyzny. Rosjanie zaatakowali Kijów dronami. Jeden z nich trafił w budynek mieszkalny, wybuchł pożar. W kilku innych miejscach ukraińskiej stolicy spadły szczątki dronów. Jak przekazał mer miasta Witalij Kliczko, w wyniku ataków rannych zostało 6 osób. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o poszerzeniu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. W mediach społecznościowych wicepremier poinformował, że zwiększona zostanie aktywność sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski, napisał szef MON-u. 19-letni Jakub L. z Kędzierzyna-Koźla tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowie za zabójstwo 49-letniej kobiety w tym mieście i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Prokuratura we wniosku do sądu tłumaczyła, że jest ryzyko, iż na wolności 19-latek znów mógłby zaatakować. Ukrywać się, mataczyć i utrudniać proces. Śledczy będą gromadzić kolejne dowody i przesłuchiwać świadków, mówi Dominik Bagrowski z prokuratury okręgowej w Opolu.
5: A przede wszystkim zasięgniemy opinii powołanych już biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany jest poczytalny i dalej, czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego należy zastosować środek zabezpieczający i wnosić o umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
6: 19-latek twierdził, że leczył się psychiatrycznie. Jeśli okaże się, że jest poczytalny i będzie odpowiadać przed sądem, grozi mu dożywocie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej łączą siły w dziedzinie sztucznej inteligencji. W Pradze podpisały deklarację o współpracy.
7: Deklaracja zakłada m.in. wymianę doświadczeń we wdrażaniu sztucznej inteligencji, a także koordynację stanowisk wobec unijnej polityki w tej dziedzinie. Zawarty w Pradze cyfrowy sojusz objął Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Słowenię, Litwę, Łotwę i Rumunię. Państwa te chcą też współpracować przy rozwoju infrastruktury obliczeniowej, w tym dużych centrów danych, tzw. gigafabryk AI. Pod koniec lipca Unia Europejska ogłosiła nabór ofert na utworzenie 7 takich obiektów w Europie. Gigafabryki mogą powstawać w jednym państwie lub jako projekty transgraniczne. Polska jest wśród państw, które chcą, by jedna z europejskich gigafabryk AI powstała na ich terytorium. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na północy miejscami burze. Będzie od 11 stopni na północnym wschodzie i miejscami na obszarach podgórskich 14-16 w centrum, do nawet 18 na południowym zachodzie kraju.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 20. Kierowca, który spowodował wypadek na autostradzie pod Częstochową i doprowadził do śmierci czterech osób, był pod wpływem dopalaczy. A dziś przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zabrać głos w sprawie rewitalizacji terenu dawnej kopalni Pokój.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kierowca ciężarówki, która we wtorek wjechała w pracowników drogowych na autostradzie A1 pod Częstochową, trafił do aresztu. Dziś okazało się także, że był pod wpływem środków odurzających.
2: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Dominika D. na 3 miesiące. Decyzja argumentuje grożącą podejrzanemu wysoką karą oraz obawą ucieczki z kraju i matactwa. Tuż po posiedzeniu sądu prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych, z których wynika, że 32-latek w chwili wypadku był pod wpływem środka odurzającego, klefedronu. Według ubiegłych jego stężenie w organizmie kierowcy miało wpływ na zdolność kierowania pojazdem mechanicznym. Prokuratura zapowiada, że ta opinia będzie miała wpływ na zmianę zarzutów wobec Dominika D. Do wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne.
0: Relacjonowało Krzysztof Słabikowski. Dziś przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Było to trzecie z 4 porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy w Jastrzębiu wywalczyli wtedy m.in. zniesienie 4-brygadowego systemu pracy oraz wprowadzenie wolnych sobot i niedziel. Pod pomnikiem porozumienia jastrzębskiego odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. To historia, której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy porozumienia jastrzębskiego, Grzegorz Stawski.
3: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. Więc my raczej, stare dziadki, za przeproszeniem, już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły, to jest przecież nasza bardzo ważna historia. Lokalna, tu w Jastrzębiu, to jest lokalna historia niezwykle ważna. To jest porozumienie, które, nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
0: W uroczystościach oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli też samorządowcy, reprezentanci rządu, parlamentu i kancelarii prezydenta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Bielski Ratusz dofinansował szkolenia strzeleckie dla mieszkańców. Przygotowało je i zrealizuje Stowarzyszenie Polska Świat, które prowadzi szkołę kadetów. Jak powiedział Radiu Katowice Maciej Brzezicki ze stowarzyszenia, będą to szkolenia w małych, 8-osobowych grupach prowadzone przez kilka miesięcy.
4: To jest 48 szkoleń, ale na jednym szkoleniu jest tylko 8 uczestników tego szkolenia, a więc to nie jest jakiś tutaj spęd i do tych 8 uczestników jest przypisany 2 instruktorów. To są szkolenia z broni pneumatycznej. To są podstawy strzelectwa, można powiedzieć. Tutaj bardziej chodzi o takie przygotowanie, o pozycje strzeleckie, ale rzeczywiście te podstawy są bardzo ważne.
0: Pierwsze zajęcia już w najbliższą sobotę. Nauka jest darmowa. Chętni mogą zgłaszać swój udział poprzez stronę stowarzyszenia. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zabrać głos w sprawie rewitalizacji terenu dawnej kopalni Pokój. Do wygaszenia zakładu doszło w 2021 roku. Kopalnia działała ponad 120 lat. Teraz miasto chce znaleźć sposób na zagospodarowanie tego terenu i nadanie mu nowych funkcji, na przykład mieszkaniowych. Do końca września potrwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Otwarte spotkanie dla mieszkańców odbędzie się 15 września, a dzień później dyżur projektanta. Senator Piotr Masłowski otrzymał dzisiaj nominację na sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Piotr Masłowski to polityk, politolog i samorządowiec. W latach 2014-2023 był wiceprezydentem Rybnika. W nocy przelotny deszcz i temperatura do 16 stopni. Jutro sporo chmur, ale padać już nie powinno. Będzie ciepło do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, trzeci dzień września. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Do rządu trafiły projekty ustaw reformujące ochronę zdrowia. W Sejmie po debacie o kryptoaktywach jutro decyzja w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta. Inwazja mrówek w jednym z miast Francji. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia skierowane do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVP Info, że planowane zmiany w przepisach wymagały szerokich konsultacji.
5: Zależy nam na tym, żeby tak bardzo ważne projekty jednak uzyskały również opinie ze stron różnych interesariuszy. Rozmawialiśmy o tych projektach również na zespole trójstronnym. Także po zebraniu wszystkich wniosków, po rozmowach również z rektorami szpitali, z różnymi samorządami zawodowymi.
6: Wśród reform są rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów płacowych. Wzajemne obwinianie się o aferę Zonta Krypto. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut. Jutro mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie. W debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
7: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wieszczy jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
8: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
7: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
9: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
7: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
10: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
7: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Referendum w sprawie przyszłości szkół w gminie rozważa burmistrz Kleczewa w Wielkopolsce. Z audytu oświaty wynika, że 3 z 5 placówek będą wymagały zamknięcia, bo brakuje uczniów. Mariusz Musiałowski zapewnia, że decyzje w tej sprawie będą poprzedzone spotkaniami z mieszkańcami, a potem w gminie odbędzie się referendum.
11: Decyzje żadne jeszcze nie zapadły. Właśnie po to się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. Kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj.
6: Zapowiadane przez burmistrza głosowanie może się odbyć jesienią tego roku lub wiosną przyszłego. Wiadukt w Oleśnicy na ulicy Ludwikowskiej notorycznie zalewany. Po każdym większym albo dłuższym deszczu nie da się przejść ani przejechać ulicą, która znajduje się pod nim. Woda sięga nawet metra i tak jest od co najmniej lat 70. mówią mieszkańcy.
12: Wszystko pływa, auta nie mogą przejechać, bo jest tak dużo wody i nic z tym się nie robi do tej pory.
13: Kiedyś jak pracowałam jeszcze, to pod tym oknem, to jak szłam z pracy, to po kolana przechodzi.
6: Na ulicy pod wiaduktem jest spory spadek terenu, wyjaśnia Paulina Walczak-Grobelna z Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Zapowiada, że wkrótce ma się tam pojawić ekspert, który sprawdzi, czy da się coś z tym zrobić.
14: Gdzie ma zbadać spadki, ma zbadać teren i będziemy tutaj myśleć, jak tą wodę przechwycić, może nie pod wiaduktem, bo tam będzie ciężko cokolwiek umieścić, natomiast przechwycić maksymalną ilość wody przed wiaduktem.
6: Jest pomysł, by przed wiaduktem powstały zbiorniki retencyjne. Inwazja mrówek na osiedlu w Tournon w południowo-wschodniej Francji. Owady wchodzą do domów i mogą uszkadzać budynki. Dotychczasowe próby poradzenia sobie z nimi okazały się nieskuteczne. Specjalista od dezynsekcji ostrzega, że mrówki bardzo szybko zajmują kolejne tereny. Kiedy już się zadomowią, trudno się ich pozbyć, ponieważ skala problemu staje się ogromna, a kolonie są bardzo rozległe. Trzeba więc działać jak najszybciej. Mrówki wyrządzają też szkody, powodując osiadanie gruntu. Tunele, które drążą, mogą destabilizować domy, betonowe płyty i tarasy. Kolejne zabiegi, które mają pomóc w pozbyciu się mrówek, zaplanowano jesienią.
15: Klimat.
6: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w rejonie Poznania umiarkowana. 27% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Większość regionów zmaga się z suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A teraz już serwis sportowy i Marika Górecka.
16: Dobry wieczór. Zaczynamy od siatkówki i wielkiego sukcesu biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Stambule. Polki wygrały z Holenderkami 3-1 i zameldowały się w półfinale. Teraz zmierzą się z aktualnymi mistrzyniami świata, reprezentantkami Włoch, które są faworytkami do końcowego sukcesu. O dzisiejszym występie naszych siatkarek opowiada mistrzyni Europy z 2005 roku Natalia Bamber.
17: Dużo stresu było faktycznie pod koniec tego meczu i takich na styk momentach, więc widać było, że dziewczyny też się stresują, że im bardzo zależy i widać, że są zaangażowane. Jak dziewczyny sobie radziły z lewego skrzydła, raz po prostej, raz po skosie. Emocje naprawdę u mnie były duże, są dobrze przygotowane, widać szybkość, widać skoczność. To jak one grają, naprawdę one wchodzą po prostu z otwartą głową i atakują, tak? Więc nic więcej nie mogę dodać.
16: Mecz półfinałowy nasze reprezentantki rozegrają w sobotę 5 sierpnia o godzinie 15. Sprawdźmy, co za oceanem. Do trzeciej rundy US Open awansowała Iga Świątek. Polka bez większych problemów wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Teraz zmierzy się z Czeszką Marii Buzkową. Świątek to jedyna z naszych reprezentantek, która w dalszym ciągu liczy się w grze singlowej. Ubiegłej nocy z turniejem pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linet. Tę ostatnią zobaczymy za to w deblu razem z Mają Chwalińską. Ich rywalkami w 1/16 gry podwójnej będą Chinka Guo Hanyu i francuska Kristina Mladenowicz.
18: Gramy przeciwko bardzo tytułowanym dybliskom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno, a my razem tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiały gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że będzie w ogóle fajna taka próba, mam nadzieję, że nie ostatnia. Myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować, więc musimy to zobaczyć tak naprawdę, jak to będzie.
16: Mówiła Magda Linet. Początek meczu planowany jest na 21:45. Na koniec piłka nożna. Dzisiaj zaległy mecz w ramach piątej kolejki Ekstraklasy rozegrał Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Gospodarze przegrali 1-2. To piąta ligowa porażka Rakowa z rzędu i wyrównanie niechlubnego osiągnięcia GKS-u Bełchatów z 2013 roku. Teraz zaległe spotkanie rozgrywają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Po 35 minutach gry mamy bezbramkowy remis.
6: Piątek pochmurny, jedynie na południu większe przejaśnienia. Może padać przelotny deszcz, a na wybrzeżu burze. Termometry pokażą od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie Polski.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: Tu Radio Dźwięk.

0: się podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem. Za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, mazuj, miziaj mnie, drap, mazuj, miziaj mnie.
0: Yeah.

0: Wszyscy mogę miziać zaraz. Kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto. Nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą. Szkoda przespać taki dzień. Mamy się

Jestem sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie tak gebiąc maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są

0: Jest 21. Po aferze korupcyjnej tramwajom śląskim udało się odblokować duże unijne dofinansowanie. Neurochirurdzy z Katowice za pomocą lasera wykonali zabieg u 10-latka z trudno umiejscowionym guzem mózgu. Władze Sosnowca zabrały głos w sporze elektrociepłowni z Tauronem dotyczącym dostarczania ciepła mieszkańcom.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Feniks uratowany. Tramwajom śląskim udało się odblokować 287 milionów złotych unijnego dofinansowania. Środki te były zamrożone z powodu afery korupcyjnej w spółce, po której m.in. zmienił się prezes. To bardzo dobra wiadomość, bo dzięki tym funduszom możemy rozpocząć realizację projektu Tramwaj na Południe w Katowicach oraz budowę nowej nitki w Sosnowcu, mówi Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich.
2: To dzięki pracy całego zespołu tramwajów śląskich, współpracy z instytucjami dysponującymi środkami europejskimi i kolejny krok sanacji tramwajów śląskich, uporządkowania procesów, podniesienia poziomu transparentności, o który od kilkunastu tygodni mocno walczymy. Więc cieszymy się, że mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców naszej metropolii, że będziemy budować nowe linie w Katowicach, w Sosnowcu i dzięki temu na pewno transport w całej naszej metropolii zyska.
0: Katowicki tramwaj na południe ma być nową linią z centrum przesiadkowego Brynów do nowego centrum przesiadkowego Kostuchna. Z kolei nitka tramwajowa w Sosnowcu połączy rondo Jana Pawła II z rondem Żołnierzy Wyklętych. Pierwszy w historii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i zarazem pierwszy w południowej Polsce zabieg laserowej termoablacji guza mózgu dziecka przeprowadzili neurochirurdzy tej placówki. Pacjentem był 10-letni chłopiec z guzem położonym głęboko w strukturach mózgu. Dotąd tego typu operacje u dzieci wykonywano jedynie w ośrodkach w Warszawie i Szczecinie. Jak podała lecznica, po zabiegu chłopca nie wystąpiły nowe ubytki neurologiczne. W kolejnych dniach samodzielnie chodził, a kilka dni po zabiegu został wypisany do domu w dobrym stanie ogólnym i neurologicznym.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Władze Sosnowca zabrały głos w sprawie dostarczania ciepła mieszkańcom. Przypomnijmy, toczy się w mieście spór między elektrociepłownią Zagłębie Dąbrowskie a Tauronem, którym wygasła umowa o współpracy. Elektrociepłownia twierdzi, że bez dostaw ciepła z jej zakładu jest groźba, że mieszkańcy będą mieli zimne kaloryfery. Z kolei Tauron zapewnia, że dotychczasowe dostawy zastąpi własnym źródłem z elektrowni Będzin Łagiesza. O komentarz poprosiliśmy prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, który przyznaje, że z dokumentów, które otrzymał, wynika, że faktycznie w zimie mogą się pojawić problemy.
3: Dlatego nawet w bieżącym tygodniu umówiłem się na spotkanie tak z przedstawicielami Tauronu, jak i ECZD, żeby na ten temat porozmawiać, bo nie ukrywam, że no nie może być tak, że konflikt między dużymi dostawcami ciepła może w jakikolwiek sposób odbić się na mieszkańcach i mieszkańcy są swego rodzaju zakładnikami rozmów biznesowych. No nie wyobrażam sobie, zwłaszcza, że jednym z stron jest spółka Skarbu Państwa. I wierzę w to, że dojdziemy do porozumienia i że mieszkańcy rzeczywiście w 100% to ciepło na najbliższy sezon będą mieć zabezpieczone.
0: Spór między spółkami wynika z różnych oczekiwań względem siebie. Wobec negocjacyjnego patu umowa nie została przedłużona. Dwa miasta po obu stronach granicy, a wraz z nią dwa różne kodeksy drogowe. Czwartoklasiści z Cieszyna i czeskiego Cieszyna będą wspólnie uczyć się, jak bezpiecznie poruszać się rowerem po Polsce i Czechach. Ruszył transgraniczny projekt Karta Rowerowa, Prokaz Cyklisty. Weźmie w nim udział 400 dzieci z każdego miasta po połowie, mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
4: Cieszyn i czeski Cieszyn jest jednym miastem połączonym rzeką. Jeździmy na rowerze i tutaj, i tutaj. Przepisy są ciutkę inne, wymogi są ciutkę inne, więc my wykorzystaliśmy tą różnicę do tego, żeby zbudować kolejny most.
0: Zajęcia prowadzą wspólnie Straże Miejskie Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Projekt potrwa cały rok szkolny, a jego finałem mają być egzaminy na kartę rowerową zorganizowane na cieszyńskim rynku. W nocy może przelotnie popadać deszcz, termometry pokażą do...
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zwłoki mężczyzny w pobliżu jeziora Lubiąż w Lubuskiem. Policjanci szukają tam zaginionego Witolda Płóciennika. Obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego w Sejmie. Podpisy pod nim złożyło ponad 200 tysięcy osób. Konflikt z Iranem potrwa...
5: Tu Radio Dźwięk.

chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Jest 23. Jest zielone światło od Sejmowej Komisji dla dalszych prac nad powołaniem spółki, która ma zbudować fabrykę samochodów elektrycznych w Jaworznie. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą się wypowiedzieć w sprawie zagospodarowania terenu po kopalni Pokój. W katowickim Gieszowcu powstał pierwszy mural śląskiego szlaku filmowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Sejmowa Komisja Środowiska pozytywnie zaopiniowała wniosek spółki Electromobility Poland w sprawie możliwości przeniesienia własności jej gruntów w Jaworznie na spółkę powołaną pod kątem przygotowywanej współpracy z partnerem strategicznym. Zgodnie z procedurą wynikającą ze specustawy z lipca 2021 roku określającej warunki zbywania działek w jaworznickim obszarze gospodarczym, tzw. Lex Izera, przeniesienie własności wymaga zgody Sejmowej Komisji. Negocjacje z tajwańskim inwestorem są mocno zaawansowane, a celem jest finalizacja umowy do końca listopada. Dzięki temu w Jaworznie mają być produkowane samochody elektryczne. Od 1 września w Sosnowcu ruszyło maluszkowe. Do tej pory jednak nikt nie zgłosił się, by skorzystać z programu dla młodych rodziców. Władze miasta nie zrażają się początkowym brakiem zgłoszeń. Chcemy pomóc godnie przyjąć na świat nowego mieszkańca Sosnowca, mówi prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
2: My uznaliśmy, że narodziny dziecka, zwłaszcza czym tych dzieci jest więcej, tym ten problem jest większy, bo mówię problem nie o urodzenie dziecka, bo to radość i wszystko co najlepsze dla rodziny, ale zdajemy sobie sprawę, że w tym momencie możliwości zarobkowe są niższe, wydatkowe są wyższe. Jako miasto chcemy rodzinę w tym ważnym momencie wesprzeć, żeby można było nowego mieszkańca Sosnowca przyjąć bardziej entuzjastycznie.
0: Dzięki programowi maluszkowe mieszkańcy Sosnowca, którym rodzi się trzecie i kolejne dziecko, otrzymają 10 tysięcy złotych. Od 1 stycznia miasto przyzna też 1000 złotych na drugie dziecko. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zabrać głos w sprawie rewitalizacji terenu dawnej kopalni Pokój. Do wygaszenia zakładu doszło w 2021 roku. Kopalnia działała ponad 120 lat i wpisywała się mocno w miejski krajobraz. Teraz miasto chce znaleźć sposób na zagospodarowanie tego terenu. Do końca września potrwają konsultacje społeczne w tej sprawie, a do udziału w nich zaprasza Agnieszka Piekosz-Hałczyńska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta.
3: Temu miejscu nadane mają zostać m.in. funkcje mieszkaniowe i usługowe. Uwagi do projektu, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, można zgłaszać na specjalnym formularzu do 30 września. Podobnie jak przy konsultacjach planu ogólnego miasta, zapraszamy również na spotkanie otwarte.
0: A to spotkanie odbędzie się 15 września, dzień później dyżur projektanta. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej miasta.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W katowickim Gieszowcu powstał pierwszy mural śląskiego szlaku filmowego. Praca upamiętnia paciorki jednego różańca, Kazimierza Kuca. To film, którego ważną scenerią był właśnie Gieszowiec. Mural powstał przy ulicy Miłej 3, naprzeciwko domu, w którym mieszkał filmowy bohater Karol Habryka. Za projekt odpowiada Mariusz Baras.
4: On powstawał 6 dni, z tym, że to w przypadku moim jest tylko jakby ta trochę mniejsza część pracy, bo oczywiście najpierw to jest ta praca projektowa i tak dalej. Mural jest zrobiony przy pomocy szablonu, więc ten szablon jakby jest wcześniej przygotowany, jest wycięty tam w mojej pracowni i no to zajmuje więcej czasu niż malowanie tak naprawdę takiej ściany.
0: Śląski Szlak ma przypominać o filmach związanych z regionem i miejscach, w których powstawały. W planach są kolejne murale, m.in. nawiązujące do filmu Jesteś Bogiem Leszka Dawida, który ma powstać w Bogucicach. Od początku września można zdobywać koronę Gór Brennej. Wyzwanie polega na wejściu na 20 szczytów położonych w granicach gminy. Od Zebrzydki po Trzy Kopce. Najwyższy punkt trasy na wysokości 1082 metrów. Na każdym wierzchołku trzeba zrobić zdjęcie z tabliczką wysokościową. Kolejność jest dowolna, a na zdobycie kompletu uczestnicy mają czas do końca września. Koronę można zaliczać także rowerem, ale bez wspomagania elektrycznego. Zdobywcy otrzymają pamiątkowe medale w czasie finału 17 października w Brennej. Noc ze słabymi opadami deszczu. Jutro już nie będzie padać, ale przeważać będzie pochmurna pogoda. Na termometrach zobaczymy od 24 do 26 stopni. Może mocniej wiać.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 września. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura chce aresztu dla 3 osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Mają już zarzuty. Prezydent gotowy na przesłuchanie. Śledczy zamierzają go pytać o nieodebranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Biały Dom odwoła się od decyzji sądu, który zablokował rozporządzenie Donalda Trumpa ograniczające tzw. prawo ziemi. Na początek jednak informacja o zaginionej nastolatce. Policja we Wrocławiu szuka 13-letniej Anand Brown Carneiro de Oliveira, obywatelki Brazylii. Dziewczyna około 8 wyszła ze szkoły przy ulicy Paulińskiej i do tej pory nie wróciła do domu. Na opublikowanym przez policję zdjęciu 13-latka ma długie ciemne włosy i jest ubrana w jasną koszulkę. Policja nie podała jednak, w co była ubrana w chwili zaginięcia. Dziewczyna nie ma przy sobie telefonu. Prokuratura złoży do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Śledczy obawiają się ucieczki podejrzanych i matactwa. Wszyscy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. To znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z. oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który był założycielem poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay.
5: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie, Rafałowi Z., prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut: przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia w kwocie 1 700 000 złotych. Niebawem do sądu zostaną skierowane 3 wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
7: Prokurator uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
5: W tej sprawie tydzień temu zatrzymano również prezesa PKOL Radosława P. Przemysław Lis, Polskie Radio.
6: Sejm podejmie jutro kolejną próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki zarzucał dziś w Sejmie rządzącym wracanie do tego samego projektu zamiast przyjąć prezydencki.
8: Tylko państwo w ławach rządowych próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do powodzian, żeby nie mówić o wielu, wielu innych aferach.
6: Rano gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec podkreślał, że kolejna próba obalenia prezydenckiego weta jest potrzebna, ponieważ w tej kwestii pojawiły się nowe wątki. Dodał, że każdy poseł powinien rozważyć swój głos pod kątem korzyści dla jego wyborców.
9: Za pierwszym razem można powiedzieć, ach, mówiono o wolnym rynku, o nowym sposobie inwestowania, oszczędności. Dzisiaj ten kontekst jest inny, dlatego że mamy do czynienia z aferą, z sytuacjami mocno kryminalnymi. I trzeci wątek z tym związany, wykorzystania kryptowalut w przestępczych płatnościach, które związane są z działalnością agenturalną, powiedzmy wprost.
6: Jutro gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie Krzysztof Szczucki, poseł klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia do orzekania 4 sędziów wybranych przez Sejm. Karol Nawrocki podkreśla, że jego zdaniem przesłuchiwanie go w tej sprawie obciąża koalicję rządzącą.
10: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni już dzisiaj. Zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
6: Decyzję o przesłuchaniu prezydenta komentują politycy. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi niczego złego w tym, że Karol Nawrocki został wezwany jako świadek.
11: Normalne czynności, chyba wcześniej zapowiadane zresztą, że każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć z tym, że wymiar sprawiedliwości będzie działał. Są prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie wykonuje swojej funkcji konstytucyjnej. No i jak rozumiem, to są czynności, które podjęła prokuratura.
6: Prezydent nie odebrał ślubowania od wybranych w marcu sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. protest wobec rosyjskiego terroryzmu i eskalacji operacji hybrydowych usłyszał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ambasador Rosji. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że sprzeciw dotyczył zarówno działań na terenie Polski, jak i innych państw, w tym Niemiec. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem, napisał w mediach społecznościowych rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Amerykański Sąd Federalny zablokował ostatnie rozporządzenie Donalda Trumpa ograniczające tzw. prawo ziemi, czyli prawo do obywatelstwa z powodu urodzenia na terytorium Stanów Zjednoczonych. Sędzia uznała je za niemal na pewno niezgodne z konstytucją.
12: W sierpniu Donald Trump podpisał dekret, według którego dzieci obcokrajowców urodzone w Stanach Zjednoczonych nie dostaną obywatelstwa, jeśli ich rodzice są zagranicznymi lobbystami albo obywatelami wrogich krajów. Sąd zakwestionował ten zakaz. W uzasadnieniu sędzia Deborah Boardman napisała, że żadne rozporządzenie prezydenta nie może unieważnić orzeczenia Sądu Najwyższego, a ten w czerwcu potwierdził, że 14. poprawka do Konstytucji przyznaje obywatelstwo każdemu, kto urodził się na amerykańskiej ziemi. Wyjątki są nieliczne i dotyczą m.in. dzieci dyplomatów. Sędzia stwierdziła, że Trump próbuje wywrócić wielowiekową tradycję i pozbawić dużą część Amerykanów prawa do obywatelstwa. Biały Dom zapowiedział odwołania, w razie potrzeby ponowną drogę do Sądu Najwyższego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Pora na serwis sportowy. Marika Górecka.
13: Dobry wieczór. Poznaliśmy kolejne rozstrzygnięcia pierwszej rundy Pucharu Polski. Największą niespodziankę sprawiła dziś drugoligowa Awia Świdnik, wyrzucając za burtę Wieczystą Kraków. Podopieczni Wojciecha Szaconia wygrali 3-1 po trafieniach Michała Zubera, Andrija Remeniuka i Bartosza Fialberskiego. O sukcesie swojej drużyny opowiada obrońca Awi Rafał Kursa.
14: Zmierzyliśmy się dzisiaj z naprawdę piłkarsko bardzo mocnym zespołem. Potrafili stworzyć akcję na takiej małej przestrzeni, że czasami aż głowa się kręciła sama. Ale wystaliśmy, robiliśmy to, co sobie założyliśmy i co nam dawało punkty wcześniej, więc wystaliśmy w niskiej, no i to przyniosło efekty, tak? Miałem szybkich zawodników, czy Andrii, czy później na koniec jeszcze Bartek Falbierski dokończył dzieła, więc no cieszę się, że przyjeżdża tutaj bardzo mocny przeciwnik. No i zatrzymuje się na tej naszej ścianie świdnickiej.
13: Do kolejnej fazy rozgrywek awansował także GKS Tychy i Śląsk Wrocław. Powiodło się na boisku piłkarskim, nie udało się za to na lodzie. Hokeiści GKS-u Tychy przegrali 0-6 z Dynamem Pardubice na start tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie GKS zagra na wyjeździe z innym czeskim klubem HC Pilsno. To spotkanie w sobotę o 16:30. Do fazy play-off awansuje 16 z 24 drużyn. Na kortach US Open trwa właśnie mecz pierwszej rundy gry podwójnej kobiet. Magdalinet w parze z Mają Chwalińską po tiebreaku przegrały pierwszego seta z duetem Guo Hanyu Kristina Mladenowicz. Trwa właśnie końcówka drugiego seta. Polki prowadzą 5-4. Wcześniej do trzeciej rundy singla po meczu z Argentynką Nadią Podorowską awansowała Iga Świątek. O formie Polki mówi były tenisista Wojciech Fibach.
15: Iga idzie jak burza, jednak to uspokojenie gry, na pewno tu pomogła mądrość, doświadczenie Francisco Roiga, który uspokajał. On mówił, z tego forehandu Iga nie musisz zabijać od razu, nie musisz trafiać w linię za pierwszym uderzeniem. Nasza bohaterka no, już od kilku tygodni gra trochę spokojniej, czasami podniesie takim liftem topspinem piłkę w górę, no a w obronie to zawsze jest kąśliwa, jest najlepsza na świecie w obronie.
13: Teraz Świątek zagra z Czeszką Marią Buzkową. Turniej w Nowym Jorku potrwa do 13 września.
6: Piątek pochmurny. Na południu większe przejaśnienia. Może padać przelotny deszcz, na wybrzeżu miejscami burza. Jutro do 18 stopni, w Suwałkach do 25 we Wrocławiu.
16: Autopromocja.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: niesamowici ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Był pod wpływem środków odurzających. Częstochowska prokuratura ujawniła wyniki badań kierowcy, który we wtorek na autostradzie śmiertelnie potrącił 4 osoby. Nie ma przeszkód, by otworzyć je dla ruchu estakadę w Chorzowie, mówił w Radiu Katowice wojewoda śląski. Tymczasem od południa tamtejsi kierowcy mają zamknięty kolejny wiadukt. W Jastrzębiu-Zdroju uczczono 46. rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dominik D. w momencie wypadku był pod wpływem substancji odurzającej, poinformowała prokuratura. 31-latek 1 września wjechał w ludzi na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy. Z badań toksykologicznych wynika, że zażył klefedron, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
2: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego wynika, że w chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
0: W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 odniosły poważne obrażenia. Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mówi, że nie pamięta wypadku. Decyzją sądu trafił do aresztu. Nie ma żadnych przeszkód, by korzystać z chorzowskiej estakady przy wprowadzeniu ograniczenia tonażu pojazdów do 3,5 tony. Tak powiedział rano w Radiu Katowice wojewoda śląski Marek Wójcik. Decyzja należy jednak do miasta, a to jak dotąd nie zdecydowało się na wznowienie ruchu. Na razie przywrócono kursowanie tramwajów. Wszystkie postępowania przed nadzorem budowlanym zostały zakończone, skomentował wojewoda na antenie naszej rozgłośni. Postępowanie dotyczące bezpieczeństwa estakady zostało w ostatnich dniach umorzone, dodał. A tymczasem estakada przydałaby się teraz bardziej niż przed rokiem, bo od czwartku w Chorzowie nowe utrudnienie dla kierowców. W południe wiadukt przy ulicy Nowej i Marii Skłodowskiej-Curie został zamknięty. Jak przekazał kierownik budowy Konrad Wrona, jest w złym stanie i będzie wyburzany.
3: Będziemy wprowadzać tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczną się praktycznie od razu. Jutro frezujemy masę na obiekcie i bierzemy się za jego wyburzenie. O 12 obiekt będzie zamknięty.
0: Kierowcy docierający do okolicznych zakładów przemysłowych od południa muszą korzystać z objazdów m.in. przez tunel na ulicy Legnickiej. Pierwszy w historii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i zarazem pierwszy w południowej Polsce zabieg laserowej termoablacji guza mózgu dziecka przeprowadzili neurochirurcy tej placówki. Pacjentem był 10-letni chłopiec z guzem położonym głęboko w strukturach mózgu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce jedynie w ośrodkach w Warszawie i Szczecinie. Jak podała lecznica, po zabiegu chłopca nie wystąpiły nowe ubytki neurologiczne. W kolejnych dniach samodzielnie chodził, a kilka dni po zabiegu został wypisany do domu w dobrym stanie ogólnym i neurologicznym.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 3 września przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Było to trzecie z 4 porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy w Jastrzębiu wywalczyli m.in. zniesienie 4-brygadowego systemu pracy oraz wprowadzenie wolnych sobot i niedziel. Pod pomnikiem porozumienia jastrzębskiego odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. To jest historia, o której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy porozumienia jastrzębskiego, Grzegorz Stawski.
4: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. Więc my raczej, stare dziadki, za przeproszeniem, już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły, to jest przecież nasza bardzo ważna historia, lokalna, tu w Jastrzębiu. To jest lokalna historia, niezwykle ważna. To jest porozumienie, które, nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
0: W uroczystościach oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli też m.in. samorządowcy, reprezentanci rządu, parlamentu i prezydenta. Noc dość ciepła, ale mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. W ciągu dnia raczej pochmurno z silniejszym wiatrem, a temperatura wzrośnie do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Noc dość ciepła, ale mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu w ciągu dnia.
6: Prawie 4 minuty temu minęła północ. Anna Kowalczyk, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Policja we Wrocławiu szuka zaginionej 13-latki. Anand Brown Corniero de Oliveira jest obywatelką Brazylii. Dziewczynka około 8 rano samowolnie opuściła szkołę i do tej pory nie wróciła do domu. Policja publikuje jej zdjęcie. Każdy, kto ma informację albo wie, gdzie to można dzwonić pod numer 112. Winiere Zonda Krypto posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut. Dziś mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie. Debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
7: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wieszczy graną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
8: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
7: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
9: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
7: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
10: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
7: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Prezydent zapewnia, że będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie niedopuszczenia ich do orzekania. Chodzi o przestępstwo urzędnator Anna.
11: Ułatwienie prezydentowi niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów Trybunału.

0: Trybunału Konstytucyjnego wybranych w głosowaniu przez marca.
1: Słuchania z całą pewnością dojdzie, zapowiada prezydent Nawrocki.
2: Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
1: Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Ambasador Rosji po wezwaniu stawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór informuje, że Polska przekazała mu protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. W reakcji na te prowokacje minister obrony podjął decyzję o zwiększeniu aktywności polskich sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał o tym w serwisie X. Dodał, że wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski. Rosyjskie drony zaatakowały i uszkodziły fabrykę Coca-Coli koło Kijowa. Informację tę potwierdza prezydent Ukrainy. Wcześniej informowano, że w wyniku tego uderzenia w pobliżu miasta Browarów nikt nie został ranny. Coca-Cola jest tak wielkim wrogiem, że podpalili ją swoimi szachedami, mówił Wołodymyr Zełenski w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych. Dodał, że to wyraźny sygnał dla Ameryki, bo Rosjanie nie mogą nie wiedzieć, że to amerykańska firma. Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej na Ukrainie zapewnił, że żadnemu z pracowników zakładu nic się nie stało.
3: To są aktualności jedynki.
1: Polska daleko za liderami w wyścigu o unijne granty dla młodych naukowców. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych opublikowała listę ponad 400 beneficjentów. Zaledwie 6 z nich pochodzi z Polski. O szczegółach Beata Płomecka.
4: W tym roku najwięcej stypendiów przyznano na badania z dziedziny nauk fizycznych i inżynierii, następnie z dziedziny nauk o życiu, a także nauk społecznych i humanistycznych. Z Polski po 2 stypendia przyznano naukowcom z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego. Po 1 grancie otrzymał Uniwersytet Gdański oraz Instytut Historii PAN. Bezkonkurencyjne okazały się Niemcy, które otrzymały 89 stypendiów, prawie 15 razy więcej niż Polska. Druga na liście Wielka Brytania, prawie 8 razy więcej. Polska razem z Czechami zajęła 15 miejsce na 25 państw. To wpisuje się w szerszy problem od wielu lat, który ma Polska. Polscy naukowcy, polskie firmy badawcze nie sięgają albo nie potrafią sięgać po unijne granty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. W dzień też będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Sucho tylko w województwie śląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 17-18 stopni na północy, przez 21 w centrum, do 25 na południu.
3: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.